0: Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku.
1: Radio Leliwa.
2: Numer 1 nad Wisłą, Sanem i Wisłoką.

0: byle jak.
1: Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku Radio Leliwa. Mielec 102,4 FM.

0: Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku.
1: Radio Leliwa. W Dębicy na 89,2.

passion of the groove.

0: jest Radio Leliwa.
1: To już szósta wiadomości Dominika Miś.
0: To, co w regionie najważniejsze.
2: W najbliższy czwartek o 11.30 NSZZ Solidarność Siarkopol organizuje pikietę przed biurowcem zarządu Siarkopolu w Grzybowie. Pikieta dotyczyć będzie odwieszenia niektórych zapisów zakładowego układu zbiorowego pracy oraz o podwyżki i wynagrodzenie. Mówi Paweł Dendera, przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność.
3: Przeciwstawiamy się temu, co ma miejsce już od dłuższego czasu, a mianowicie brak zakończenia negocjacji płacowych, które zgodnie z ZUZP powinny zakończyć się z końcem lutego tego roku. To jest jeden z dwóch głównych postulatów. Drugi to jest nasze żądania jako Solidarności Siarkopolu wobec odwieszenia zawieszonych części zawieszonego ZUZP, czyli Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, który ma miejsce i który po prostu szkodzi pracownikom.
2: Zwłaszcza, że w ostatnim czasie kondycja spółki się poprawiła i Siarkopol jako jedyna spółka w grupie Azoty wykazała zysk netto za 2025 rok. Ceny siarki na rynkach światowych w stosunku do tych sprzed 2-3 lat wzrosły nawet 10-krotnie, przekraczając $1000 za tonę. Między innymi na rynkach azjatyckich, na rynkach europejskich to około $700 za tonę. Mimo dobrej koniunktury w Siarkopolu przez 3 lata nie było wzrostu wynagrodzeń.
3: Mimo tak dobrej kondycji cały czas zarząd zwleka z tym, by zakończyć te negocjacje płacowe. Tak, by oczywiście obie strony były zadowolone, ale pracownicza, która od tego dłuższego czasu nie dostaje tych podwyżek.
2: Paweł Dendera przypomina, że niektóre zapisy zakładowego układu zbiorowego pracy zostały zawieszone zgodnie z kodeksem pracy ze względu na złą kondycję spółki.
3: Ta przyczyna już ustała i dzisiaj nie ma ona racji bytu i prawa bytu. Uważamy, że jest to niezgodne z prawem to, że nadal przy tak dobrej kondycji spółki nadal zawieszenie części tych zapisów zakładowego układu zbiorowego pracy ma miejsce. Dlatego tutaj domagaliśmy się spotkania, negocjacji, no i zakończenia tego wszystkiego na dzień 7 maj.
2: Jeśli nie uda się wypracować wspólnego porozumienia, pracownicy wejdą w spór zbiorowy z zarządem. Pikieta przed biurowcem zarządu Siarkopolu w Grzybowie w czwartek o 11.30. Stanowisko Komisji NSZZ Solidarność Siarkopol w powyższej sprawie znajduje się na naszej stronie internetowej.
0: Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie leliwa.pl.
2: Uczniowie szkół ponadpodstawowych z powiatu dębickiego po raz kolejny wzięli udział w akcji sadzenia drzew. Tym razem posadzili około 5,5 tysiąca drzew iglastych. Jak podkreślała młodzież, chętnie angażuje się w to pożyteczne przedsięwzięcie. Tegoroczna akcja sadzenia lasu w powiecie dębickim odbywała się na terenie leśnictwa Chotowa.
4: Takie oderwanie od codziennych rzeczy można sobie posadzić przy okazji dobry uczynek.
5: Pomóc w lesie, lepiej się czuję, zdrowe powietrze, odpoczynek taki trochę, ale też się czuję produktywny.
6: Nieraz się chce na przykład w niedzielę pojechać do lasu i żeby było gdzie, nie? Przejść się, pospacerować.
7: Sadzenie nowego lasu może dać więcej możliwości, takich jak na przykład więcej tlenu dla atmosfery.
2: Akcje co roku wspólnie organizują Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Dębicy oraz Nadleśnictwo Dębice. Inżynier nadzoru Andrzej Trzeciak zwraca uwagę, że działania te to nie tylko sadzenie drzew, ale także edukacja ekologiczna.
8: Dzisiejsze spotkanie to taka namiastka, żeby tym ludziom przedstawić, przybliżyć to, co my leśnicy w tym lesie robimy, po co robimy, w jakim rozmiarze robimy, żeby te opinie nabrały charakteru opinii opartych na faktach, a nie na iluzji czy na wyobrażeniu wiedzy.
2: W sadzeniu młodych drzew bierze udział również dębicki oddział Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
0: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
2: Na nowym stadionie miejskim w Zawiechości odbyło się inauguracyjne spotkanie ligowe, które oficjalnie rozpoczęło sportowe emocje w gminie, mówi zastępca burmistrza Zawiechostu Ewelina Ura-Kamińska.
9: Dziś w Zawiechoście wielkie święto sportu, ponieważ na stadionie miejskim odbywają się rozgrywki piłki nożnej dzieci, jak również dorosłych. Więc mamy wielkie, wielkie święto i możemy dzisiaj kibicować razem, dopingować młodych, dopingować starszych i cieszymy się, że trybuny są wypełnione po brzegi, że możemy razem kibicować i cieszyć się świetną nie tylko pogodą, ale i też również świetną organizacją.
2: Mówi Grzegorz Socha, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego.
10: Dzisiaj mamy otwarcie stadionu w Zawichoście. To duża inwestycja, na którą łącznie pozyskano 7 milionów złotych, między innymi z Polskiego Ładu. Mamy piękny, wzorcowy więc stadion, więc bardzo cieszę, że dzisiaj mamy to uroczyste otwarcie. Mamy mecz Hubala Linów ze Spartą Koniemoty.
2: Mecz główny pomiędzy KS Hubalinów a KS Sparta Koniemuty zakończył się zwycięstwem drużyny KS Hubalinów 1-0.
0: Radio Leliwa, numer 1 nad Wisłą, Sanem i Wisłoką. Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4. Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar. Pogoda.
1: Kolejny bardzo pogodny, a co najważniejsze ciepły majowy dzień, wtorek, do 26 stopni obiecują nam synoptycy, co będzie powodem do narzekania. Z pewnością odczuwalne podmuchy wiatru, ale cały czas z południa i południowego zachodu zachmurzenie co najwyżej małe. Jeżeli chodzi o ciśnienie, to powoli spada.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4. Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
1: 6 minut po godzinie 6, 5 dzień maja. Pięknie zapowiada się wtorek. Dużo okazji do świętowania. Międzynarodowy Dzień Położnej, Światowy Dzień Higieny Rąk, czy drogie dziewczyny, dzisiaj odpoczywamy. Dzień bez makijażu. Pełna naturalność, na to stawiamy i my także o poranku stawiamy na przeboje z charakterem Joanna Kwiatkowska. Dzień dobry.

0: 13 minut po godzinie 6, Bledka i Gips o tym różu muzycznie o weekendzie. To szybko zleci Michael Gray, już niebawem będzie także Jennifer Lopez.
1: Lama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M, złota nioska, 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca. Reklama.

0: Offenbach w Leliwie, 6:30 na zegarze. Niebawem informacje w skrócie.
1: Reklama.
2: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Tarnobrzegu. To tutaj rodzą się Twoje pasje i przyszłość. Możesz wybierać spośród wielu kierunków. Oferujemy studia na psychologii, pielęgniarstwie, ratownictwie medycznym, bezpieczeństwie wewnętrznym, finansach i rachunkowości, zarządzaniu biznesem oraz finansach, audycie i inwestycjach. Tutaj nie tylko studiujesz, tutaj żyjesz swoją pasją, poznajesz ludzi i zdobywasz doświadczenie. A wszystko w nowym i nowoczesnym gmachu Akademii. Nie czekaj, dołącz do społeczności PANS w Tarnobrzegu i zacznij pisać swoją historię już dziś. Więcej informacji na stronie www.pans.tarnobrzeg.pl.
3: RIA prezentuje: z kartą klienta taniej tankujesz i podwójnie zyskujesz.
4: Zatankuj paliwo z rabatem do 10 groszy, a dodatkowo za zgromadzone punkty otrzymasz teraz żetony do wymiany na bezpłatną myjnię i odkurzacz, hot doga, kawę lub niespodziankę. To się naprawdę opłaci! Zaprasza firma RIA, oferująca najwyższe jakości paliwa i gaz na swoich stacjach paliw.
1: Reklama.
5: To jest Radio Leliwa.
0: Wiadomości w skrócie, Dominika Miś.
6: Gmina Gorzyce wybuduje magazyn na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej. Obiekt o powierzchni około 350 m2 powstanie przy ulicy Wrzewskiej. Będzie to magazyn wysokiego składowania z zapleczem biurowym i socjalnym. Zakończenie prac planowane jest na koniec października. W całej Polsce rozpoczęły się matury. Wczoraj uczniowie zdawali język polski na poziomie podstawowym. Dziś maturzyści przystąpią do egzaminu z matematyki. Potrwa on 180 minut. Zdający mogą korzystać m.in. z linijki, cyrkla, prostego kalkulatora oraz tablic wzorów. W gminie Dębice od środy rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 985, którym ma poprawić połączenie północnej części regionu z autostradą. Przygotowano 3 warianty trasy. Zapraszam na wiadomości o 7:00.
5: Radio Leliwa, numer 1 nad Wisłą, Sanem i Wisłoką.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
5: Pogoda.
0: Piękny wtorek, jeżeli chodzi o warunki meteo, do 25, nawet 26 stopni na termometrach. Zachmurzenie co najwyżej małe, ale za to pojawia się, jeżeli chodzi o wiatr, nieco bardziej odczuwalny, ale cały czas z południa i południowego zachodu ciśnienie powoli spada.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.

Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku Radio Leliwa. Mielec 102,4 FM.

0: 13 minut pozostało już do godziny 7 i niebawem poranny przegląd prasy.
1: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Nasz ogród co roku wygląda coraz piękniej.
3: Bo dbamy o niego z Ogrodem 2001, marką, która od 24 lat wspiera ogrodników.
2: Pomaga zarówno profesjonalistom, jak i pasjonatom.
3: Wprowadzając nowe rozwiązania, jak choćby nawozy 1 kg, idealnie dopasowane do potrzeb roślin.
2: Zdrowe kwiaty, silne warzywa, soczyste owoce to efekt troski i wielu lat doświadczenia.
3: Ogród 2001. Sprawdzone nawozy, które wspierają Twój ogród. Nawozy Ogród 2001 dostępne w dobrych sklepach ogrodniczych oraz w sklepie firmowym przy ulicy Zakładowej 50 w Tarnobrzegu. Więcej na ogrod2001.pl i siarkopol.pl.
1: Reklama.
0: 12 minut. Pozostało już do godziny 7 wtorkowy poranek. Cieszymy się słońcem. Nastawiamy się na bardzo przyjemne temperatury. 26 stopni, pani Dominiko.
4: To jeszcze dzisiaj.
0: I jutro też będzie bardzo ciepło, ale jutro na horyzoncie mogą pojawiać się już wiosenne burze i też silniejsze podmuchy wiatru, ale no nie psujmy sobie absolutnie nastroju. Zajrzyjmy do kalendarza świąt nietypowych. No to zanim sięgniecie po kawę, to szybkie mycie dłoni, obowiązkowo. Zaczynamy od prostych, bardzo naturalnych nawyków, bo takie święto w kalendarzu świąt nietypowych mamy, czyli Światowy Dzień Higieny Rąk.
4: A potem jeszcze myjemy twarz, bo dzisiaj dzień bez makijażu i wyglądamy wspaniale.
0: Naturalna wersja, czyli dajemy skórze odetchnąć. I wystawiamy się, tak, wystawiamy się na to piękne słoneczko. No i na koniec coś naprawdę bardzo ważnego. Międzynarodowy Dzień Położnej. Świetny moment, żeby docenić panie, które towarzyszą przy jednym z najważniejszych momentów w życiu. Także wyrazy wdzięczności, drogie panie położne, od całej ekipy damskiej Radia Leliwa. Jeżeli chodzi o przegląd prasy, mamy dziś, powiedziałabym, na bogato, bo obserwator lokalny i Corso Mieleckie, co na początek.
4: Autostrada odciążyła drogę krajową numer 94, ale nie w Dębicy. Na drogach powiatu natężenie ruchu jest niższe od średniej krajowej, czytam w dzisiejszym obserwatorze lokalnym. Za to dynamika wzrostu jest jedną z najwyższych w Polsce. Takie wnioski można postawić na podstawie wyników generalnego pomiaru ruchu przeprowadzonego w 2025 roku po porównaniu ich z danymi sprzed 5 lat. Za ten wzrost odpowiada jednak przede wszystkim autostrada A4 na drodze krajowej numer 94 pomiędzy Machową i Zawodą oraz drogą krajową numer 73 pomiędzy Pilznem a Bukową. Odnotowane są w większości spadki. Dla dróg wojewódzkich nie ma jeszcze danych. Generalny pomiar ruchu to dzisiejsza prasa Obserwator Lokalny.
0: Mieszkańcy powiatu mieleckiego stoją przed historycznym wyborem, który na dekadę zmieni ich codzienność. Równolegle ważą się losy dwóch gigantycznych inwestycji. Budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej 985 do Dębicy oraz wytyczenia południowo-zachodniej obwodnicy Mielca z nowym mostem. To ostatni dzwonek, by zgłosić sprzeciw lub poparcie dla wariantów, które dla wielu oznaczają życiowe zmiany. Strona pierwsza i ósma Corso Mieleckie.
4: Z dzisiejszego obserwatora lokalnego. Sąd w Rzeszowie nie miał wątpliwości. Mieszkanka Dębic jest winna. Rambo, maleńki pudel miniaturowy, długo dochodził do siebie po tym, jak został spryskany gazem. Gdyby nie nagranie z kamer monitoringu, być może nigdy nie udałoby się ustalić, co się zdarzyło tamtego dnia. Zofia Żmuda Hendricks malowała w swojej pracowni, a jej piesek Resy Pudel Toy był na podwórku. Nagle przez otwarte okno usłyszała szczekanie pupila, potem głośny syk. Wybiegła z domu i zobaczyła, że przerażony Rambo tarza się pod płotem. Za moment poderwał się i zdezorientowany popędził do domu. Opiekunka rzuciła się za nim. Co się stało? Rambo, maleńki pudel, długo dochodzi do siebie, bo został spryskany gazem. Szczegóły tego zdarzenia w dzisiejszym obserwatorze lokalnym, strona piąta.
0: w Korso Mieleckim na stronie pierwszej, a kontynuacja na stronie czwartej o tym, że oszuści znów uderzyli w mieście, wykorzystując perfidną i wielowątkową historię. 74-letnia mieszkanka Mielca, wierząc, że pomaga w śledztwie dotyczącym fałszywych pieniędzy, wyrzuciła pieniądze w reklamówce przez okno. Szczegóły na stronie czwartej Korso Mieleckie.
4: O fałszywej policjantce także w dzisiejszej prasie w Obserwatorze Lokalnym. Wszystkie oszczędności straciła w wyniku oszustwa starsza pani z Dębicy. Obecnie oszuści wybierają metodę na policjanta, na adwokata, na prokuratora, mówi rzecznik prasowy komendy w Dębicy, podkomisarz Jacek Bator. Dodaje, że metoda działania w tym przypadku jest bardzo charakterystyczna i w każdym przypadku podobno ofiarami najczęściej padają ludzie w podeszłym wieku. W taki sposób oszczędności straciła również 81-letnia Dębica. Czanka oddała szóstom około 35 tysięcy złotych.
0: Związek Nauczycielstwa Polskiego oddział w Mielcu ogłosił, że już od maja pracownicy administracyjni szkół otrzymają wyższe wynagrodzenia. Będą podwyżki dla szkół i przedszkoli, o tym strona 9, Korso Mieleckie.
4: Wśród kwiatów życie ma lepszy smak, wystarczy mieć ogród. Skrzynki na balkonie też się sprawdzą. Czy piękny ogród musi kosztować krocie i wymagać ciągłej pracy? Są sposoby, by było łatwiej i taniej. Tym roku pogoda pokrzyżowała plany właścicielom ogrodów, ale może dzięki ochłodzeniu sprzed kilku dni zimno nie wróci już na zimnych ogrodników i na zimną Zośkę. Czytamy o tym, jak zapomnieć o kopaniu, jak może być szybko i tanio, czyli rośliny nie tylko w ogrodzie, ale także na balkonie, no bo trzeba odpowiednio dobrać do rozmiaru naszego obszaru. Jak można sobie zazielenić, chociażby ukwiecić balkon, nasze ogródki działkowe, to dzisiejsza prasa, dość obszernie, Obserwator Lokalny, temat tygodnia, strona 7.
0: W Korso Mieleckim pojawia się między innymi biało-czerwony mielec. Tak mieszkańcy świętowali majówkę. Orkiestra Dęta od wczesnych godzin rannych odwiedzała miejskie osiedla pięknie i się prezentując i grając o muzycznej majówce na Górce Cyranowskiej w Korso Mieleckim na stronie 10 i 11. Ciąg dalszy przepięknych relacji, fotorelacji z tego, jak Polacy świętowali majówkę.
4: O rowerowym rajdzie niepodległości na trasę wyruszyło 80 osób. Jeszcze dzisiejsza prasa. Pomysł organizowania takiej imprezy w głowie Wojciecha Lebaka dojrzewał od 2 lat. To oczywiście też Obserwator Lokalny. Pogoda tym razem uczestnikom rowerowego rajdu w gminie Czarna bardzo sprzyjała.
0: No właśnie, czy tematy maturalne sprzyjały maturzystom? Język polski już za nimi. Wczoraj o godzinie 9 rozpoczęli. 240 minut pisali, czytali, odpowiadali na pytania, tematy wypracowań, wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. Który byś wybrała?
4: Pierwszy.
0: O wpływie pracy na człowieka.
4: Tak. No powiem, ale nie tylko na człowieka. Trzeba pamiętać, żeby odnieść się do dwóch aspektów.
0: I otaczającą go rzeczywistość. Mm-hmm. No to język polski już za nimi na pewno poszło bardzo dobrze, a dzisiaj królowa nauk, chyba najważniejszy przedmiot na każdej maturze. Tysiące uczniów w całej Polsce przystąpi o 9 do obowiązkowego egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. Ten egzamin, podobnie jak język polski i język obcy, decyduje o zdaniu matury i otwiera drogę do dalszej edukacji. Zadania zamknięte, otwarte, rozszerzone odpowiedzi. Drodzy maturzyści, pójdzie wam świetnie.
4: Będą też zadania z luką.
0: Z luką?
4: Tak.
0: No to dobrze, to mam nadzieję, że żadnej luki w pamięci nie będzie i maturzystom pójdzie tak jak wczoraj świetnie. To my teraz zapełnimy lukę czymś bardzo przyjemnym, muzycznie. 4 minuty pozostało do godziny 7 i do tematów maturalnych wrócimy w kolejnym przeglądzie prasy i do prasy także przed godziną 8. Bądźcie z nami.
3: Radio Leliwa.

0: Już tylko minuta pozostała do godziny 7:00. Zbliżają się wiadomości.
1: Reklama.
2: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
3: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
2: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
4: Radio Taxi Stalowa Wola 196-21. Dowiezie cię wszędzie. Oferujemy również dowóz zakupów i kwiatów. Dojazd do klienta gratis. Potrzebujesz taksówki? Dzwoń 15-196-21 lub 15-844-09-94. Z Radiem Taxi Stalowa Wola dojedziesz wszędzie.
1: Reklama.
5: To jest Radio Leliwa.
0: To już 7:00 wiadomości Dominika Miś.
5: To, co w regionie najważniejsze.
6: Gmina Gorzyce wybuduje magazyn na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej. Obiekt o powierzchni użytkowej około 350 m2 powstanie na działce przy ulicy Wrzewskiej w Gorzycach. Będzie to magazyn wysokiego składowania, posiadający zaplecze biurowe i socjalne, mówi wójt Leszek Surty.
7: Magazyn pomoże nam raz, że rozładować garaże niektóre w naszych remizach, gdzie mamy zgromadzony różny sprzęt przeciwpowodziowy, na przykład agregaty pompowe, agregaty prądotwórcze, bardzo dużej mocy. Gdy zajdą takie potrzeby, że u nas mamy pewne rezerwy, będziemy mogli służyć pomocą sąsiednim samorządom.
6: Całkowita wartość projektu wynosi 4,5 miliona złotych, z czego ponad 3,5 miliona to w dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026. W ramach tego samego zadania gmina kupiła działkę, na której stanie magazyn. Obiekt powinien być gotowy do końca października.
5: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
6: Wczoraj maturzyści w całej Polsce rozpoczęli egzamin dojrzałości. Na początek tradycyjnie język polski na poziomie podstawowym. Uczniowie zmierzyli się z arkuszem podzielonym na 3 części. Pierwsza sprawdzała umiejętność czytania ze zrozumieniem, argumentowania oraz poprawność językową. W drugiej części należało odpowiedzieć na pytania dotyczące lektur obowiązkowych, a na zakończenie maturzyści napisali wypracowanie. Do wyboru mieli 2 tematy. Wypracowanie wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. Zaraz po wyjściu z sal egzaminacyjnych pojawiły się pierwsze opinie. Zdania były podzielone. Część uczniów oceniła egzamin jako stosunkowo przystępny. Inni przyznawali, że niektóre zadania sprawiły im trudność. Swoimi wrażeniami dzielili się także uczniowie Tarnobrzeskiej Budowlanki, Hanna Hałka oraz Piotr Dąbrowski. Czy egzamin należał do tych łatwych?
8: Do rozprawki wybrałem pierwszy temat odnośnie pracy, ponieważ w literaturze pojawia się często ten motyw. Wybrałem Lalkę Wokulskiego, Zbrodnię i karę jako Sonię Marmeladową oraz Prometeusza jako stwórcę człowieka.
9: Wybrałem temat drugi. Odniosłam się do Lalki Wokulskiej, która chciała się przypodobać rodzinie męskiej arystokracji, i do Raskolnikowa z Zbrodni i kary, który chciał ukryć swoją zbrodnię, być postrzegany jako niewinny, żeby uniknąć. Część testu myślę, że tak, no gorzej było z wypracowaniem.
6: Dziś maturzyści podejdą do kolejnego egzaminu. Tym razem zmierzą się z matematyką, nazwaną królową nauk. Egzamin potrwa 180 minut. W przypadku zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi odpowiednio dłużej. Jak wynika z informatora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, arkusz będzie zawierał od 27 do 39 zadań, za które łącznie można zdobyć 50 punktów. By zdać egzamin trzeba uzyskać co najmniej 30%. Podczas matury z matematyki na poziomie podstawowym zdający mogą korzystać z linijki, cyrkla, kalkulatora prostego oraz wybranych wzorów matematycznych na egzamin maturalny z matematyki.
5: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
6: Od środy mają rozpocząć się konsultacje społeczne w gminie Dębica związane z 3 propozycjami układów transportowych, które mają na celu poprawę połączenia północy województwa podkarpackiego z autostradą. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zlecił opracowanie koncepcji trasy nowego odcinka drogi wojewódzkiej z Mielca do Dębicy. Efektem pracy w ramach studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego są 3 koncepcje głównych tras wraz z odcinkowymi wariantami spełniające parametry techniczne i użytkowe klasy G. Opracowanie koncepcji nowej drogi to duże wyzwanie. Wiąże się bowiem z ingerencją w teren o wielu uwarunkowaniach wpływających na przebieg trasy, zaznacza zastępca wójta gminy Dębica Grzegorz Skrzypek.
10: Dostaliśmy informacje od dróg wojewódzkich, od projektanta dosłownie, o tym,
1: że rozpoczynamy konsultacje od 6 maja. Nie dostaliśmy jeszcze materiałów graficznych. Przybliżone rysunki poglądowe z kreską, one są bardzo przybliżone. Liczymy na to, że dostaniemy już informacje o przebiegu projektowym, bo ja już takie dokumenty widziałem, wiem, że one istnieją, aczkolwiek nie dostałem ich oficjalnie jeszcze do wglądu mieszkańcom. Zakładam, że przy konsultacjach one będą dostępne.
6: Powstały trzy główne warianty. Droga czerwona biegnie po lewej stronie istniejącej drogi wojewódzkiej numer 985. Wariant pomarańczowy mieści się między korytem rzeki Wisłoka a drogą wojewódzką 985. Wariant niebieski biegnie po wschodniej stronie drogi wojewódzkiej. Wszystkie koncepcje mają długość od 21 do 24,5 km i zostały w taki sposób zaprojektowane, by mogły być poddane etapowaniu przy realizacji.
1: I będziemy chcieli zrobić jakieś spotkanie z mieszkańcami tych miejscowości, w które właśnie te warianty wchodzą, żeby im też pokazać sytuację, żeby czynnie brali udział w konsultacjach. Uważam, że to jest na tyle ważna sprawa, tym bardziej, że wycena tych wariantów waha się tak naprawdę nawet do miliarda. Budujemy drogę na najbliższe 100 lat, może więcej, więc powinniśmy pamiętać o tym, że ona nie ma tylko przejąć ruchu. Ona ma pełnić różne role, bo do tej budowy dołożą się samorządy, dołożą się mieszkańcy, więc niech to będzie droga, która jak największej grupie będzie odpowiadać. Bo wiadomo, że komuś nie będzie odpowiadać, bo zawsze tak jest.
6: Po zakończeniu konsultacji społecznych biuro projektowe przeanalizuje wszystkie zgłoszone uwagi. Następnie wyłoniony zostanie wariant optymalny.
3: Radio Leliwa. Numer 1 nad Wisłą, Sanem i Wisłoką. Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi. Mielec, ulica Sandomierska 4.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
3: Pogoda.
0: Wtorek bardzo słoneczny, z każdą chwilą coraz cieplej. Według zapowiedzi synoptyków dziś do około 26 stopni. Nieco silniejsze podmuchy wiatru, ale za cały czas docierają do nas z południa i południowego zachodu. Ciśnienie powoli spada.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi. Mielec, ulica Sandomierska 4.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
0: Sześć i pół minuty po godzinie siódmej, między innymi taneczna Makarena rozpocznie tę godzinę. Pojawi się także pretendent do hitu Wiosny. Loco Loco, kto jeszcze nie zna, powinien posłuchać, obowiązkowo zrobić nieco głośniej.

0: 11 minut po godzinie 7. Dziś kwadrans po 11. Gościem dnia będzie zastępca wójta gminy Dębica Grzegorz Skrzypek w rozmowie z Tomaszem Łępą. Między innymi sprawa połączenia do obwodnicy. Nowa trasa Mielec-Dębica. Zachęcamy, zapraszamy. Szczegóły po 11.15.
1: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama.

0: Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku.
1: Radio Leliwa. W Dębicy na 89,2.

0: 29 minut już po 7 niebawem. Informacje w skrócie.
1: Reklama.
2: To PSP, ja uwielbiam je.
3: Wszystko do domu i ogrodu znajdziesz w sklepach Mrówka w Stalowej Woli na ulicy Przemysłowej i w Tarnobrzegu na Sikorskiego. PSB Mrówka. Prosto, szybko, blisko. Wszystko.
4: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Ciebie? Tak, to Bestiun. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70. Dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77? Rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie. Od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestiun.

0: Komiks, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B.
1: Na plaży, w góry czy na City Break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Vivo, w Stalowej Woli i Navigator w Mielcu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Reklama.
3: To jest Radio Leliwa.
4: Wiadomości w skrócie Dominika Miś.
5: Będzie pikieta w Siarkopolu w najbliższy czwartek przed biurowcem w Grzybowie. NSZZ Solidarność domaga się przywrócenia części zapisów układu pracy i podwyżek. Lasy bez koszy na śmieci. Nadleśnictwo Mielec likwiduje kosze, by ograniczać zaśmiecanie i chronić zwierzęta. Leśnicy apelują, by zabierać odpady ze sobą. Święto kwitnącej jabłoni w Samborcu to już 36. edycja. Odbędzie się w najbliższą niedzielę. W programie spotkania sadowników, msza oraz koncerty wystąpią m.in. Miły Pan, Red Lips i Ira. Zapraszam na wiadomości o 8.
3: Radio Leliwa, numer 1 nad Wisłą, Sanem i Wisłoką. Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
3: Pogoda.
4: Wtorek słoneczny, bardzo ciepły, do 26 stopni dziś na termometrach, nieco bardziej odczuwalne podmuchy wiatru. Po południu, cały czas z południa i południowego zachodu, ciśnienie powoli spada.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
2: Radio Leliwa.
3: Numer 1 nad Wisłą, Sanem i Wisłoką. It's Friday.

0: Motywacyjnie, Fil o poranku 18 minut przed godziną 8. Już za kilka chwil poranny przegląd prasy.
1: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług, importuj i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Stalowej Woli, Dębicy, Rzeszowie i Tarnowie bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789-789-490. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
2: Jeśli kochasz świeże i chrupiące dania z kurczaka, odwiedź Good Chicken. Kolorowa przyczepa przed Galerią Dębicką zaprasza na pyszne kurczaki z rożna w autorskiej marynacie. W menu także skrzydełka, nuggetsy, kebaby, tortille i frytki belgijskie. Czynne od poniedziałku do soboty. Zamów pod numerem 575 545 313 lub przez Glovo. Good Chicken. Świeżo i pysznie.
3: Miałeś wypadek? Stłuczkę? Potrzebujesz naprawy blacharsko-lakierniczej? Bibmot, twoje centrum likwidacji szkód. Zgłoszenie szkody, oględziny, auto zastępcze i naprawa. Wszystko w jednym miejscu. Dodatkowo serwis mechaniczny i części wszystkich marek. Odwiedź nas. Mielec, ulica Przemysłowa 61 lub zadzwoń 512 056 047. Bibmot. Ponad 30 lat doświadczenia.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
0: Szesnaście minut pozostało już do godziny 8, wtorkowy poranek, 5 dzień maja. Dziś kalkulator w roli głównej. Matematyka,
8: prosty.
0: Królowa nauk. Właśnie, jaki ten kalkulator może być?
8: Prosty.
0: Prosty, czyli?
8: No tak.
0: Taka wersja podstawowa, mhm, tak?
8: Tak.
0: Niedotykowa.
8: Ale żartujesz sobie?
0: No nie, no pytam. Wiesz, kiedy ja maturę pisałam? No, matematyki na szczęście.
8: Pisałaś z matematyki.
0: No właśnie. Na szczęście nie. Na szczęście
8: ten
0: nie.
8: Ten prosty to taki, który pozwala tylko na te proste, podstawowe obliczenia, że tak powiem.
0: Okej.
8: Okay. No.
0: No a zresztą to po prostu kombinujcie.
8: Trzeba, tak, trzeba pogłupkować.
0: Ale przesąd mówi, że pierwsza myśl jest najlepsza. Tak?
8: Mm-hmm.
0: A druga moja rada, drodzy maturzyści, u mnie się to sprawdza. Mm-hmm. I to odkąd mi to brat podpowiedział, mój najstarszy Dariusz, siostra, jak nie wiesz, to B. Jak nie wiesz, to B. I jakiś tam rachunek
8: i wszystko.
0: Prawdopodobieństwa, że się uda. I powiem ci, że...
8: No i myślę, że tutaj to B chyba tylko to za mało już.
0: Wiele razy się udawało. Naprawdę, Dominika, wiele razy B się udawało.
8: Dobrze, no ale po na maturze nie tylko A, B, C, D i zadania zamknięte. Trzeba pamiętać o tym, że tutaj zdecydowanie pojawiają się też i inne zadania z matematyki.
0: To coś więcej o tej matmie na maturze powiemy?
8: Co powiemy? Mhm. Na pewno mają 180 minut.
0: Startują o 9.
8: Tak, startują o 9. No i tutaj różne zadania się pojawiają. No to co?
0: Słyszałam, że w sieci o poranku
8: już
0: wzmożony ruch. Ostatnie przypomnienia przed matmą. Chodzi o te wszystkie zadania, o których potrzebne są wzory i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Więc tutaj przypominajki takie o poranku na pewno. Na pewno wiele osób skorzystało. Chociaż to, co się już nauczyliście, to czego się nauczyliście, myślę, w zupełności... wystarczy.
8: Dobra, będą zadania na pewno zamknięte, będą zadania otwarte, to możemy zdradzić.
0: Tak.
8: W zależności od testu, od 20 do 25 poleceń zadania zamknięte, otwarte od 7 do 14 i w każdej można uzyskać maksymalnie 25 punktów. Co trzeba sobie, że tak powiem, sprawdzić przede wszystkim przy okazji matematyki? Sprawność rachunkową, umiejętność wykorzystania, opracowywania, interpretowania informacji, danych, a także argumentowania.
0: Co wam jest potrzebne? Pewność siebie i spokój.
8: No i możecie wnieść linijkę, cyrkiel, ten wspomniany kalkulator prosty i tablicę wzorów tę dla maturzystów przygotowuje szkoła. No zabronione jest oczywiście wnoszenie telefonów komórkowych i jakichkolwiek urządzeń elektronicznych.
0: Kanapek, misiów też nie można wnosić.
8: No niekoniecznie.
0: To trzymamy bardzo mocno kciuki.
8: No i czekamy. W samo południe dacie znać, jak było.
0: Mamy nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Jesteśmy o tym wręcz przekonane. No to jeżeli chodzi o nasze przekonania, to jest dobry czas, żeby wystartować z prasą. Przypominamy także, że dziś w kalendarzu świąt nietypowych dzień bez makijażu, dziewczyny. To jest...
8: Pokaż się.
0: No ja świętuję w tym momencie. Mhm. Tak, pięknie zadbana cera, ale ten makijaż, no powiem ci, że czasami się przydaje. I potrafi, że tak powiem, niektórych zaskoczyć. Mhm. Mamy także Międzynarodowy Dzień Położnej, już kłaniałyśmy się. Bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkie położne z naszego regionu. Światowy Dzień Higieny Rąk. Warto pamiętać i świętować nie tylko dziś.
8: Sprawdziłaś, czy czysta?
0: Tak, spojrzałam na swoje dłonie. No a teraz patrzymy na prasę.
8: A teraz patrzymy na prasę i tu progi chcą montować koło stadionu i na Kawęczyńskiej. Czasem wystarczy nawieść kamienia, dębica i obserwator lokalny. Choć w tym drugim przypadku może to być też sygnalizacja informująca o przekroczeniu prędkości. Radna Monika Gardyła, pisząc we wniosku do burmistrza o ulicy Kawęczyńskiej, wymienia też fotoradar, który mógłby być nawet lepszym narzędziem do walki z kierowcami, którzy przekraczają tam szybkość. Wspomina też również o załataniu dziur na Kawęczyńskiej i partyzantów, wysypaniu kamieniem pobocza tej pierwszej na odcinku od Chopina do Lwowskiej, opracowanie projektu i przebudowy, a także remoncie ulicy Złotej i budowie tam oświetlenia. To już zresztą powoli staje się tradycją, że pisma, które po sesji trafiają na biurko burmistrza, pełne są wniosków o inwestycje drogowe. Progi chcą montować koło stadionu i na Kawęczyńskiej w Dębicy, strona 9, obserwator lokalny.
0: Ale nie masz tak, że jak sobie gdzieś siedzisz...
8: Wracasz jednak myślami?
0: Nie. Ja wracam do tematu związanego z progami zwalniającymi. Nie masz tak czasami, że sobie gdzieś tam siedzisz u znajomych w nowym miejscu i tak za ogrodzeniem wum, i tak taka myśl, no ja bym tutaj od razu ten próg zwalniający. Ja tak mam.
8: Ale nie wszyscy chcą te progi koło właśnie swoich domów, bo wtedy słyszysz zupełnie inne dźwięki. To zwalnianie właśnie i takie ubudu.
0: No powiem ci, że dźwięko naśladownictwo 10/10. Pięknie. No,
8: oczywiście, że tak.
0: W myśl zasady u sąsiada trawa jest zawsze bardziej zielona. Majówka znanych i lubianych ze Świętokrzyskiego. O. Gdzie ruszyli? We Włoszech byli, do Grecji polecieli, na Cypr czy Litwę odwiedzili. Piękne, czasem zaskakujące miejsca, także zakątki Polski. Można sobie pooglądać, gdzie inni byli, a gdzie państwo na przykład mogliby pojechać. Pamiętajcie, już niedługo będzie kolejny długi weekend w czerwcu, Święto Bożego Ciała. Aha. Też będzie okazja do wypoczynku, na pewno. No i warto sobie poplanować, być może inspirację właśnie znajdziecie na tych zdjęciach w Echu Dnia Świętokrzyskim.
8: Z dzisiejszej prasy śmieci wciąż dużo, zebrali kilka ton, czyli sołtyska, która ma nadzieję, że zaszczepia w młodych dbałość o otoczenie. Z jednego z rowów wyciągnięto nawet tylną oponę ciągnika. Gmina Brzostek już posprzątana. W kilku tygodni w poszczególnych sołectwach tej gminy odbywały się akcje sprzątania światek. Ostatni swoją miejscowość posprzątali mieszkańcy Grudnej Górnej. Co było zbierane tutaj między innymi? Najczęściej pojawiały się butelki szklane, plastikowe. Dużo było opakowań, między innymi z sieci gastronomicznej popularnej. Co jeszcze się znalazło i co dziwi pośród tych śmieci? No ale o tym, że jednak warto posprzątać także swoje podwórko i nie śmiecić. Strona 14, obserwator lokalny.
0: PZL Mielec i uczniowie razem dla ziemi to 12 strona Korso Mieleckie. Nowy wóz strażacki w Gawłuszowicach. To także ten temat pojawia się na stronie 12 w Korso Mieleckim. I jeżeli chodzi o kolejne bardzo interesujące artykuły, no to o rewolucji w bagażnikach. Pani Dominiko, na stronie 18. Przez lata polskie przepisy były pod tym względem wyjątkowe na tle Europy. Apteczka w samochodzie osobowym była jedynie zalecana. To się jednak zmienia. Ministerstwo Infrastruktury kończy z martwym przepisem i wprowadza twardy obowiązek. A o szczegółach na stronie 18. Korso Mieleckie.
8: Z cukrzycą nie można przejść na ty, trzeba jej uciekać. Dębickie Forum Zdrowia, jedno badanie, jedno kłucie może całkowicie zmienić leczenie. Do tego namawiano podczas forum. Dębickie Forum Zdrowia, to już strony 19 i dalej w dzisiejszej Dębicy.
0: w Corso Mieleckim o między innymi tym, że poezja połączyła pokolenia. To pojawia się na bardzo przyjemnej stronie 19. Tu także inne ciekawe informacje kulturalne. O sukcesach sportowych. Komu się udało, kto dobrze pobiegł, kto trafił, kto no niestety poległ na między innymi na boisku, na pięknej Zielonej Murawie. O tym warto sobie poczytać. Od strony już Państwu mówię w Corso Mieleckim od strony 24.
8: Jeszcze w dzisiejszej prasie, oczywiście w dodatku sportowym też, informacje sportowe w Obserwatorze Lokalnym, a ci mają indeks na AGH. Mają już w kieszeni, każdy by tak chciał. Laureaci Olimpiady o diamentowej indeks. Drugie elo ma też finalistów, czyli Oświata i o uczestnikach Olimpiady, którzy mają już indeksy w kieszeni i nie muszą się martwić nawet, jeśli podchodzą do tej matury.
0: To z takim naprawdę spokojem ducha. No to dobrze, my z ogromną radością podchodzimy do artykułu na stronie 12 w Corso Mieleckim. Statystyki są dla nich, no dla nas, bezlitosne, ale tylko w pozytywnym sensie. Radio Leniwa to dziś najchętniej słuchana stacja lokalna na Podkarpaciu. Jaki jest przepis na sukces w nasyconym eterze? Nasz prezes, pan Bogusław Szwedo, odpowiada na pytania redaktorów Corsa Mieleckiego. Na stronie 12 zachęcamy do poczytania i jak zawsze do posłuchania. I dziękujemy, że jesteście z nami. Jeżeli chodzi o ten przegląd prasy Corso Mieleckie i Obserwator Lokalny, warto sobie poczytać, popatrzeć, coś ciekawego dla siebie odnaleźć. No a my się odnajdziemy jutro o poranku też bardzo dobrze z kolejnymi artykułami. Czekamy na nie, oby to było jak najwięcej dobrych informacji, prawda? Pani Dominiko, no ja bym tu chciała coś sympatycznego wybrać muzycznie.
8: To poproszę.
0: I mam utwór, którego się bardzo przyjemnie słucha. Można sobie zrobić głośniej, jak tylko możecie. No a punktualnie o 8 wrócić do nas z wiadomościami. Punktualnie o 8. Zapraszamy, zachęcamy. A za maturzystów i za matmę dziś bardzo gorąco trzymamy kciuki. Nie życzymy powodzenia, połamania
8: pióra, długopisów,
0: linijki, ekierki, co tam tylko będziecie mogli.

0: minut, pozostały już do godziny 8 i zbliżają się wiadomości.
1: Reklama. Zastanawiasz się nad kupnem roweru lub skutera? Odwiedź świat rowerów i skuterów w Nisku. Szukasz solidnego i profesjonalnego serwisu? Skorzystaj z pomocy naszych specjalistów. W ofercie ponad 400 rowerów różnych marek, dostępnych od ręki. Miejskie, górskie, trekkingowe, elektryczne i dziecięce. A także skutery, motorowery, quady, crossy. Najniższe ceny w okolicy. Do każdego zakupionego roweru niespodzianka gratis. Największy wybór rowerów elektrycznych i zwykłych. Z hasłem Radio Leliwa dodatkowy rabat. Świat rowerów i skuterów Nisko. Ulica Tysiąclecia 11F. Skrzyżowanie Tysiąclecia z Podoficerską. Zapraszamy od 9 do 18.
2: Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na Ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Stalowa Wola, ulica Okulickiego 90. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
3: Wielkie okazje zasługują na wyjątkowy wygląd. Komu nie? Wesela, święta. Z Gitard wybierzesz garnitur, który podkreśli Twój styl i klasę. Jesteśmy polskim producentem i oferujemy największy wybór garniturów, marynarek i spodni w regionie. W atrakcyjnych cenach producenta. Odwiedź nas w Janowie Lubelskim przy ulicy Szkolnej 1 lub w nowym salonie Gitard w Zamościu, ulica Sadowa 8/10. Gitard. Twój styl na wielkie okazje.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
1: Reklama.
2: To jest Radio Leliwa.
0: To już 8 wiadomości Dominika Miś.
2: To, co w regionie najważniejsze.
6: Najbliższy czwartek NSZZ Solidarność Siarkopol organizuje pikietę przed biurowcem zarządu Siarkopolu w Grzybowie. Pikieta dotyczyć będzie odwieszenia niektórych zapisów zakładowego układu zbiorowego pracy oraz podwyżki wynagrodzenia, mówi Paweł Dendera, przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność.
7: Przeciwstawiamy się temu, co ma miejsce już od dłuższego czasu, a mianowicie brak zakończenia negocjacji płacowych, które zgodnie z ZUZP powinny zakończyć się z końcem lutego tego roku. To jest jeden z dwóch głównych postulatów. Drugi to jest nasze żądania jako Solidarności Siarkopolu wobec odwieszenia zawieszonych części zawieszonego ZUZP, czyli Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, który ma miejsce i który po prostu szkodzi pracownikom.
6: No, zwłaszcza, że w ostatnim czasie kondycja spółki poprawiła się i Siarkopolu jako jedyna spółka w grupie ZUT wykazała zysk netto za 2025 rok. Ceny siarki na rynkach światowych w stosunku do tych sprzed 2-3 lat wzrosły nawet 10-krotnie, przekraczając $1000 za tonę. Między innymi na rynkach azjatyckich, na rynkach europejskich to około $700 za tonę. Mimo dobrej koniunktury w Siarkopolu przez 3 lata nie było wzrostu wynagrodzeń.
7: Mimo tak dobrej kondycji cały czas zarząd zwleka z tym, by zakończyć te negocjacje płacowe, tak by oczywiście obie strony były zadowolone, ale pracownicza, która od tego dłuższego czasu nie dostaje tych podwyżek.
6: Paweł Dendera przypomniał też, że niektóre zapisy zakładowego układu zbiorowego pracy zostały zawieszone zgodnie z kodeksem pracy ze względu na złą kondycję spółki. Jeśli nie uda się wypracować wspólnego porozumienia, pracownicy wejdą w spór zbiorowy z zarządem. Stanowisko Komisji NSZZ Solidarność Siarkopol w powyższej sprawie prezentujemy także na naszej stronie internetowej.
2: Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie leliwa.pl.
6: Nadleśnictwo Mielec podjęło decyzję o likwidacji koszy na śmieci na terenie swoich lasów. Jak podkreślają leśnicy, celem działania jest ograniczenie zaśmiecania oraz zmiana nawyków odwiedzających. Pozostawione odpady często przyciągały dzikie zwierzęta, co mogło prowadzić do niebezpiecznych sytuacji zarówno dla ludzi, jak i samej fauny, mówi Wojciech Cieślik, zastępca Nadleśnictwa Mielec.
8: W Nadleśnictwie Mielec zlikwidowaliśmy kosze. Spotkało się to z przeróżnymi reakcjami, również tymi skrajnymi negatywnymi. Natomiast uważamy, i to się sprawdza, że kosze paradoksalnie zachęcają ludzi do podrzucania większej ilości śmieci niż ta taka normalna, zwykła ilość, która by się pojawiła. W roku 2025 w nadleśnictwie Mielec zebraliśmy i wywieźliśmy z lasu prawie 14 ton śmieci, co daje ponad tonę na miesiąc. No i kosztowało to ponad 70 tysięcy złotych.
6: Leśnicy apelują do mieszkańców i turystów o zabieranie śmieci ze sobą i pozostawianie lasu w takim stanie, w jakim chcieliby go zastać. Podkreślają, że las to nie miejsce na odpady, a odpowiedzialne zachowanie każdego z nas ma realny wpływ na ochronę przyrody.
8: Idąc, planując wycieczkę, wyjście do lasu, czy jakąś aktywność, uprawianie jakiegoś sportu, czy zwykłe zbieranie grzybów czy jagód, warto pamiętać o tym, że skoro mieliśmy siłę na to, żeby zabrać ze sobą do lasu jakąś przekąskę czy napój w takim czy innym opakowaniu, to żeby po zużyciu zabrać je ze sobą. W lesie nie ma miejsca na śmieci pod żadną postacią, czy po prostu wyrzuconego papierka gdzieś tam przypadkowo, czy w jakimkolwiek koszu.
6: Likwidacja koszy to również element edukacji ekologicznej.
2: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
6: Po raz 36 w Samborcu odbędzie się wojewódzkie święto kwitnącej jabłoni. W programie wykłady dla sadowników, uroczysta msza, a także prezentacje artystyczne i koncerty. Najbliższą niedzielę, mówi wójt gminy Samborzec Adrian Wołos.
9: Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy gminy Samborzec, mieszkańcy powiatu sandomierskiego i wszyscy słuchacze Radia Leliwa, w drugą niedzielę maja, jak co roku w gminie Samborzec, sztandarowe święto, święto kwitnące jabłoni. Zapraszam bardzo serdecznie wszystkich tego dnia do Samborca na uroczyste obchody, takie można powiedzieć, święto sadowników, święto kwitnące jabłoni. Także cieszmy się razem, korzystajmy z atrakcji przygotowanych przez Urząd Gminny, Gminny Ośrodek Kultury w Samborcu. Będą inne atrakcje dla dzieci, dla starszych, stoiska, kół gospodyń wiejskich, naszych lokalnych organizacji, także na pewno atrakcji nie zabraknie. Zapraszam serdecznie.
6: Od godziny 9 spotkanie z sadownikami w siedzibie grupy sadowniczo-warzywniczej Złoty Sad. Obrzędowa część święta rozpocznie się o 13.15, mszą w kościele od 14.30 na scenie za budynkiem gminy. Rozpocznie się część oficjalna i koncerty. Gwiazdami wojewódzkiego święta kwitnące jabłoni będą Miły Pan Red Lips oraz Ira.
2: Radio Leliwa. Numer 1 nad Wisłą, Sanem i Wisłoką. Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi. Mielec, ulica Sandomierska 4.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
2: Pogoda.
0: Słoneczny, przyjemny, ciepły wtorek w naszym regionie do 26 stopni. Po południu nieco silniejsze podmuchy wiatru cały czas z południa i południowego zachodu. Jeżeli chodzi o ciśnienie, to powoli spada.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi. Mielec, ulica Sandomierska 4.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
0: To już 5 minut po godzinie 8. Za kilka chwil muzycznie same gwiazdy. Marla Rodowicz, Korona, będzie także Bob Sinclair. Po 8.30 z kolei audycja Słowo o Słowie.

0: 13 minut już po godzinie 8 i niebawem w Leliwie kolejne przeboje z charakterem. I oczywiście przypominamy i zachęcamy do wysłuchania dzisiejszych rozmów. Między innymi po godzinie 13.15 rozmowa z Agnieszką Hełą, dyrektorem BWA w Sandomierzu, która obchodzi w tym roku piękny jubileusz 50-lecia istnienia. Ta rozmowa tuż po godzinie 13.15. Zachęcamy do wysłuchania.
1: Reklama.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bajk. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: Za górami, za lasami była sobie niewyspana kraina. Zamieszkujący ją księżniczki i rycerze z utęsknieniem czekali na dobry sen. Aż pewnego dnia przyszedł on, cały na biało, pan materac, i zostawił mieszkańcom wygodny materac. I wszyscy spali długo i szczęśliwie. Przyjdź do salonu Pan Materac przy Unimed Plaza i znajdź swój wymarzony materac w rewelacyjnej cenie. Pan Materac zaprasza po bajkowy sen. Jesteśmy w Mielcu w Unimed Plaza przy Przemysłowej 2. Zapraszamy na trzeci zjazd motocyklowy w niedzielę 10 maja. Start godzina 12, Sanktuarium w Sulisławicach. W programie od godziny 13 przejazd motocykli przez region aż na plac urzędu gminy Łoniów. Od 14 festyn zagrają zespół Bez Spiny oraz Fast Fingers. Czekają na Was dmuchańce, strzelnica, stoiska dla dzieci oraz grill i grochówka wojskowa. Uwaga! Od 12 do 16 zbiórka krwi Podaruj Życie oraz zbiórka charytatywna na Amelię Wiatrowską, chorą na zespół Retta. Dołącz do akcji. Twoja pomoc ma znaczenie. Na wydarzenie zapraszają organizatorzy. Grupa Wildcats, wójt gminy Łoniów, GOK Łoniów, sponsorzy oraz patron medialny Motowypad.
4: MZK Stalowa Wola wykonuje usługę profesjonalnego udrażniania i czyszczenia ciągów kanalizacji sanitarnej i deszczowej, studni rewizyjnych, przepompowni, odstojników tłuszczu, wpustów deszczowych. Dwa specjalistyczne pojazdy ssącociśnieniowe z recyklingiem wody umożliwiają czyszczenie i udrożnienie kanałów bez konieczności zatrzymywania przepływu. Chcesz wiedzieć więcej o usłudze? Zadzwoń 15 842 34 11 lub na www.mzk.stalowa-wola.pl w zakładce usługi.
1: Reklama.

0: 29 minut po 8, już po przerwie audycja Słowo o Słowie.
1: Reklama. Wiosna w Stalowej Woli to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Stalowa Wola. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-stalowawola.pl. Szukasz sprawdzonego miejsca na badanie wzroku? Przy ulicy Targowej 2 w Tarnobrzegu przyjmuje optometrysta Jolanta Jakubczyk. W ofercie badania wzroku dzieci i dorosłych, dobór okularów oraz soczewek kontaktowych, a także OCT, tomografia i biometria. Umów wizytę online przez portal Znany Lekarz Jolanta Jakubczyk lub telefonicznie 604 95 64 64.

0: Rozwój osobisty to inwestycja w przyszłość. Weronika zdecydowała się wprowadzić innowacje do swojego życia. Poszła na studia dotyczące technologii i sztucznej inteligencji. Teraz pracuje jako prompt engineer. Wejdź na portal wzk.pl i dowiedz się więcej. Zrealizowano w ramach projektu pod tytułem Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, sfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
1: Jeśli kochasz świeże i chrupiące dania z kurczaka, odwiedź Good Chicken. Kolorowa przyczepa przed Galerią Dębicką zaprasza na pyszne kurczaki z rożna w autorskiej marynacie. W menu także skrzydełka, nuggetsy, kebaby, tortille i frytki belgijskie. Czynne od poniedziałku do soboty. Zamów pod numerem 575 545 313 lub przez Glovo. Good Chicken. Świeżo i pysznie.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Reklama.
6: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
7: Witam Państwa serdecznie. Pan Maksymilian ma do mnie pytanie dotyczące słowa suwenir, a może suwenir. Czy można stosować je w kontekście pamiątek? Czy można uznać je za tłumaczenie angielskiego wyrazu suwenir? Otóż teoretycznie można, ale nie byłoby to właściwe, ponieważ jest to raczej i to dawne tłumaczenie, właściwie zapożyczenie ze języka francuskiego. Francuskie souvenir oznacza z jednej strony wspomnienie, można mieć takie wspomnienie, mówimy o tym souvenir po francusku, albo, i tak mówimy już nie tylko po francusku, to może oznaczyć właśnie pamiątkę, coś, co się przywiozło skądś. To może być pamiątka dla nas samych, a bardzo często bywa to pamiątka dla kogoś. Komuś takie suweniry przywozimy. I to już jest słowo, które od bardzo dawna w polszczyźnie funkcjonuje. Ono zaczęło być pisane nie przez V, tylko przez W i już nie ma tego OU na początku, tylko suwenir. Mało tego, akcent się nam zmienił i mówimy suwenir. O suwenirach mówimy i tak bardzo weszło to do polszczyzny, jak i dawne słowa francuskie, które zapożyczyliśmy już w XVII nawet czasem wieku, potem w XVIII, to była wtedy moda na francuszczyznę i ten suwenir już w polszczyźnie jako pamiątka, ale nie wspomnienie jest. Nie mówimy, że mamy suweniry w znaczeniu mamy wspomnienia, ale mówimy, że przywieźliśmy suweniry, zwłaszcza naszym bliskim. Być może nie dlatego, żeby pamiętali o miejscu, w którym myśmy byli, bo to my mamy pamiętać, ale żeby o nas pamiętali, a my pamiętamy to, co widzieliśmy, gdzie byliśmy.
6: Słowo o słowie.
7: Do usłyszenia.
6: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

0: Bracia Kacperczyk i Vito Bambino, Mam Talent. 16 minut pozostało do godziny 9. 5 maja rozpoczyna się nabór dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. O szczegółach dziś o godzinie 12.15 Ewa Wójcik-Lis porozmawia z wiceprezes Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz kierownik Tarnobrzeskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej Eweliną Mysłek. Bardzo gorąco polecamy. Szczegóły zagadnienia istotne po godzinie 12.15.
1: Reklama. Świat rowerów i skuterów w Nisku serdecznie zaprasza wszystkich miłośników nowoczesności na prezentację rowerów elektrycznych firmy Barton. Już w sobotę 9 maja od 9 do 15 będziesz mieć możliwość przetestowania rowerów elektrycznych. Nie przegap okazji. Skorzystaj z dni otwartych Bartona już 9 maja. Czekamy na Ciebie. Świat rowerów i skuterów Nisko, ulica Tysiąclecia 11F.
2: Chcesz mieć realny wpływ na świat pieniędzy? Interesują Cię inwestycje, analiza finansowa i audyt. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Tarnobrzegu otwiera nowy kierunek studiów magisterskich. Finanse, audyt, inwestycje. Zdobądź praktyczną wiedzę od ekspertów rynku. Naucz się zarządzać kapitałem i podejmować trafne decyzje. Otwórz drzwi do kariery w bankowości, doradztwie i biznesie. Nie czekaj, Twoja przyszłość zaczyna się już dziś. PANS w Tarnobrzegu. Więcej informacji na stronie www.pans.tarnobrzeg.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Laflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
5: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
4: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
6: Restauracja Rybka w Grębowie to idealne miejsce na rodzinny obiad oraz na imprezy firmowe. Położona w malowniczym otoczeniu stawów gospodarstwa rybackiego, oferuje dania ze świeżych ryb z własnej hodowli. Jeśli planujesz imprezę firmową, spotkanie integracyjne lub biznesowe, restauracja Rybka zapewnia profesjonalną obsługę oraz gry i atrakcje dla Twojego zespołu. Nasza kuchnia i wyjątkowa lokalizacja gwarantują udane wydarzenie, które z pewnością zapadnie w pamięć. Znajdziesz nas na Google Maps i Facebooku. Zapraszamy do Rybka Grębów. Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Reklama.

0: Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku.
1: Radio Leliwa.
2: Numer 1 nad Wisłą, Sanem i Wisłoką.

0: Już tylko minuta pozostała do godziny 9:00. Zbliżają się wiadomości.
1: Reklama.
2: To PSP, ja uwielbiam je.
3: Wszystko do domu i ogrodu znajdziesz w sklepach Mrówka w Stalowej Woli na ulicy Przemysłowej i w Tarnobrzegu na Sikorskiego. PSB Mrówka. Prosto, szybko, blisko. Wszystko.
4: Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na Ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Stalowa Wola, ulica Okulickiego 90. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
5: Santech Polska, prężnie działająca firma z branży fotowoltaiki. Projektuje, montuje i serwisuje instalacje fotowoltaiczne w gospodarstwach domowych, firmach i instytucjach. Oferujemy bezpłatny audyt wizualny, pomiar i projekt instalacji. Telefon 579 499 789. www.santechpolska.pl.
1: Reklama.
6: To jest Radio Leliwa.
0: To już 9:00. Wiadomości Dominika Miś.
6: To, co w regionie najważniejsze.
7: Gmina Gorzyce wybuduje magazyn na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej. Obiekt o powierzchni użytkowej około 350 m2 powstanie na działce przy ulicy Wrzewskiej w Gorzycach. Będzie to magazyn wysokiego składowania, posiadający zaplecze biurowe i socjalne, mówi wójt Leszek Surdy.
8: Magazyn pomoże nam raz, że rozładować garaże niektóre w naszych remizach, gdzie mamy zgromadzony różny sprzęt przeciwpowodziowy, na przykład agregaty pompowe, agregaty prądotwórcze, bardzo dużej mocy. Gdy zajdą takie potrzeby, że u nas mamy pewne rezerwy, będziemy mogli służyć pomocą sąsiednim samorządom.
7: Całkowita wartość projektu wynosi 4,5 miliona złotych, z czego ponad 3,5 miliona to dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026. W ramach tego samego zadania gmina kupiła działkę, na której stanie magazyn. Obiekt powinien być gotowy do końca października.
6: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
7: 28-letni kierowca Citroena, mając blisko 2 promile alkoholu w organizmie, nie zatrzymał się do kontroli drogowej i uciekał przed policją. Do zdarzenia doszło w piątek tuż przed północą w Stalowej Woli. Jak informuje policja, policjanci otrzymali zgłoszenie o kierującym, który może być pod wpływem alkoholu i porusza się obwodnicą od strony Niska. Funkcjonariusze szybko zauważyli wskazany pojazd i podjęli próbę zatrzymania. Mimo użycia sygnałów świetlnych i dźwiękowych, kierowca nie reagował i rozpoczął ucieczkę. Podczas pościgu łamał przepisy ruchu drogowego, nie stosował się do sygnalizacji świetlnej, a także wjechał na rondo pod prąd. Ucieczkę zakończył na parkingu przy ulicy Przemysłowej, gdzie został zatrzymany przez mundurowych. Badanie wykazało, że mieszkaniec powiatu stalowowolskiego miał w organizmie blisko 2 promila alkoholu. Usłyszał już zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz niezatrzymania się do kontroli drogowej. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.
5: Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie leliwa.pl.
7: Nadkomisarz Karol Garboś objął obowiązki zastępcy komendanta powiatowego Policji w Stalowej Woli. Rozkaz personalny komendanta wojewódzkiego Policji w Rzeszowie wręczyła pełniąca obowiązki komendanta powiatowego Policji w Stalowej Woli komisarz Kamila Guczał. Decyzją szefa podkarpackiego garnizonu nadkomisarz Garboś został powołany na stanowisko zastępcy komendanta, gdzie będzie nadzorował pion prewencji. W uroczystości uczestniczyła kadra kierownicza, funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni stalowowolskiej jednostki. Podczas przemówienia komisarz Kamila Guczał pogratulowała swojemu zastępcy, życząc powodzenia oraz deklarując współpracę na rzecz bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta i powiatu. Nadkomisarz Karol Garboś służbę w policji rozpoczął w 2008 roku. W początku związany był z Wydziałem Prewencji w Stalowej Woli. W 2019 objął stanowisko zastępcy naczelnika tego wydziału. Od 2026 roku pełnił funkcję jego naczelnika.
5: Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie leliwa.pl.
7: Uczniowie szkół ponadpodstawowych z powiatu dębickiego po raz kolejny wzięli udział w akcji sadzenia drzew. Tym razem posadzili około 5,5 tysiąca drzew iglastych. Jak podkreślała młodzież, chętnie angażuje się w to pożyteczne przedsięwzięcie. Tegoroczna akcja sadzenia lasów w powiecie dębickim odbywała się na terenie leśnictwa Chotowa.
9: Takie oderwanie od codziennych rzeczy można sobie posadzić przy okazji dobry uczynek.
10: Pomóc w lesie, lepiej się czuję, zdrowe powietrze, odpoczynek taki trochę, ale też się czuję produktywny.
11: Nieraz się chce na przykład w niedzielę pojechać do lasu i żeby było gdzie, nie? Przejść się, pospacerować.
12: Sadzenie nowego lasu może dać więcej możliwości, takich jak na przykład więcej tlenu dla atmosfery.
7: Akcję co roku wspólnie organizują Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Dębice oraz Nadleśnictwo Dębica. Inżynier nadzoru Andrzej Trzeciak zwraca uwagę, że działania te to nie tylko sadzenie drzew, ale także edukacja.
1: Dzisiejsze spotkanie to taka namiastka, żeby tym ludziom przedstawić, przybliżyć to, co my leśnicy w tym lesie robimy, po co robimy, w jakim rozmiarze robimy, żeby te opinie nabrały charakteru opinii opartych na faktach, a nie na iluzji czy na wyobrażeniu wiedzy.
7: W sadzeniu młodych drzew bierze udział również Dębicki Oddział Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
6: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
7: Wczoraj maturzyści w całej Polsce rozpoczęli egzaminy dojrzałości. Na początek tradycyjnie był język polski na poziomie podstawowym. W drugiej części należało odpowiedzieć na pytania dotyczące lektur obowiązkowych. A na zakończenie maturzyści napisali wypracowanie. Do wyboru mieli dwa tematy. Wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. Jak co roku, zaraz po wyjściu z sal egzaminacyjnych pojawiły się pierwsze opinie. Swoimi wrażeniami dzielili się także uczniowie Tarnobrzeskiej Budowlanki, Hanna Hałka oraz Piotr Dąbrowski.
13: Do rozprawki wybrałem pierwszy temat odnośnie pracy, ponieważ w literaturze pojawia się często ten motyw. Wybrałem Lalkę Wokulskiego, Zbrodnię i karę jako Sonię Marmeladowi oraz Prometeusza jako stwórcę człowieka.
14: Wybrałem temat drugi. Odniosłam się do Lalki Wokulskiej, który chciał się przypodobać rodzinie męskich arystokracji i do Raskolnikowa z Zbrodni i kary, który chciał ukryć swoją zbrodnię, być postrzegany jako niewinny, żeby uniknąć. Część testu myślę, że tak, no gorzej było z wypracowaniem.
7: Jak będzie dziś? Maturzyści podchodzą właśnie do kolejnego egzaminu. Tym razem mierzą się z matematyką nazywaną królową nauk. Egzamin potrwa 180 minut. W przypadku zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi odpowiednio dłużej. Z informatora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że arkusz będzie zawierał od 27 do 39 zadań, za które łącznie można zdobyć 50 punktów. By zdać egzamin, trzeba uzyskać co najmniej 30%. Podczas matury z matematyki na poziomie podstawowym zdający mogą korzystać z linijki, cyrkla, kalkulatora prostego oraz wybranych wzorów matematycznych na egzamin maturalny z matematyki.
6: Radio Leliwa. Numer 1 nad Wisłą, Sanem i Wisłoką. Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi. Mielec, ulica Sandomierska 4.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
6: Pogoda.
0: Wtorek. Jakże przyjemny, jak miło jest patrzeć na te mapki meteo, na nich tylko obłoczki z funkcją dekoracyjną. Temperatura dotrze dziś do nawet 26-27 stopni. Mały, ale w kontekście wiatru, ten troszkę bardziej odczuwalny, ale cały czas z południa i południowego zachodu. Ciśnienie z kolei powoli spada.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi. Mielec, ulica Sandomierska 4.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
0: Siedem minut po godzinie 9:00, wtorkowe wydanie Złotej Godziny, w niej Julio Iglesias, będzie Partita, pojawią się Skaldowie z pozdrowieniami dla każdego słuchającego nas listonosza, na dokładkę Krzysztof Krawczyk, zostańcie, posłuchajcie.
6: Od 9 do 10 Złota Godzina w Radiu Leliwa, czyli utwory nieco starsze.

0: Julio Iglesias w złotej godzinie, 18 minut po 9 w kolejnej odsłonie Bee Gees, między innymi będą także Modern Talking.
1: Reklama. Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
5: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
4: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama.
7: Od 9 do 10 złota godzina w Radiu Leliwa. Czyli utwory

0: Od 9 do 10 złota godzina w Radiu Leliwa, czyli utwory nieco starsze.
1: Sponsorem przeboju godziny jest sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica 1000-lecia 11F i na Facebooku.

Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku Radio Leliwa. Mielec 102

0: półmetek tego wydania Złotej Godziny. 29 minut po dziewiątej. W drugiej połowie między innymi Skaldowie pojawi się także Krzysztof Krawczyk.
1: Reklama. Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Ciebie? Tak, to Bestiun. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70, dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77, rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestiun. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B.
2: Kierowco, masz punkty karne? Jeszcze jeden błąd i możesz utracić prawo do kierowania pojazdami z koniecznością ponownego zdawania egzaminów. Od czerwca zmienią się przepisy i za wiele wykroczeń nie będzie już można zbić punktów karnych. WORD Tarnobrzeg zaprasza na jednodniowy kurs, dzięki któremu jeszcze teraz skasujesz 6 najstarszych punktów. Kameralne, maksymalnie 15-osobowe grupy. Zapisz się już dziś. Telefon 15 823 5600 lub WORD.tarnobrzeg.pl.

0: od złej decyzji dzieli cię jeden mandat. Daj sobie margines spokoju.
1: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Reklama.
5: Od 9 do 10 złota godzina w Radiu Leliwa. Czyli utwory nieco starsze.

0: kapelusz przed pocztą zajmę. Ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma. Tu patrzą, że medytację wiejskiego listonosza.
1: Złoty poranek w Radiu Leliwa, czyli utwory nieco starsze.

0: Gang Marcela w złotej godzinie, 17 minut pozostało do 10 i ten czas wypełnił nam złote przeboje, a o 10 wiadomość.
1: Reklama.
2: Świat rowerów i skuterów w Nisku serdecznie zaprasza wszystkich miłośników nowoczesności na prezentację rowerów elektrycznych firmy Barton. Już w sobotę 9 maja od 9 do 15 będziesz mieć możliwość przetestowania rowerów elektrycznych. Nie przegap okazji. Skorzystaj z dni otwartych Bartona już 9 maja. Czekamy na Ciebie. Świat rowerów i skuterów Nisko, ulica Tysiąclecia 11F.
3: Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na Ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Stalowa Wola, ulica Okulickiego 90. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o. Jeśli kochasz świeże i chrupiące dania z kurczaka, odwiedź Good Chicken. Kolorowa przyczepa przed Galerią Dębicką zaprasza na pyszne kurczaki z rożna w autorskiej marynacie. W menu także skrzydełka, nuggetsy, kebaby, tortille i frytki belgijskie. Czynne od poniedziałku do soboty. Zamów pod numerem 575 545 313 lub przez Glovo. Good Chicken. Świeżo i pysznie.
4: RIA prezentuje. Kartą klienta taniej tankujesz i podwójnie zyskujesz.
3: Zatankuj paliwo z rabatem do 10 groszy, a dodatkowo za zgromadzone punkty otrzymasz teraz żetony do wymiany na bezpłatną myjnię i odkurzacz, hot doga, kawę lub niespodziankę. To się naprawdę opłaci! Zaprasza firma RIA, oferująca najwyższej jakości paliwa i gaz na swoich stacjach paliw.
1: Reklama, reklama.
5: To PSP, ja uwielbiam je.
6: Wszystko do domu i ogrodu znajdziesz w sklepach Mrówka w Stalowej Woli na ulicy Przemysłowej i w Tarnobrzegu na Sikorskiego. PSB Mrówka. Prosto, szybko, blisko. Wszystko.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanym fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bike. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bike. Wybór staje się prosty.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
8: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźni 500 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Ożyw swój ogród z innowacyjnymi nawozami od zakładów chemicznych Siarkopol Tarnobrzeg. Nasze niezawodne formuły zapewnią bujny wzrost Twoim roślinom, idealne dla iglaków, trawników, kwiatów ogrodowych i borówek. Wybierz jakość, której możesz zaufać. Więcej informacji znajdziesz na www.zchsiarkopol.pl.
11: 3, 17, 41...
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
3: Od 9 do 10 złota godzina w Radiu Leniwa. Czyli utwory nieco stare.

0: tanecznym krokiem La Bamby kończymy to wydanie Złotej Godziny. Na zegarze już za moment 10:00.
1: To jest Radio Leliwa.
0: Czas na wiadomości, a te przygotowała i przedstawi Dominika Miś.
1: To, co w regionie najważniejsze.
2: Gmina Gorzyce wybuduje magazyn na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej. Obiekt o powierzchni użytkowej około 350 m2 stanie na działce przy ulicy Wrzawskiej. Będzie to magazyn wysokiego składowania, posiadający zaplecze biurowe i socjalne, mówi wójt Leszek Surty.
3: Magazyn pomoże nam raz, że rozładować garaże niektóre w naszych remizach, gdzie mamy zgromadzony różny sprzęt przeciwpowodziowy, na przykład agregaty pompowe, agregaty prądotwórcze, bardzo dużej mocy. Gdy zajdą takie potrzeby, że u nas mamy pewne rezerwy, będziemy mogli służyć pomocą sąsiednim samorządom.
2: Całkowita wartość projektu wynosi 4,5 miliona złotych.
1: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
2: Firma Kronoszpan z Mielca przekazała 12 nowych bud dla podopiecznych Mieleckiego Schroniska dla Zwierząt przy ulicy Targowej. Nowe, solidnie wykonane budy zapewnią psom lepsze warunki do życia, szczególnie w okresach chłodniejszych i podczas niekorzystnej pogody. To realna pomoc, która bezpośrednio wpłynie na komfort i bezpieczeństwo zwierząt oczekujących na adopcję, mówi Dagmara Mach, dyrektor sprzedaży Kronoszpan Mielec.
4: Potwierdzam, to nasza pierwsza taka akcja, ale na pewno nie ostatnia. Dzisiaj zrozumiałam, że jest duża konieczność tego, żebyśmy się włączyli szerzej w tą akcję jako firma Kronoszpan. Również z tego względu, że jakby profil naszej produkcji i materiały, z którymi na co dzień obcujemy, to jest obszar, w którym bardzo mocno możemy schronisko wesprzeć.
2: Pracownicy schroniska nie kryją wdzięczności za wsparcie, podkreślając, że każda taka inicjatywa ma ogromne znaczenie w codziennej opiece nad zwierzętami, mówi Ewa Sadowska-Kowalik, prezes Stowarzyszenia Oaza dla Zwierząt Mielec.
5: Bardzo były potrzebne, zwłaszcza, że w schronisku oczywiście wszystkie zwierzęta mają budy, natomiast one się zużywają. Jesteśmy bardzo wdzięczni w filmie Kronoszpan, która wsparła nas teraz, ale muszę powiedzieć, wspierała nas też wcześniej. Współpraca z tą firmą dla nas jest zawsze bardzo satysfakcjonująca i bardzo dziękujemy za to, co było do tej pory i za te budy również.
2: W Mieleckim Schronisku przebywa obecnie 51 psów.
1: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
2: Szybka interwencja policjantów i pomoc pokrzywdzonej doprowadziły do zatrzymania sprawcy kradzieży roweru w Tarnobrzegu. 19-letni mieszkaniec miasta został ujęty zaledwie chwilę po zgłoszeniu. Do zdarzenia doszło 2 maja w rejonie jednego ze sklepów. 46-letnia kobieta pozostawiła rower jak każdego dnia w tylnej, niedostępnej dla klientów części obiektu. Tym razem jednak jedno ślad zniknął, a właścicielka szybko zawiadomiła policję. Decydujące okazało się nagranie z monitoringu, które pozwoliło ustalić rysopis sprawcy. Podczas patrolu funkcjonariusze zauważyli mężczyznę odpowiadającemu opisowi. Poruszał się skradzionym rowerem. Na widok radiowozu próbował uciec, lecz po krótkim pościgu został zatrzymany. Mężczyzna przyznał się do kradzieży. Rower o wartości około 1000 zł wrócił do właścicielki. O dalszym losie 19-latka zdecyduje sąd. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.
1: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
2: Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego uruchomiła nabór dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Wsparcie skierowane jest zarówno do grup inicjatywnych, jak i podmiotów ekonomii społecznej. Grupy inicjatywne to osoby lub organizacje planujące założenie przedsiębiorstwa społecznego, na przykład w formie fundacji, spółki non-profit czy spółdzielni socjalnej. Z programu mogą skorzystać także już działające podmioty ekonomii społecznej, które chcą przekształcać się w przedsiębiorstwa społeczne. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o ponad 35 tysięcy złotych na utworzenie jednego miejsca pracy, maksymalnie do 10 etatów. Dodatkowo przewidziano wsparcie na utrzymanie miejsc pracy w wysokości 38 tysięcy 700 złotych, uzależnione od wymiaru etatu. Jak podkreśla Ewelina Mysłek, wiceprezes Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i kierownik Tarnobrzeskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej, to propozycja dla tych, którzy czują ducha ekonomii społecznej, bo prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego jest trudne.
6: Jest to podmiot gospodarczy, działający w warunkach gospodarczych, tak jak każda inna firma, a przy okazji ma ten element społeczny, czyli po pierwsze zatrudnia osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, musi realizować cele społeczne, reintegracyjne. To wszystko dodatkowo stawia wymagania przyszłym przedsiębiorcom społecznym, aby od początku mieć tego świadomość i faktycznie się właściwie do tego przygotować.
2: Wnioski można składać do 18 16 maja. Przedsiębiorstwo społeczne to forma działalności, która łączy cele ekonomiczne z działaniami na rzecz społeczności.
1: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
2: 1027 tylu maturzystów Stalowej Woli od wczoraj zmaga się z egzaminem dojrzałości. Z tego 806 to abiturienci z 5 szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Stalowowolski oraz Centrum Kształcenia Zawodowego. 221 maturzystów to absolwenci samorządowego liceum ogólnokształcącego. Największą grupę tegorocznych maturzystów stanowią absolwenci liceum na Staszice. Tu do matury przystąpiło 276 osób. Powodzenie na maturze życzył abiturientom starosta Stalowowolski Janusz Zarzeczny.
7: Chciałoby się, żeby wszyscy napisali jak najlepiej, bo przecież nam zależy na tym, żeby nasza młodzież kształciła się dalej. Matura daje przepust na dalsze kształcenie, więc życzę im wszystkiego, co najlepsze. Połamania piór, jak to się mówiło kiedyś.
2: Wczoraj abiturienci zmierzyli się z egzaminem pisemnym z języka polskiego. Dziś jest matematyka. Kolejny dzień będzie należał do języków obcych. Od 7 maja ruszają egzaminy na poziomie rozszerzonym. Matury pisemne w tym roku potrwają do 21 maja. Ustne do 30 maja. Wyniki matur mają być znane 8 lipca.
1: Radio Leliwa. Numer 1 nad Wisłą, Sanem i Wisłoką. Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi. Mielec, ulica Sandomierska 4.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
1: Pogoda.
0: Ależ piękny wtorek w naszym regionie, mnóstwo słońca z każdą chwilą, także coraz cieplej, aż do 27 stopni na termometrach. Dziś wiatr umiarkowany, po południu nieco bardziej odczuwalny, cały czas z południa i południowego zachodu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spotify.
0: 6,5 minuty po godzinie 10 za niewiele ponad godzinę. Po 11.15 gościem Tomasza Łępy będzie zastępca wójta gminy Dębica Grzegorz Skrzypek. Wśród tematów będzie sprawa połączenia do obwodnicy. Nowa trasa Mielec-Dębica. Szczegóły kwadrans po 11.00.

0: 12 minut po godzinie 10. Czytam sobie teraz o wynikach badań naukowców, którzy dowiedli, na czym polega efekt znanego powiedzenia, że do tanga trzeba dwojga. Okazuje się, że taniec łączy nie tylko ciało, ale też umysły tancerzy. Para jest w pełni zsynchronizowana, nie tylko ich ruchy stają się harmonijne, synchronizacji ulegają również ich mózgi, bowiem zaczynają pracować w niemal identycznym rytmie. To piękne zjawisko, które na pewno jest przez naszych słuchaczy praktykowane, a dla tych, którzy jeszcze tej praktyki nie mają, to nabędą już niebawem dźwięki, które pozwolą się synchronizować, między innymi Rita Ora czy 2 plus 1.
1: Reklama. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych. Zapraszamy osoby pragnące stworzyć dzieciom szczęśliwy i bezpieczny dom, pełen miłości i ciepła. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu, ulica Żeromskiego 34, telefon 17 78 00 474.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
4: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
3: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
1: Reklama.

0: Kygo i Tina Turner w Leliwie 28 minut po 10 po przerwie. Radiowa Giełda Pracy.
1: Reklama.
2: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Vivo, w Stalowej Woli i Navigator w Mielcu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Zastanawiasz się nad kupnem roweru lub skutera? Odwiedź świat rowerów i skuterów w Nisku. Szukasz solidnego i profesjonalnego serwisu? Skorzystaj z pomocy naszych specjalistów. W ofercie ponad 400 rowerów różnych marek, dostępnych od ręki. Miejskie, górskie, trekkingowe, elektryczne i dziecięce. A także skutery, motorowery, quady, crossy. Najniższe ceny w okolicy. Do każdego zakupionego roweru niespodzianka gratis. Największy wybór rowerów elektrycznych i zwykłych. Z hasłem Radio Leliwa dodatkowy rabat. Świat rowerów i skuterów Nisko. Ulica Tysiąclecia 11F. Skrzyżowanie Tysiąclecia z Podoficerską. Zapraszamy od 9 do 18.
4: Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na Ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Stalowa Wola, ulica Okulickiego 90. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
5: Miałeś wypadek? Stłuczkę? Potrzebujesz naprawy blacharsko-lakierniczej? Bibmot, Twoje centrum likwidacji szkód. Zgłoszenie szkody, oględziny, auto zastępcze i naprawa. Wszystko w jednym miejscu. Dodatkowo serwis mechaniczny i części wszystkich marek. Odwiedź nas. Mielec, ulica Przemysłowa 61 lub zadzwoń 512 056 047. Bibmot. Ponad 30 lat doświadczenia.
1: Reklama.
6: Sponsorem Giełdy Pracy jest Grupa Woda. Organizator kursów żeglarskich, imprez integracyjnych, rejsów i półkolonii nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Grupa Woda.pl. Giełda Pracy w Radiu Leliwa.
0: Firma transportowa zatrudni kierowców z prawem jazdy kategorii C plus E z doświadczeniem. Praca w transporcie międzynarodowym i krajowym. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem 535 731 970. Firma Hydroga ze Spadwi Narodowej zatrudni na stanowisko sprzedawca oraz magazynier. Telefon to 534 666 006. CV prosimy kierować na adres mailowy info@hydroga.eu.
6: Sponsorem Giełdy Pracy jest Grupa Woda, organizator kursów żeglarskich, imprez integracyjnych, rejsów i półkolonii nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Grupa Woda.pl.
1: Radio Leliwa.
7: Numer 1 nad Wisłą, Sanem i Wisłoką.

0: 16 minut. Pozostało już do godziny 11 w najbliższym wydaniu wiadomości m.in. o tym, że mieszkańcy Mielca i okolic mieli okazję wziąć udział w kolejnej edycji charytatywnej zbiórki elektrośmieci. O szczegółach Iwona Pol punktualnie o 11.
1: Reklama. Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Tarnobrzegu. To tutaj rodzą się Twoje pasje i przyszłość. Możesz wybierać spośród wielu kierunków. Oferujemy studia na psychologii, pielęgniarstwie, ratownictwie medycznym, bezpieczeństwie wewnętrznym, finansach i rachunkowości, zarządzaniu biznesem oraz finansach, audycie i inwestycjach. Tutaj nie tylko studiujesz, tutaj żyjesz swoją pasją, poznajesz ludzi i zdobywasz doświadczenie. A wszystko w nowym i nowoczesnym gmachu Akademii. Nie czekaj, dołącz do społeczności PANS w Tarnobrzegu i zacznij pisać swoją historię już dziś. Więcej informacji na stronie www.pans.tarnobrzeg.pl.
1: Reklama.

0: Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku.
1: Radio Leliwa.

minuty, pozostały już do godziny 11. Ja już dziękuję za wspólnie spędzony poranek. Życzę pięknego wtorku, korzystajcie z tego słoneczka. Joanna Kwiatkowska, do usłyszenia.

0: Stalowej Woli na ulicy Przemysłowej i w Tarnobrzegu na Sikorskiego. PSB Mrówka. Prosto, szybko, blisko. Wszystko.
1: Wielkie okazje zasługują na wyjątkowy wygląd. Komu nie? Wesela, święta. Z Gitard wybierzesz garnitur, który podkreśli Twój styl i klasę. Jesteśmy polskim producentem i oferujemy największy wybór garniturów, marynarek i spodni w regionie. W atrakcyjnych cenach producenta. Odwiedź nas w Janowie Lubelskim przy ulicy Szkolnej 1 lub w nowym salonie Gitard w Zamościu, ulica Sadowa 8/10. Gitard. Twój styl na wielkie okazje.
2: Szukasz sprawdzonego miejsca na badanie wzroku? Przy ulicy Targowej 2 w Tarnobrzegu przyjmuje optometrysta Jolanta Jakubczyk. W ofercie badania wzroku dzieci i dorosłych, dobór okularów oraz soczewek kontaktowych, a także OCT, tomografia i biometria. Umów wizytę online przez portal Znany Lekarz Jolanta Jakubczyk lub telefonicznie 604 95 64 64.
3: Zapraszamy na trzeci zjazd motocyklowy w niedzielę 10 maja. Start godzina 12 Sanktuarium w Sulisławicach. W programie od godziny 13 przejazd motocykli przez region aż na plac urzędu gminy Łoniów. Od 14 festyn zagrają zespół Bez Spiny oraz Fast Fingers. Czekają na Was dmuchańce, strzelnica, stoiska dla dzieci oraz grilli, grochówka wojskowa. Uwaga! Od 12 do 16 zbiórka krwi Podaruj Życie oraz zbiórka charytatywna na Amelię Wiatrowską chorą na zespół Retta. Dołącz do akcji. Twoja pomoc ma znaczenie. Na wydarzenie zapraszają organizatorzy: Grupa Wildcats, Wójt Gminy Łoniów, GOK Łoniów, sponsorzy oraz patron medialny Motowypad.
4: Reklama.
5: To jest Radio Leliwa.
6: Zbliża się 11:00, czas na informacje, które przedstawi Iwona Polo.
5: To, co w regionie najważniejsze.
7: Dziś Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego uruchomiła nabór dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Wsparcie skierowane jest zarówno do grup inicjatywnych, jak i podmiotów ekonomii społecznej. Grupy inicjatywne to osoby lub organizacje planujące założenie przedsiębiorstwa społecznego, na przykład w formie fundacji, spółki non-profit czy spółdzielni socjalnej. Z programu mogą skorzystać także już działające podmioty ekonomii społecznej, które chcą przekształcić się w przedsiębiorstwa społeczne. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o ponad 35 tysięcy złotych na utworzenie jednego miejsca pracy, maksymalnie do 10 etatów. Dodatkowo przewidziano wsparcie na utrzymanie miejsc pracy w wysokości 38 tysięcy 700 złotych, uzależnione od wymiaru etatu. Jak podkreśla Ewelina Mysłek, wiceprezes Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i kierownik Tarnobrzeskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, to propozycje dla tych, którzy czują ducha ekonomii społecznej, bo prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego jest trudne.
8: Jest to podmiot gospodarczy, działający w warunkach gospodarczych, tak jak każda inna firma, a przy okazji ma ten element społeczny, czyli po pierwsze zatrudnia osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, musi realizować cele społeczne, reintegracyjne. To wszystko dodatkowo stawia wymagania przyszłym przedsiębiorcom społecznym, aby od początku mieć tego świadomość i faktycznie się właściwie do tego przygotować.
7: A wnioski można składać do 18 maja. Przedsiębiorstwo społeczne to forma działalności, która łączy cele ekonomiczne z działaniami na rzecz społeczności.
5: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
7: 1027 maturzystów ze Stalowej Woli od wczoraj zmaga się z egzaminem dojrzałości. Z tego 806 to abiturienci z 5 szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat stalowowolski oraz Centrum Kształcenia Zawodowego, a 221 maturzystów to absolwenci samorządowego liceum ogólnokształcącego. Największą grupę tegorocznych maturzystów stanowią absolwenci liceum na Staszica. Do matury przystąpiło 276 osób. Drugie miejsce pod względem liczby abiturientów zajmuje 228 osób, zespół szkół nr 1 w Stalowej Woli, zaś trzecią lokatę zajmuje właśnie SLO prowadzone przez miasto. Tegorocznych 221 tegorocznych maturzystów oraz 21 osób, które postanowiły poprawić wyniki swoich matur. Kolejne w liczbach maturzystów są zespół szkół nr 2, 111 absolwentów, Centrum Edukacji Zawodowej, 85 absolwentów i zespół szkół nr 3, 82 maturzystów. Powodzenia na maturze życzył abiturientom starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.
9: Chciałoby się, żeby wszyscy napisali jak najlepiej, bo przecież nam zależy na tym, żeby nasza młodzież kształciła się dalej. Matura daje przepustkę na dalsze kształcenie, więc życzę im wszystkiego, co najlepsze. Połamania piór, jak to się mówiło kiedyś.
7: A wczoraj abiturienci zmierzyli się z egzaminem pisemnym z języka polskiego, a dziś matematyka. Kolejny dzień będzie należał do języków obcych, zaś od 7 maja ruszają egzaminy na poziomie rozszerzonym. Matury pisemne w tym roku potrwają do 21 maja, a ustne do 30 maja. Wyniki matur mają być znane 8 lipca.
4: Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie leliwa.pl.
7: A mieszkańcy Mielca i okolic mieli okazję wziąć udział w kolejnej edycji charytatywnej zbiórki elektrośmieci, z której dochód wesprze podopieczny miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt pies i kot mieszczącego się przy ulicy Targowej. Umieszczony przed bramą schroniska specjalny kontener na elektrośmieci z każdym dniem wypełniał się niepotrzebnym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, a następnie trafił do MB Recycling. Teraz zostanie to przeliczone na kilogramy, a z otrzymanych środków finansowych schronisko będzie mogło zakupić najpotrzebniejsze rzeczy dla swoich podopiecznych. Mówi Tomasz Ruk, członek Stowarzyszenia Oaza dla Zwierząt Mielec.
10: To była kolejna akcja zbiórki elektrośmieci, która wypadła bardzo fajnie. Mieszkańcy bardzo fajnie zareagowali na nasz apel, na zbiórkę. Nie wiemy jeszcze do końca, ile żeśmy tego zebrali po raz kolejny, natomiast niedługo się dowiemy, bo dopiero zostały zebrane elektrośmiecie. Mam nadzieję, że ta akcja nie będzie ostatnią akcją, którą żeśmy przeprowadzili.
7: Organizatorami zbiórki byli Fundacja Odzyskaj Środowisko, MB Recycling oraz Oaza dla Zwierząt Mielec. Medialnie zbiórkę wspierało Radio Leliwa. Po raz 36 w Samborcu odbędzie się wojewódzkie święto kwitnącej jabłoni. W programie wykłady dla sadowników, uroczysta msza, także prezentacja artystycznej, koncerty. To już w najbliższą niedzielę, 10 maja, mówi wójt gminy Samborzec Adrian Wołos.
11: Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy gminy Samborzec, mieszkańcy powiatu sandomierskiego i wszyscy słuchacze Radia Leliwa, w drugą niedzielę maja, jak co roku w gminie Samborzec, sztandarowe święto, święto kwitnącej jabłoni. Zapraszam bardzo serdecznie wszystkich tego dnia do Samborca na uroczyste obchody, takie można powiedzieć, święto sadowników, święto kwitnące jabłoni. Także cieszmy się razem, korzystajmy z atrakcji przygotowanych przez Urząd Gminny, Gminny Ośrodek Kultury w Samborcu. Będą inne atrakcje dla dzieci, dla starszych, stoiska, kół gospodyń wiejskich, naszych lokalnych organizacji. Także na pewno atrakcji nie zabraknie. Zapraszam serdecznie.
7: Od 9 do 13 spotkania z sadownikami w siedzibie Grupy Sadowniczo-Warzywniczej Złoty Sad. Obrzędowa część święta rozpocznie się o 13.15 mszą w kościele. Od 14.30 na scenie za budynkiem gminy rozpocznie się część oficjalna i koncerty. Gwiazdami wojewódzkiego święta kwitnącej jabłoni będą Miły Pan, Red Lips oraz Ira. W wydarzeniu patronuje Radio Leliwa.
12: Radio Leliwa. Numer 1 nad Wisłą, Sanem i Wisłoką.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi. Mielec, ulica Sandomierska 4.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
12: Pogoda.
6: W tej chwili temperatura w naszym regionie to 24 stopnie. Tyle termometry pokazują w Ostrowcu, Świętokrzyskim, Tarnobrzegu, Sandomierzu, Stalowej Woli, Janowie Lubelskim, a także Opatowie, Staszowie oraz Mielcu i Dębice. Dziś maksymalnie 25 słonecznie, chociaż chmury mogą się pojawić, ale bez opadów. W nocy temperatura spadnie do 13 stopni. Ciśnienie dobre, 1010 hektopaskali, choć powoli spada, a wiatr umiarkowany wieje z południa. Tak będzie do końca dnia.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi. Mielec, ulica Sandomierska 4.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
6: 6 minut po godzinie 11. Wojtek Jaczura, witam i zapraszam na najbliższe godziny. Słońce jest, wysoka temperatura, przeboje z charakterem także. Będą oczywiście informacje o każdej pełnej godzinie, a także sport, motoryzacja, film i goście Radia Leliwa. Zostańcie z nami, bo warto.

0: Two Colors, Loveful, 13 minut po godzinie 11, a już za moment goście Radia Leliwa. Zostańcie z nami.
1: Reklama. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bike. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bike. Wybór staje się prosty.
2: Wiosna w Stalowej Woli to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja. Podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Stalowa Wola. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-stalowawola.pl.
3: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
4: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
3: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: RIA prezentuje. Z kartą klienta taniej tankujesz i podwójnie zyskujesz.
6: Zatankuj paliwo z rabatem do 10 groszy, a dodatkowo za zgromadzone punkty otrzymasz teraz żetony do wymiany na bezpłatną myjnię i odkurzacz, hot doga, kawę lub niespodziankę. To się naprawdę opłaci. Zaprasza firma RIA, oferująca najwyższej jakości paliwa i gaz na swoich stacjach paliw.
0: Reklama. A już teraz zapowiadany temat. Tomasz Łępa i jego gość.
7: A moim gościem dziś w studiu Radia Leliwa jest zastępca wójta gminy Dębica, Grzegorz Skrzypek. Witam serdecznie, panie wójcie.
8: Witam, dzień dobry panu, witam państwa.
7: Panie wójcie, kilkanaście dni temu poznał pan trzy warianty koncepcji nowego odcinka drogi wojewódzkiej numer 985 Mielec-Dębica. Planowana inwestycja ma połączyć rejon Ronda w Szochowie z węzłem autostrady A4 Dębica Wschód w pustyni. Trzy warianty pan poznał, za którym pan najbardziej optuje?
8: To znaczy, my już wcześniej jako samorząd mieliśmy sygnały o tym, że firma na zlecenie PZDW przygotowuje koncepcję przejazdu i zarówno ze starostą powiatu dębickiego, jak i z okolicznymi samorządami rozmawialiśmy o tym i analizowaliśmy, którą wersję będziemy tak jakby forować i chcieli rozwijać, bo te koncepcje, one od początku nie były idealne, trzeba nad nimi pracować. No, to spotkanie, które było teraz w Urzędzie Miasta Mielca, no tak jakby oficjalnie rozpoczęło te rozmowy i tutaj my wprost przedstawialiśmy chęć brania udziału w tych rozmowach bardzo poważnie, ponieważ uważam, że samorządowcy bardzo dobrze czują sytuację na swoim terenie, wiedzą, gdzie ta droga powinna iść i z czym się to wiąże, szczególnie dla mieszkańców. Te warianty, które zostały na dzień dzisiejszy zaprojektowane, moim odczuciu i chyba odczuciu tych, którymi rozmawialiśmy z okolicznymi samorządami, no są dosyć ingerujące w własności prywatne mieszkańców. Nie możemy się na to zgodzić,
7: także
8: żeby...
7: Także na terenie gminy Dębica?
8: Także na terenie gminy Dębica, aczkolwiek nasz wariant, ten wariant czerwony, powiedzmy, zachodni, to jest wariant, który dla nas byłby najbardziej optymalny, ponieważ łączymy węzeł w pustyni autostradowy, przechodzimy przez drogę Mielecką i Wisłokę na drugą stronę do gminy Żyraków i w tym miejscu gmina ma już przewidziany miejscowy plan, gdzie w śladzie tego miejscowego planu miałaby iść ta droga i nie ma tam żadnej zabudowy. Nie będziemy tutaj konfrontować się z żadnymi mieszkańcami i wchodzić w wyburzenia. Następnie ta droga miałaby przez Bobrową, Żyraków, Przecław, Zaborcze przejść do Kiełkowa i połączyć się z węzłem w Żochowie mostem. Ten wariant dałby dodatkowy most dla Mielca, tak? Dodatkowy most dla Przecławia i dodatkowy most dla całego powiatu dębickiego, który no, miałby alternatywę, tak, do przejazdu. Dlatego my tutaj w porozumieniu właśnie z samorząd gminy Dębica, miasto Dębica, powiat dębicki, gmina Żyraków, gmina Przecław i starostwo powiatowe w Mielcu, tak naprawdę optujemy za tym wariantem. tylko nie w tym przebiegu, który jest obecnie, bo już dwa razy go tam poprawialiśmy i proponowaliśmy jego odsunięcie odrobinę od Przedsławia, żeby on nie ingerował w zabudowę mieszkalną Przedsławia, bo w tym momencie trochę ingeruje, i nie ingerował w bagna przedsławskie, żeby je też omijał. Gdyby te nasze spostrzeżenia były wzięte pod uwagę, praktycznie nie byłby on inwazyjny dla mieszkańców, otwierałby nowe tereny inwestycyjne i powodowałby, że jest on wariantem obwodnicym zarówno dla powiatu mieleckiego, jak i powiatu dębickiego. I łączyłby naprawdę wszystkie interesy. Te pozostałe warianty, które są wariantami wschodnimi, które wychodzą od strefy mieleckiej, wbijają się w gminę Przedsław, bardzo mocno w gminę Przedsław. Po mojej analizie, no to praktycznie Rzemień, Biały Bór, Dobrynin, to będą miejscowości, gdzie między domami będzie szła droga wojewódzka. To jest po prostu wariactwo. Później wbija się praktycznie w domy w mojej miejscowości Brzeźnica, na terenie gminy Dębica, w miejscowość Pustków Wieś, miejscowość Pustków Osiedle i ingeruje bardzo mocno. I cały czas jest bardzo blisko drogi wojewódzkiej obecnej Mielec-Dębica, co w moim odczuciu nic to wiele nie zmieni. Tak naprawdę skolidujemy tylko ruch z mieszkańcami, wprowadzimy duży ruch szybki w zabudowę jednorodzinną, nie uzyskamy żadnego efektu obwodnicy. Inny wariant, tam pomarańczowy, z tego co pamiętam, prowadzi w dużym odcinku tą trasę między Wisłoką, a drogą obecną wojewódzką Mielec-Dębica. No to jest wariant według mnie bardzo niebezpieczny dla środowiska też, który będzie się zbliżał do rzeki, będzie powodował, że będzie trzeba umacniać brzeg rzeki Wisłoki. Wiem, że Wisłoka jest dosyć taka humorzasta, szczególnie przy podniesionych stanach. Wydaje mi się, że to jest równoległe prowadzenie tej drogi. No nic też nie zmieni. No, on być może odciąży drogę istniejącą, ale ten ruch dalej będzie bardzo w pobliżu. Wydaje mi się, że obwodnica powinna być puszczona większym zakolem dalej, żeby ona odciążyła obecnych mieszkańców, którzy są przy drodze wojewódzkiej.
7: Panie wójcie, gmina Dębica realizuje projekt rozwoju infrastruktury na terenie dębicko-ropczyckiego obszaru funkcjonalnego. Co się kryje pod tą nazwą?
8: Dębicko-Ropczycki obszar funkcjonalny to tak naprawdę współpraca między gminami Ropczyce, gmina Dębica i Wieżyce, Ostrów, Żyraków i miasto Dębica. W ramach tego przygotowujemy różne inwestycje, które są dla nas dedykowane w środkach europejskich, kierowanych przez marszałka. To są środki na turystykę, na kulturę, na infrastrukturę mobilną i przygotowujemy takie zadania, które się możemy wpisać w tych pieniądzach i je po prostu pozyskać. No, między innymi pozyskaliśmy właśnie środki na infrastrukturę związaną ze ścieżkami rowerowymi i to już mamy podpisaną umowę. Tutaj liderem była akurat gmina Żyraków, która przejęła pisanie tego projektu, ale wiadomo, że każda gmina dawała swój wkład i każda gmina na tyle, ile była w stanie przygotować projekty, to robiła. No, gmina Dębica pozyskała akurat na dwa odcinki ścieżek rowerowych, jednym w Brzeźnicy, na drodze, którą de facto dziś lub jutro zakończymy. Tam właśnie ta ścieżka rowerowa będzie łączyć jedną część Brzeźnicy prawie z pustynią i Paszczyną. To taki fajny odcinek do spokojnego spacerowania i jazdy na rowerze. A druga część będzie w Zawadzie, która będzie odciążać troszeczkę naszą małą strefę przemysłową, gdzie mieszkańcy przyjeżdżają do pracy rowerami w dużej mierze i tam będą mogli po prostu te rowery też zostawić blisko swojej pracy.
7: Zakończono także realizację projektu pod nazwą Cyfryzacja gminy Dębica. Co takiego się zmieniło? No i co miał na celu ten program?
8: Ten program miał pomóc urzędowi dostosować się do świata, który nas otacza, do przyspieszonego cyfryzowania wszystkiego, więc zakupiliśmy trochę sprzętu, trochę systemów informatycznych, trochę komputerów nowych do urzędu, ponieważ one też już były przez wiele lat niewymieniane. Zakupiliśmy oprogramowania nowe dla szkół, dla urzędu, odświeżyliśmy antywirusy, w cudzysłowie, wszystkie licencje. No i de facto do tego się to sprowadzało. Wiadomo, że gmina jest też zobowiązana do wysyłania ePUAP-em czy kwalifikowanym podpisem teraz dokumentów, więc te dokumenty do nas też cyfrowo przychodzą w coraz większej ilości, coraz mniej tej poczty jest naturalnej, a więcej jest tej cyfrowej, więc to też dostosowywaliśmy przez odpowiednie oprogramowanie w tym zakresie.
7: Panie wójcie, oddane pewnie już do użytku Centrum Zarządzania Kryzysowego gminy Dębica.
8: Tak, stworzyliśmy piękny budynek, myślę, że nie powstydziłby się go ani jeden powiat dębicki, ani drugi mielecki. Duży budynek, który oddaliśmy w zarządzanie dużej części tego budynku naszej Straży OSP Podgrodzie, która się już tam wprowadziła, będzie tym głównym zarządcą. Są tam oczywiście garaże, są szatnie, są prysznice, są miejsce spotkań, jest kuchnia, jest też miejsce do zarządzania i miejsce, duża sala do spotkania grupy. W przypadku jakichś zagrożeń będziemy się w tym budynku spotykać, żeby zarządzać jednostkami, zarządzać kierunkiem pomocy w danym temacie. I to jest takie miejsce, w którym nasza osoba związana z zarządzaniem kryzysowym będzie też stacjonować w takich trudnych chwilach. No jest to przygotowanie pod to, co widzimy dookoła, że jakieś środki płyną, czy to od wojewody, czy od innych instytucji na obronność cywilną i obronność ludności. Wprawdzie ten budynek jest wybudowany w pełni ze środków gminy. Nie byliśmy w stanie pozyskać na niego środków akurat z tego programu, ponieważ mieliśmy pozwolenie na budowę wcześniej, rozpoczęliśmy pracę nad tym budynkiem wcześniej niż ogłoszono projekt. Ale będziemy chcieli korzystać z kolejnych środków, żeby go też doposażać i wyposażać w kolejne miejsca, których będą magazyny. Między innymi wczoraj wójt Adam Pieniążek podpisał u wojewody umowę na budowę magazynu właśnie takiego przeciwpowodziowego głównie w miejscowości Nagawczyna. Kolejny budynek taki będzie w Podgrodziu i będziemy szukać lokalizacji na północnej części gminy, tak żeby w tych miejscach szybciej można było przejąć jakieś, czy to worki na piasek, czy łopaty, czy inne zagrożenia miejscowe, a nie przerzucać to z jednego końca na drugi, ponieważ nasza gmina jest dosyć rozległa i duża.
7: I o tym wszystkim rozmawialiśmy dziś z naszym gościem, a był nim, przypomnę, zastępca wójta gminy Dębica Grzegorz Skrzypek. Dziękuję panu za spotkanie i za rozmowę.
8: Dziękuję państwu, dziękuję panu.
0: Z którym rozmawiał Tomasz Łępa. Bardzo dziękujemy. Jest 25 minut po 11.
1: Reklama. Za górami, za lasami była sobie niewyspana kraina. Zamieszkujące ją księżniczki i rycerze z utęsknieniem czekali na dobry sen. Aż pewnego dnia przyszedł on, cały na biało, pan Materac, i zostawił mieszkańcom wygodny materac. I wszyscy spali długo i szczęśliwie. Przyjdź do salonu pan Materac przy Unimed Plaza i znajdź swój wymarzony materac w rewelacyjnej cenie. Pan Materac zaprasza po bajkowy sen. Jesteśmy w Mielcu w Unimed Plaza przy Przemysłowej 2.
9: Rozwój osobisty to inwestycja w przyszłość. Weronika zdecydowała się wprowadzić innowacje do swojego życia. Poszła na studia dotyczące technologii i sztucznej inteligencji. Teraz pracuje jako prompt engineer. Wejdź na portal wzk.pl i dowiedz się więcej. Zrealizowano w ramach projektu pod tytułem Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, sfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
10: Świat rowerów i skuterów w Nisku serdecznie zaprasza wszystkich miłośników nowoczesności na prezentację rowerów elektrycznych firmy Barton. Już w sobotę 9 maja od 9 do 15 będziesz mieć możliwość przetestowania rowerów elektrycznych. Nie przegap okazji. Skorzystaj z dni otwartych Bartona już 9 maja. Czekamy na Ciebie. Świat rowerów i skuterów Nisko, ulica Tysiąclecia 11F.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się!

0: Ten przebój jednoznacznie kojarzy się z takimi wysokimi temperaturami. Oto akcent za 18 minut do 12 informacji, a w nich o tym, że szybka interwencja policjantów i pomoc pokrzywdzonej doprowadziły do zatrzymania sprawcy kradzież w Tarnobrzegu. O tym już za kilkanaście minut. Bądźcie z nami.
1: Reklama. Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na Ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Stalowa Wola, ulica Okulickiego 90. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o. Jeśli kochasz świeże i chrupiące dania z kurczaka, odwiedź Good Chicken. Kolorowa przyczepa przed Galerią Dębicką zaprasza na pyszne kurczaki z rożna w autorskiej marynacie. W menu także skrzydełka, nuggetsy, kebaby, tortille i frytki belgijskie. Czynne od poniedziałku do soboty. Zamów pod numerem 575 545 313 lub przez Glovo. Good Chicken. Świeżo i pysznie.
2: Reklama.

0: Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku.
1: Radio Leliwa. W Dębicy na 89,2.

0: to Shakira na koniec tej godziny, a za moment o 12:00 informacje.
1: Autopromocja. Obalają popularne mity kulinarne. Są przekonani, że jedzenie to nie tylko kalorie. Podróżują w poszukiwaniu nowych smaków. Można ich spotkać razem na szlakach polskiej kuchni w roli przewodników. W każdą środę po 12:15. W audycji Kevin od kuchni prosto z Mielca. Zapraszają
2: Tomasz Łępa i Kevin Easton.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: To PSP, ja uwielbiam je.
5: Wszystko do domu i ogrodu znajdziesz w sklepach Mrówka w Stalowej Woli na ulicy Przemysłowej i w Tarnobrzegu na Sikorskiego. PSB Mrówka. Prosto, szybko, blisko. Wszystko.
6: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Ciebie? Tak, to Bestiun. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70. Dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77? Rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie. Od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestiun. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B.
7: Szukasz nowoczesnych systemów instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych? Potrzebujesz profesjonalnego doradztwa, szybkiego montażu, pewnego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego? Przyjdź do największego w regionie centrum chłodnictwa Eltako w Sandomierzu. Specjalizujemy się w sprzedaży i montażu urządzeń chłodniczych i kontrolowanej atmosfery, budową komór, przechowalni owoców, pawilonów, montażem płyt warstwowych, drzwi chłodniczych i segmentowych. Eltako to wykwalifikowana i doświadczona kadra pracownicza, gwarantująca szybką, profesjonalną i kompleksową obsługę. Centrum Chłodnictwa Eltako. Sandomierz, ulica Trześniowska 7A. Telefon 15 644 13 85.
3: Reklama.
8: To jest Radio Leliwa.
0: Zbliża się 12:00, czas na informacje Iwona Pola.
8: To, co w regionie najważniejsze.
9: Szybka interwencja policjantów i pomoc pokrzywdzonej doprowadziły do zatrzymania sprawcy kradzieży roweru w Tarnobrzegu. 19-letni mieszkaniec miasta został ujęty zaledwie chwilę po zgłoszeniu. Do zdarzenia doszło 2 maja w rejonie jednego ze sklepów. 46-letnia kobieta pozostawiła rower jak każdego dnia w tylnej, niedostępnej dla klientów części obiektu. Tym razem jednak jednoślad zniknął, a właścicielka szybko zawiadomiła policję. Decydujące okazało się nagranie z monitoringu, które pozwoliło ustalić rysopis sprawcy. Podczas patrolu funkcjonariusze zauważyli mężczyznę odpowiadającego opisowi. Poruszał się skradzionym rowerem. Na widok radiowozu próbował uciec, lecz po krótkim pościgu został zatrzymany. Mężczyzna przyznał się do kradzieży. Rower o wartości około 1000 zł wrócił już do właścicielki. Teraz o dalszym losie 19-latka zdecyduje sąd. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.
8: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
9: W Polsce rośnie bezrobocie. Tylko w marcu przybyło niemal 120 tysięcy bezrobotnych w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku. W Mielcu stopa bezrobocia jest najniższa w regionie, ale to nie powód do radości, przyznaje Grzegorz Durak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu.
10: Jeśli chodzi o nasz region, w dalszym ciągu jesteśmy jednym z powiatów o najniższej stopie bezrobocia. Mamy ponad 3,5 tysiąca bezrobotnych, co daje 6,2% stopy bezrobocia. Nie można powiedzieć, że sytuacja jest zła, choć obserwując rynek od początku roku, zauważamy znacznie niższy poziom zgłaszanych ofert pracy. Związane jest to w pewnym sensie z niskim odpływem osób bezrobotnych, ale też w tej chwili dopiero uruchomiliśmy środki Funduszu Pracy na tworzenie miejsc pracy.
9: Wciąż dużym zainteresowaniem cieszą się zawody deficytowe.
10: Wśród najbardziej poszukiwanych tak zwanych zawodów deficytowych to na pewno spawacze, ślusarze, tokarze, no zawody związane z obróbką mechaniczną metali, tym też operatorzy CNC. Ponadto ja myślę, że ciężko się tak dokładnie odnieść co do innych branż niejako, w kwestii handlu czy usług. Patrząc na statystyki urzędu, to myślę, że w kwestii z obsadzeniem wolnego miejsca pracy w handlu czy w usługach nie powinno być większego problemu.
9: Aby wyjść naprzeciw osobom poszukującym zatrudnienia, placówka zorganizowała kolejną edycję targów pracy, które zgromadziły ponad 40 pracodawców zarówno z powiatu mieleckiego, jak i spoza regionu. A gmina Gorzyce wybuduje magazyn na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej. Obiekt o powierzchni użytkowej około 350 metrów kwadratowych powstanie na działce przy ulicy Wrzawskiej w Gorzycach. Będzie to magazyn wysokiego składowania, posiadający zaplecze biurowe i socjalne, mówi wójt Leszek Surdy.
11: Magazyn pomoże nam raz, że rozładować garaże niektóre w naszych remizach, gdzie mamy zgromadzony różny sprzęt przeciwpowodziowy, na przykład agregaty pompowe, agregaty prądotwórcze, bardzo dużej mocy. Gdy zajdą takie potrzeby, że u nas mamy pewne rezerwy, będziemy mogli służyć pomocą sąsiednim samorządom.
9: Całkowita wartość projektu wynosi 4,5 miliona złotych, z czego ponad 3,5 miliona złotych to dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026. W ramach tego samego zadania gmina kupiła działkę, na której stanie magazyn. Obiekt powinien być gotowy do końca października.
12: Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie leliwa.pl.
9: A wrzucamy wsteczne w kolejce po książkę. To projekt, w ramach którego Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli zafunduje podróż w czasie. Już w ten piątek, 8 maja, hol na pierwszym piętrze Biblioteki Głównej i teren przed budynkiem zamienią się w manufakturę pełną wspomnień z lat 1945-1989. W podróż do przeszłości będzie się można wybrać całkowicie bezpłatnie, odwiedzając Miejską Bibliotekę Publiczną od godziny 15. Na piątkowe popołudnie bibliotekarze zaplanowali szereg atrakcji, które dla jednych będą okazją do wspomnień, dla innych odkrywaniem nieznanego, mówi Daria Kamińska-Drabik.
13: Będą się międzypokoleniowe warsztaty szycia. Pod okiem pracowników biblioteki wspólnie stworzycie filcowe organizery, etui bądź kolorowe maskotki. Odbędzie się wystawa wzornictwa retro, przedmiotów charakterystycznych dla okresu 1945-1989. Przed budynkiem biblioteki zaparkuje również kultowy Fiat 126P. Będzie można zajrzeć do jego wnętrza, a nawet poczuć ducha dawnych lat podczas symbolicznego krótkiego przejazdu.
9: Na taką przejażdżkę maluchem będzie się można wybrać między 16 a 18. Będzie też pamiątkowa sesja zdjęciowa Polaroidem. Każdy uczestnik będzie mógł zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z efektem natychmiastowego wywołania. Wydarzenie organizowane jest w ramach programu Partnerstwo dla Książki 2026.
12: Radio Leliwa. Numer 1 nad Wisłą, Sanem i Wisłoką.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi. Mielec, ulica Sandomierska 4.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
12: Pogoda.
0: No jest bardzo dobrze, trzeba przyznać. W tym momencie temperatura w naszym regionie to 24 stopnie, dziś maksymalnie 25. No i przez cały dzień słonecznie, chociaż chmury mogą się pojawić, ale dziś bez opadów. Ciśnienie 1010 hektopaskali i powoli spada, wiatr umiarkowany, wieje do nosy z południa, tak będzie do końca dnia. W nocy temperatura spadnie do około 13 stopni. Jutro w ciągu dnia maksymalnie 23-24 stopnie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
0: 6 minut po godzinie 12, już za kilka minut kolejny ważny temat. 5 maja rozpoczyna się nabór dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Czyli dziś ten nabór się rozpoczyna, no to my w takim razie ten temat będziemy kontynuować już za kilka minut. Gość Radia Leliwa właśnie w tej sprawie.

0: 14 minut po godzinie 12. A my już teraz zachęcamy do pozostania z nami, bo przed nami kolejny gość Radia Leliba, to już za moment.
1: Reklama.
2: Zastanawiasz się nad kupnem roweru lub skutera? Odwiedź świat rowerów i skuterów w Nisku. Szukasz solidnego i profesjonalnego serwisu? Skorzystaj z pomocy naszych specjalistów. W ofercie ponad 400 rowerów różnych marek, dostępnych od ręki. Miejskie, górskie, trekkingowe, elektryczne i dziecięce. A także skutery, motorowery, quady, crossy. Najniższe ceny w okolicy. Do każdego zakupionego roweru niespodzianka gratis. Największy wybór rowerów elektrycznych i zwykłych. Z hasłem Radio Leliwa dodatkowy rabat. Świat rowerów i skuterów Nisko. Ulica Tysiąclecia 11F. Skrzyżowanie Tysiąclecia z Podoficerską. Zapraszamy od 9 do 18.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 razy 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Cześć, tu Michał Miczut, komentator Kanal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico. A jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
9: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
10: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny: Lekam Spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam, ta ze słoneczkiem.
11: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca.
10: Reklama.
0: A już teraz zapowiadany temat. Ewa Wójcik-Lis, jej gość.
14: Ewelina Mysłek, wiceprezes Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, kierownik Tarnobrzeskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej, jest ze mną w studiu. Dzień dobry pani.
15: Dzień dobry, witam państwa.
14: 5 maja rozpoczyna się nabór dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Do kogo dokładnie jest skierowany?
15: Tak, rozpoczynamy nabór, który kierowany jest do grup inicjatywnych i podmiotów ekonomii społecznej. Grupy inicjatywne to takie, które chcą założyć przedsiębiorstwo społeczne w dowolnej formie, czy to fundacji, czy to spółki non-profit, czy spółdzielni socjalnej osób prawnych czy fizycznych. Nabór również dedykowany jest do podmiotów ekonomii społecznej, które dotychczas funkcjonują, a zamierzają przekształcić się w przedsiębiorstwo społeczne.
14: Jakiego rodzaju wsparcie finansowe mogą uzyskać uczestnicy programu?
15: Środki finansowe, które przewidujemy dla wnioskodawców, jest to stawka jednostkowa na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Jest to kwota 35 212 zł na jedno miejsce pracy. Takich miejsc pracy maksymalnie można pozyskać 10. Stawce jednostkowej na tworzenie miejsca pracy towarzyszy stawka jednostkowa na utrzymanie tego miejsca i wynosi ona 38 700 zł. Jest uzależniona od wymiaru etatu. Ta kwota dotyczy pełnego etatu i maleje wraz ze zmniejszeniem etatu.
14: Czyli rozumiem, że są to jednorazowe dotacje, stałe kwoty.
15: Tak, stałe kwoty, one podlegają indeksacji, natomiast w tym roku właśnie wynoszą w wysokościach podanych przeze mnie.
14: Nabór potrwa do 18 maja. Co dzieje się po zakończeniu tego naboru? Jak wygląda ta dalsza procedura oceny i wyboru projektów?
15: Ten ogłoszony nabór jest jednym z dłużej trwających, jeśli chodzi o procedury, które jemu towarzyszą, bowiem ten nabór dotyczy wniosków, które składają wcześniej wymienione podmioty czy osoby. One są oceniane, następnie najlepsze są kierowane do oceny doradcy zawodowego, który przeprowadza rozmowę i testy kompetencji. Następnie wyłonieni uczestnicy przechodzą szkolenia pięciodniowe z zakresu właśnie prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego i całej otoczki wokół przedsiębiorstw społecznych. Szkolenia również taką tematykę poruszają i później są doradztwa specjalistyczne, doradztwa biznesowe prowadzone tutaj przez fachowców i następuje pisanie biznesplanu. I dopiero ten biznesplan jest oceniany przez Komisję Oceny Wniosków i w wyniku tej oceny powstaje lista rankingowa mówiąca o tym, komu to wsparcie jest przyznane, a komu nie.
14: W takich inicjatywach liczy się owszem dobrze przygotowany wniosek, ale coś jeszcze.
15: Przede wszystkim należy poczuć tego ducha ekonomii społecznej, ponieważ samo prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego jest niezwykle trudne, ponieważ jest to podmiot gospodarczy, działający w warunkach gospodarczych tak jak każda inna firma, a przy okazji ma ten element społeczny, tak? Czyli po pierwsze zatrudnia osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, musi realizować cele społeczne, reintegracyjne. To wszystko dodatkowo stawia wymagania przyszłym przedsiębiorcom społecznym, aby od początku mieć tego świadomość i faktycznie się właściwie do tego przygotować.
14: Czy wnioskodawcy rozpatrują to we własnym sumieniu jak gdyby? Czy państwo badacie w jakiś sposób kompetencje, predyspozycje osób planujących prowadzenie przedsiębiorstw społecznych?
15: Nie bez kozery jest tak długa ta ścieżka od samego naboru po samo uzyskanie i ostateczną decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego, ponieważ na wiele czynników należy zwrócić uwagę i uświadomić osobom, które do nas przybywają, z czym się później muszą zmierzyć. Więc mamy całą sieć doradców, tak jak wspomniałam, również i szkolenia, które mają na celu też uświadomienie pewnych obowiązków wynikających z otrzymanego statusu przedsiębiorstwa społecznego i jego utrzymania i wszelkich warunków, które ciążą na przyszłych przedsiębiorstwach społecznych.
14: A kiedy można się spodziewać, że nowe przedsiębiorstwa społeczne faktycznie rozpoczną działalność?
15: No powiem krótko, przewidujemy to sierpień, wrzesień tego roku. Także ścieżka trwa, troszeczkę trwa, ale mamy tu na celu wysokiej jakości przygotowanie tych przyszłych naszych przedsiębiorstw społecznych, stąd ten czas jest potrzebny również na wykrystalizowanie tych pomysłów i doszczegółowienie pewnych aspektów.
14: Czym w praktyce są przedsiębiorstwa społeczne i czym różnią się od tradycyjnych firm?
15: Przedsiębiorstwa społeczne są to podmioty ekonomii społecznej, które w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez wojewodę uzyskują ten status poprzez spełnienie szeregu warunków, takich jak realizacja usług społecznych, działania reintegracyjne, zatrudnianie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, niedystrybuowanie zysku pomiędzy wspólników. To są takie podstawowe przesłanki. No i do tego jest zwykła działalność gospodarcza, która musi być konkurencyjna według innych firm. Więc jak państwo sami słyszycie, przedsiębiorstwo społeczne ma o wiele trudniej niż, że tak powiem, zwykła firma. Stąd przewidziane jest wsparcie na ich tworzenie poprzez te dotacje, które proponujemy.
14: A czy może pani podać kilka przykładów ciekawych, dobrze funkcjonujących przedsiębiorstw społecznych?
15: Nie chciałabym tutaj nikogo promować, ani nikogo pomijać i nie będę podawała nazw, ale faktycznie przedsiębiorstwa społeczne działają w bardzo szerokim spektrum, od usług opiekuńczych, cateringowych, po pielęgnację zieleni. Mamy też firmę zajmującą się recyklingiem materiałów i metali, więc działalności tak naprawdę mogą być szalenie różne. One wszystkie mają rację bytu pod warunkiem bezpiecznego i rozważnego zorganizowania tej działalności.
14: Dziękuję za rozmowę.
15: Dziękuję również.
14: Ewelina Mysłek, wiceprezes Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, kierownik Tarnobrzeskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej, była państwa i moim gościem.
0: Z którą rozmawiała Ewa Wójcik-Lis. Dziękujemy bardzo.

0: to Years and Years, a my już niebawem na naszej antenie zajrzymy do muzycznego kalendarium. Bądźcie z nami.
1: Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku.
2: Reklama.
3: Na plaży, w góry czy na City Break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Vivo, w Stalowej Woli i Navigator w Mielcu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na Ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Stalowa Wola, ulica Okulickiego 90. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
5: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać

0: Korzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Reklama.

0: rock'n'rollowa na naszej antenie. Tymczasem 17 minut pozostało do 13. O 13 informacje i w nich postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy szpital specjalistyczny w Mielcu połączy się z Uniwersytetem Szpitalem Specjalistycznym Klinicznym w Rzeszowie. Póki co trwają rozmowy w tym temacie, ale konkretne jeszcze nie zapadły. Natomiast wszystkie szczegóły dotyczące tych właśnie planów już za kilkanaście minut. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: To PSP, ja uwielbiam je.
3: Wszystko do domu i ogrodu znajdziesz w sklepach Mrówka w Stalowej Woli na ulicy Przemysłowej i w Tarnobrzegu na Sikorskiego. PSP Mrówka. Prosto, szybko, blisko. Wszystko.
4: Wielkie okazje zasługują na wyjątkowy wygląd. Komu nie? Wesela, święta. Z Gitard wybierzesz garnitur, który podkreśli twój styl i klasę. Jesteśmy polskim producentem i oferujemy największy wybór garniturów, marynarek i spodni w regionie. W atrakcyjnych cenach producenta. Odwiedź nas w Janowie Lubelskim przy ulicy Szkolnej 1 lub w nowym salonie Gitard w Zamościu, ulica Sadowa 8/10. Gitard. Twój styl na wielkie okazje.
5: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Miałeś wypadek? Stłuczkę? Potrzebujesz naprawy blacharsko-lakierniczej? Bibmot, twoje centrum likwidacji szkód. Zgłoszenie szkody, oględziny, auto zastępcze i naprawa. Wszystko w jednym miejscu. Dodatkowo serwis mechaniczny i części wszystkich marek. Odwiedź nas. Mielec, ulica Przemysłowa 61 lub zadzwoń 512 056 047. Bibmot. Ponad 30 lat doświadczenia.
1: Reklama.

0: Już tylko 2 minuty. Pozostało do godziny 13:00. Za moment na naszej antenie informacje.
1: Reklama. Chcesz zdobyć zawód, który da Ci pewną przyszłość? Wybierz szkołę ze srebrną tarczą w rankingu perspektyw. Zespół Szkół Ekonomicznych imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego w Sandomierzu. Kształcimy na kierunkach: ekonomista, programista, informatyk, grafik, fotografia i multimedia, logistyk, technik reklamy oraz nowość, technik, spedytor, specjalność obsługa celna. Dzięki projektom unijnym i zagranicznym stażom zdobędziesz doświadczenie w całej Europie. Wolisz praktykę? Wybierz szkołę branżową i ucz się zawodu jako pracownik młodociany. Fryzjer, kucharz, mechanik, monter maszyn i urządzeń, stolarz, sprzedawca, piekarz, mechanik pojazdów samochodowych oraz magazynier, logistyk. Wybierz pewną przyszłość. Zespół Szkół Ekonomicznych imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego w Sandomierzu. www.ekonomikedupage.org.
2: Szukasz sprawdzonego miejsca na badanie wzroku? Przy ulicy Targowej 2 w Tarnobrzegu przyjmuje optometrysta Jolanta Jakubczyk. W ofercie badania wzroku dzieci i dorosłych, dobór okularów oraz soczewek kontaktowych, a także OCT, tomografia i biometria. Umów wizytę online przez portal Znany Lekarz Jolanta Jakubczyk lub telefonicznie 604 95 64 64.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem, cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem. Reklama.
9: To jest Radio Leliwa.
0: Minęła 13:00. Czas na informacje, które przedstawi Iwona Pola.
9: To, co w regionie najważniejsze.
10: Czy szpital specjalistyczny w Mielcu połączy się z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Rzeszowie? Póki co trwają rozmowy, ale żadne konkrety jeszcze nie padły. Jak zaznaczał na ostatniej sesji powiatu mieleckiego dyrektor mieleckiej lecznicy Paweł Pazdan, szpital musi dziś szukać innych rozwiązań tak, aby jego obecna sytuacja finansowa nie zakłóciła funkcjonowania placówki.
11: Dzisiaj potrzebne jest spojrzenie szerokie dotyczące funkcjonowania naszego szpitala w kontekście sytuacji, jaka jest, i propozycje, które się pojawiają w przestrzeni publicznej co do rozwiązań systemowych, to one zmierzają do tego, że szpitale w jakiś sposób powinny zacząć ze sobą współpracować, współdziałać, konsolidować swoje działania. Powinna powstawać bardziej jednolita mapa szpitali wynikająca ze zmieniającej się sytuacji demograficznej, ze zmieniających się potrzeb zdrowotnych, powodująca zmiany organizacyjne również.
10: A rozmowy z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Rzeszowie miały miejsce, na konkrety trzeba jeszcze poczekać.
11: My jesteśmy teraz obecnie w takim miejscu, w którym spotkaliśmy się z propozycją zawiązania ścisłej współpracy ze Szpitalem Uniwersyteckim w Rzeszowie, która jest absolutnie do rozważenia, z którą myślę, że trzeba pracować, bo to może pozwolić na efekt synergii w tej współpracy zarówno w zakresie jakości i rozwoju wręcz usług zdrowotnych, jak i stabilizacji finansowej naszego szpitala.
10: A jak informuje portal Rynek Zdrowia, dyrekcja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Rzeszowie rozważa przyłączenie do struktury rzeszowskiego szpitala kilku szpitali powiatowych. W pierwszym kroku to rozwiązanie miałoby dotyczyć szpitali w Dębicy i Mielcu, a następnie w Lesku i Sanoku.
9: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
10: a firma Kronospan z Mielca przekazała 12 nowych bud dla podopiecznych Mieleckiego Schroniska dla Zwierząt przy ulicy Targowej. Nowe, solidnie wykonane budy zapewnią psom lepsze warunki do życia, szczególnie w okresach chłodniejszych i podczas niekorzystnej pogody. To realna pomoc, która bezpośrednio wpłynie na komfort i bezpieczeństwo zwierząt oczekujących na adopcję, mówi Dagmara Mach, dyrektor sprzedaży Kronospan Mielec.
12: Potwierdzam, to nasza pierwsza taka akcja, ale na pewno nie ostatnia. Dzisiaj zrozumiałam, że jest duża konieczność tego, żebyśmy się włączyli szerzej w tą akcję jako firma Kronospan. Również z tego względu, że jakby profil naszej produkcji i materiały, z którymi na co dzień obcujemy, to jest obszar, w którym bardzo mocno możemy schronisko wesprzeć.
10: To kolejny przykład na to, że lokalny biznes może aktywnie angażować się w działania na rzecz społeczności, także tej najbardziej bezbronnej.
12: Dla mnie osobiście inspiracją do rozpoczęcia tego projektu była akcja Dody, która nagłośniła ten problem, którego na co dzień myślę tak do końca nie znaliśmy. I bardzo szybko wpadłam na pomysł, że zaangażujemy właśnie naszych partnerów, franczyzowe punkty Strefy Płyt, do tego, żeby przygotowały dla nas właśnie z naszych materiałów budy dla psów. I to nie jest akcja, która dotyczy tylko Mielca, ale innych lokalizacji Kronospanu w Strzelcach Opolskich i w Szczecinku.
10: Pracownicy schroniska nie kryją wdzięczności za wsparcie, podkreślając, że każda taka inicjatywa ma ogromne znaczenie w codziennej opiece nad zwierzętami, mówi Ewa Sadowska-Kowalik, prezes Stowarzyszenia Oaza dla Zwierząt Mielec.
13: Bardzo były potrzebne, zwłaszcza, że w schronisku oczywiście wszystkie zwierzęta mają budy, natomiast one się zużywają. Jesteśmy bardzo wdzięczni firmie Kronospan, która wsparła nas teraz, ale muszę powiedzieć, wspierała nas też wcześniej. Współpraca z tą firmą dla nas jest zawsze bardzo satysfakcjonująca i bardzo dziękujemy za to, co było do tej pory i za te budy również.
10: A na chwilę obecną w Mieleckim schronisku przebywa 51 psów. Docelowo schronisko może ich przyjąć 97.
1: Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie leliwa.pl.
10: A wrzucamy wsteczne. W kolejce po książkę to projekt, w ramach którego Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli zafunduje podróż w czasie. Już w ten piątek, 8 maja, hol na pierwszym piętrze Biblioteki Głównej i teren przed budynkiem zamienią się w manufakturę pełną wspomnień z lat 1945-1989. W podróż do przeszłości będzie się można wybrać całkowicie bezpłatnie, odwiedzając Miejską Bibliotekę Publiczną od godziny 15. Na piątkowe popołudnie bibliotekarze zaplanowali szereg atrakcji, które dla jednych będą okazją do wspomnień, dla innych odkrywaniem nieznanego, mówi Daria Kamińska-Drabik.
14: Odbędą się międzypokoleniowe warsztaty szycia. Pod okiem pracowników biblioteki wspólnie stworzycie filcowe organizery, etui bądź kolorowe maskotki. Odbędzie się wystawa wzornictwa retro, przedmiotów charakterystycznych dla okresu 1945-1989. Przed budynkiem biblioteki zaparkuje również kultowy Fiat 126P. Będzie można zajrzeć do jego wnętrza, a nawet poczuć ducha dawnych lat podczas symbolicznego krótkiego przejazdu.
10: Na taką przejażdżkę maluchem będzie się można wybrać między 16 a 18. Będzie też pamiątkowa sesja zdjęciowa Polaroidem. Każdy uczestnik będzie mógł zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z efektem natychmiastowego wywołania. Wydarzenie organizowane jest w ramach programu Partnerstwo dla Książki 2026. Tymczasem Ex Libris, sztuka grafiki, to tytuł wystawy, na której wernisaż zaprasza Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnobrzegu. Spotkanie odbędzie się już dziś o godzinie 17. Na ekspozycji zaprezentowany zostanie bogaty zbiór Ex Librisów pochodzący z prywatnej kolekcji, a uczestnicy będą mieli okazję spotkać się i właściciela. Wśród prezentowanych prac znajdą się dzieła kilkunastu znanych artystów, grafików i malarzy specjalizujących się w tej technice. Część kolekcji nawiązuje do Tarnobrzega oraz działalności biblioteki. Szczególną uwagę zwraca zbiór Ex Librisów sprzed II wojny światowej, w tym najstarszy egzemplarz datowany na 1902 rok, a także prace powstałe w czasie wojny. Wystawę będzie można oglądać w Bibliotece Głównej do 29 maja, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 17. Dla grup zorganizowanych przygotowano również zajęcia edukacyjne oparte na prezentacji tematycznej.
1: Radio Leliwa, numer 1 nad Wisłą, Sanem i Wisłoką. Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4. Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar. Pogoda.
0: W tej chwili temperatura w naszym regionie to 26 stopni. To jednocześnie temperatura maksymalna. No trudno narzekać naprawdę na takie wartości. W nocy temperatura spadnie do około 13-14 stopni. Do końca dnia właściwie tylko i wyłącznie słońce bez żadnych opadów. Ciśnienie 1010 hektopaskali i powoli spada. Natomiast jutro maksymalna temperatura to 23 stopnia, więc bardzo, bardzo delikatne ochłodzenie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4. Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
0: 8 minut po godzinie 13, a my już teraz zaglądamy do muzycznego kalendarium. Dokładnie 5 maja 1961 roku urodził się Marek Kapłon, perkusista zespołu TSA. No, to jest zespół znany oczywiście z wyjątkowej twórczości, ale oni potrafią o północy grać dwugodzinnego bisa. Widziałem to na własne oczy, także szacunek. Tyle o zespole TSA. 8 minut po 13. Rozpoczynamy kolejną przebojową godzinę, a niebawem gość Radia Leliwa.

0: Kwadrans po godzinie 13, a już za moment kolejny gość Radia Deliba.
1: Reklama. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bajk. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: Za górami, za lasami była sobie niewyspana kraina. Zamieszkujące ją księżniczki i rycerze z utęsknieniem czekali na dobry sen. Aż pewnego dnia przyszedł on, cały na biało, pan Materac, i zostawił mieszkańcom wygodny materac. I wszyscy spali długo i szczęśliwie. Przyjdź do salonu pan Materac przy Unimed Plaza i znajdź swój wymarzony materac w rewelacyjnej cenie. Pan Materac zaprasza po bajkowy sen. Jesteśmy w Mielcu w Unimed Plaza przy Przemysłowej 2.
3: Rozwój osobisty to inwestycja w przyszłość. Weronika zdecydowała się wprowadzić innowacje do swojego życia. Poszła na studia dotyczące technologii i sztucznej inteligencji. Teraz pracuje jako prompt engineer. Wejdź na portal wzk.pl i dowiedz się więcej. Zrealizowano w ramach projektu pod tytułem Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, sfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
0: 17 minut po godzinie 13. Już teraz kolejny gość Radia Leliwa. Dzień dobry.
11: Dzień dobry Państwu. W sandomierskim studiu Radia Leliwa Joanna Sarwa i nasz dzisiejszy gość, pani Agnieszka Hała, dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, witam Państwa, witam Panią.
11: A spotykamy się w przeddzień jubileuszu tej instytucji. Państwo zaplanowali ten jubileusz bardzo uroczyście. Co, gdzie i kiedy?
12: Tego dnia jest przewidziana msza święta tutaj u nas w katedrze pod przewodnictwem biskupa Krzysztofa Nitkiewicza. Msza będzie o 15:30. Tuż po mszy udamy się do galerii Biura Wystaw Artystycznych po to, aby otworzyć tą wystawę środowiska, tą wystawę jubileuszową 50 lat Biura Wystaw Artystycznych. I można powiedzieć po takim krótkim, aczkolwiek może i długim wernisażu, zobaczymy jak będzie to wszystko się układało. Mamy zaplanowany koncert o godzinie 18:00. I chcielibyśmy tak naprawdę przenieść troszeczkę ten wernisaż właśnie na scenę, żeby być bardziej dostępny dla publiczności i opowiedzieć o tej sztuce być może ze sceny podczas takiego otwartego przywitania naszych gości. Chciałabym zauważyć, że 50 lat to długa historia instytucji i bardzo dużo artystów. Najważniejszym gościem dla nas, bardzo ważnym, będzie pan Franciszek Maśluszczak, to artysta z Warszawy, który w 1977 roku miał tutaj swoją pierwszą właśnie wystawę indywidualną, bo choć Biuro Wystaw Artystycznych powstało, tak jak mówię, 50-lecie, czyli w 1975 roku, to dopiero po 13 miesiącach w roku 1977 właśnie dotarło tutaj tak jakby na rynek Starego Miasta i tutaj ma swoją siedzibę do dziś.
11: A co Państwo zaplanowali na wystawie? Bo wystawa jubileuszowa pewnie była dla Państwa nie lada wyzwaniem. Co na takiej wystawie można umieścić?
12: Tak, była nie lada wyzwaniem, tym bardziej, że wcześniej już mogliśmy oglądać nasze zbiory na różnych wystawach jubileuszowych 25-lecia czy też 45-lecia. Była zorganizowana duża wystawa właśnie szkła i poszliśmy też w tym samym kierunku w kamienicy Oleśnickich w związku właśnie z obchodami 50-lecia Biura Wystaw Artystycznych zdecydowaliśmy się pokazać właśnie szkło unikatowe, więc ta wystawa będzie również dostępna, jeżeli mówimy o naszych zbiorach. A w galerii wystawa jubileuszowa Właśnie środowiska, czyli niekoniecznie takie porównania, jak są co roku, tylko rzeczywiście te prace, które do nas dotarły, no zachwycają. Artyści bardzo do tego podeszli poważnie, tak? No rzeczywiście te prace przedstawiają ich największy poziom, jeżeli chodzi o zdolności. Mam nadzieję, że ta wystawa zachwyci, bo już przygotowania do niej i materiał, który wiem, który zawiśnie i który tam będzie przedstawiony, no zapiera dech w piersiach. To jest takie sentymentalne, można powiedzieć, że oni wiedzą dokładnie, że to 50 lat i niektórzy mówią, wytrzymałem 50 lat, to jest coś niesamowitego, jaki jestem młody.
11: Ilu zobaczymy artystów pracę na tej wystawie?
12: Tak naprawdę wszyscy to pisali. Chcielibyśmy tutaj no 40 osób rzeczywiście tych żyjących i osoby zmarłe, więc mamy ich w zbiorach, więc wykorzystamy te prace. Także wydaje mi się, że to będzie dużo ponad 50.
11: Kogo zapraszamy? Czy to jest wydarzenie otwarte?
12: Tak, to jest wydarzenie otwarte. Byliśmy z zaproszeniami u wszystkich wójtów powiatu sandomierskiego z zapewnieniem, że rzeczywiście zachęcą swoich mieszkańców, naszych mieszkańców do tego, żeby w tym dniu, bo to impreza otwarta, uczestniczyli właśnie w obchodach Biura Wystaw Artystycznych. Także mam nadzieję, że państwo będą chcieli dołączyć do nas. Tym bardziej, że no, Biuro Wystaw Artystycznych działało na byłym województwie tarnobrzeskim swego czasu. Więc i prezydent Tarnobrzega, czy też prezydent Stalowej Woli i nasze zaprzyjaźnione ośrodki, czyli że naprawdę tutaj mamy i artyści, którzy mieszkają właśnie na tym byłym województwie tarnobrzeskim, czy to Staszów, czy Opatów, czy Ostrowiec. Oni wszyscy zostali poinformowani i zaproszeni oczywiście na te uroczystości. Wszystkich artystów z całej Polski zapraszaliśmy, związki artystów plastyków, okręgi, Kielce, Kraków, Warszawa, Lublin, więc wydaje mi się, że ta impreza będzie szerokim spektrum świętowania tego jubileuszu 50 lat tak naprawdę dla każdego artysty, który kiedykolwiek miał tutaj wystawę, był związany z galerią. Przecież wiemy, że artyści zmieniają swój adres zamieszkania, ale serce zostaje tutaj w Sandomierzu, tak jak na przykład serce Tamary Bardowskiej, która tutaj się wychowywała, pamiętała jako dziewczynka biegająca tutaj po tych piszczelach. I zawsze z chęcią do nas tutaj wraca i wspomina. I jest dużo, dużo takich artystów. Mamy telefony z Nowego Jorku, z Kanady, z Niemiec, z Francji, że oni wiedzą już o tym jubileuszu i bardzo chętnie by do nas tutaj dołączyli w tym dniu.
11: Do tego dojdą pewnie turyści i mieszkańcy Sandomierza. Ja przypomnę, że Biuro Wystaw Artystycznych jest instytucją kultury powiatu sandomierskiego.
12: Tak, dokładnie.
11: Stąd też właśnie zaproszenie dla wszystkich włodarzy i mieszkańców powiatu sandomierskiego. Przypominamy, to 9 maja, sobota. Godzina?
12: Obchody zaczynają się od 15:30, tą mszą świętą w katedrze i później o godzinie 17, około godziny 17 będziemy tutaj przechodzić między galerią, a właśnie sceną, która będzie usytuowana na rynku Starego Miasta, a o 18 właśnie ta kulminacja, czyli koncert Marka Bałaty wraz z zespołem i kwartetem smyczkowym.
11: Także zapraszamy wszystkich państwa i do tego zaproszenia dołącza się również Radio Leliwa. My na pewno będziemy na tym wydarzeniu obecni. Bardzo dziękuję naszemu dzisiejszemu gościowi, pani Agnieszce Hale, dyrektorowi Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu.
12: Dziękujemy bardzo.
11: Dziękuję państwu za uwagę. Do usłyszenia.
0: A rozmawiała Joanna Sarwa. Dziękujemy.

0: Bonnie Tyler. 13.31. Oczywiście my polecamy wiadomości, które już za pół godziny, ale polecamy także naszą stronę leliwa.pl, naszego radiowego Facebooka oraz pozostałe media społecznościowe.
1: Reklama.
2: To PSP, ja uwielbiam je.
3: Wszystko do domu i ogrodu znajdziesz w sklepach Mrówka w Stalowej Woli na ulicy Przemysłowej i w Tarnobrzegu na Sikorskiego. PSB Mrówka. Prosto, szybko, blisko. Wszystko.
4: Wiosna w Stalowej Woli to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Stalowa Wola. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-stalowawola.pl.
5: Zapraszamy na trzeci zjazd motocyklowy w niedzielę 10 maja. Start godzina 12, Sanktuarium w Suli-Sławicach. W programie od godziny 13 przejazd motocykli przez region aż na plac urzędu gminy Łoniów. Od 14 festyn zagrają zespół Bez Spiny oraz Fast Fingers. Czekają na was dmuchańce, strzelnica, stoiska dla dzieci oraz grill i grochówka wojskowa. Uwaga! Od 12 do 16 zbiórka krwi Podaruj Życie.

0: zbiórka charytatywna na Amelię Wiatrowską, chorą na zespół Retta. Dołącz do akcji. Twoja pomoc ma znaczenie. Na wydarzenie zapraszają organizatorzy. Grupa Wildcats, wójt gminy Łoniów, GOK Łoniów, sponsorzy oraz patron medialny Moto Wypad.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
0: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie? Ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług, importuj i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Stalowej Woli, Dębicy, Rzeszowie i Tarnowie bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 490. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Reklama.

0: Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku.
1: Radio Leliwa. Stalowa Wola 93,5 FM.

0: Oceana. Dziewczyna o pięknych włosach, ale no, równie pięknym głosie, tak. Dobrze się kojarzy. 14 minut pozostało do godziny 14. Przypominamy w wiadomościach, że dziś Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego uruchomiła nabór dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Wsparcie skierowane jest zarówno dla grup inicjatywnych, jak i podmiotów ekonomii społecznej. Wszystko wyjaśnimy, czego dotyczy konkretnie ta właśnie rekrutacja, ten nabór dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Szczegóły już niebawem, zostańcie z nami.
1: Reklama. Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do ciebie? Tak, to Bestiun. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70, dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77, rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestiun. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B.
2: Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na Ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Stalowa Wola, ulica Okulickiego 90. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Może poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
10: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl. To się opłaca.
12: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Miałeś wypadek? Stłuczkę? Potrzebujesz naprawy blacharsko-lakierniczej? Bibmot, Twoje centrum likwidacji szkód. Zgłoszenie szkody, oględziny, auto zastępcze i naprawa. Wszystko w jednym miejscu. Dodatkowo serwis mechaniczny i części wszystkich marek. Odwiedź nas. Mielec, ulica Przemysłowa 61 lub zadzwoń 512 056 047. Bibmot. Ponad 30 lat doświadczenia.
1: Reklama.

0: Loco Loco. Tymczasem 4 minuty pozostały do godziny 14. Już za moment na naszej antenie informacje.
1: Radio Leliwa. Najczęściej słuchana stacja radiowa w regionie. Codziennie docieramy do ponad 500 000 słuchaczy. Gramy dla Was już 33 lata. Dzięki nam zyskasz nowych klientów. Możemy Ci pomóc. Nie czekaj. Zadzwoń lub napisz już teraz. Szczegóły na www.leliwa.pl / reklama. Radio Leliwa. Numer 1 nad Wisłą, Sanem i Wisłoką.

0: Reklama. Zastanawiasz się nad kupnem roweru lub skutera? Odwiedź świat rowerów i skuterów w Nisku. Szukasz solidnego i profesjonalnego serwisu? Skorzystaj z pomocy naszych specjalistów. W ofercie ponad 400 rowerów różnych marek, dostępnych od ręki. Miejskie, górskie, trekkingowe, elektryczne i dziecięce. A także skutery, motorowery, quady, crossy. Najniższe ceny w okolicy. Do każdego zakupionego roweru niespodzianka gratis. Największy wybór rowerów elektrycznych i zwykłych. Z hasłem Radio Leliwa dodatkowy rabat. Świat rowerów i skuterów Nisko. Ulica Tysiąclecia 11F. Skrzyżowanie Tysiąclecia z Podoficerską. Zapraszamy od 9 do 18.
1: Restauracja Rybka w Grębowie to idealne miejsce na rodzinny obiad oraz na imprezy firmowe. Położona w malowniczym otoczeniu stawów gospodarstwa rybackiego, oferuje dania ze świeżych ryb z własnej hodowli. Jeśli planujesz imprezę firmową, spotkanie integracyjne lub biznesowe, restauracja Rybka zapewnia profesjonalną obsługę oraz gry i atrakcje dla Twojego zespołu. Nasza kuchnia i wyjątkowa lokalizacja gwarantują udane wydarzenie, które z pewnością zapadnie w pamięć. Znajdziesz nas na Google Maps i Facebooku. Zapraszamy do Rybka Grębów. Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
2: MZK Stalowa Wola posiada usługę profesjonalnego niszczenia dokumentów w wysokiej klasie tajności. Oferta obejmuje ważenie dokumentów, odbiór w siedzibie wykonawcy, zabezpieczenie i komisyjne niszczenie dokumentów, wystawienie protokołu zniszczenia i zagospodarowanie odpadu. Zapytaj o usługę. Zadzwoń 662 190 065 lub www.mzk.stalowa-wola.pl w zakładce usługi.
3: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: Jeśli kochasz świeże i chrupiące dania z kurczaka, odwiedź Good Chicken. Kolorowa przyczepa przed Galerią Dębicką zaprasza na pyszne kurczaki z rożna w autorskiej marynacie. W menu także skrzydełka, nuggetsy, kebaby, tortille i frytki belgijskie. Czynne od poniedziałku do soboty. Zamów pod numerem 575 545 313 lub przez Glovo. Good Chicken. Świeżo i pysznie.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.
6: To jest Radio Leliwa.
7: Zbliża się 14. Czas na informacje, które przedstawi Iwona Pola.
6: To, co w regionie najważniejsze.
8: A brakiem wyobraźni i lekceważeniem podstawowych zasad bezpieczeństwa wykazało się troje nastolatków, którzy wybrali się na przejażdżkę quadem. Skończyło się na uderzeniu w betonowy słup. Do zdarzenia doszło wczoraj około godziny 19.30 w jednej z miejscowości pod Sandomierzem, na szutrowej drodze gminnej biegnącej pomiędzy sadami owocowymi. Jak ustalili policjanci, 14-latek kierujący quadem przewoził dwie pasażerki w wieku 13 i 14 lat. W pewnym momencie chłopiec stracił panowanie nad rozpędzonym pojazdem, zjechał z drogi, uderzył w drzewo, a następnie w betonowy słup. Cała trójka może mówić o wyjątkowym szczęściu. Chłopiec trafił do szpitala z obrażeniami niezagrażającymi jego życiu. W przypadku dziewczynek skończyło się na powierzchownych otarciach. Nikt z uczestników zdarzenia nie posiadał kasku ochronnego. 14-latek, co oczywiste, nie posiadał stosownych uprawnień. Pojazd między innymi nie był ubezpieczony i nie miał ważnego przeglądu technicznego. Sprawa trafi do sądu rodzinnego i nieletnich, gdzie 14-latek odpowie za kierowanie bez uprawnień, spowodowanie kolizji oraz jazdę i przewożenie pasażerów bez kasków. Konsekwencji nie uniknie również 45-letni właściciel pojazdu za udostępnienie quada.
6: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
8: Dziś Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego uruchomiła nabór dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Wsparcie skierowane jest zarówno do grup inicjatywnych, jak i podmiotów ekonomii społecznej. Grupy inicjatywne to osoby lub organizacje planujące założenie przedsiębiorstwa społecznego, na przykład w formie fundacji, spółki non-profit czy spółdzielni socjalnej. Z programu mogą skorzystać także już działające podmioty ekonomii społecznej, które chcą przekształcić się w przedsiębiorstwa społeczne. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o ponad 35 tysięcy złotych na utworzenie jednego miejsca pracy, maksymalnie do 10 etatów. Dodatkowo przewidziano wsparcie na utrzymanie miejsc pracy w wysokości ponad 38 tysięcy złotych, uzależnione od wymiaru etatu. Jak podkreśla Ewelina Mysłek, wiceprezes Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i kierownik Tarnobrzeskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej, to propozycja dla tych, którzy czują ducha ekonomii społecznej, bo prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego jest trudne.
9: Jest to podmiot gospodarczy, działający w warunkach gospodarczych tak jak każda inna firma, a przy okazji ma ten element społeczny, czyli po pierwsze zatrudnia osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, musi realizować cele społeczne, reintegracyjne. To wszystko dodatkowo stawia wymagania przyszłym przedsiębiorcom społecznym, aby od początku mieć tego świadomość i faktycznie się właściwie do tego przygotować.
8: A wnioski można składać do 18 maja. Przedsiębiorstwo społeczne to forma działalności, która łączy cele ekonomiczne z działaniami na rzecz społeczności. W Polsce rośnie bezrobocie. Tylko w marcu przybyło niemal 120 tysięcy bezrobotnych w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku. W Mielcu stopa bezrobocia jest najniższa w regionie, ale to nie jest powód do radości, przyznaje Grzegorz Durek, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu.
10: Jeśli chodzi o nasz region, w dalszym ciągu jesteśmy jednym z powiatów o najniższej stopie bezrobocia. Mamy ponad 3,5 tysiąca bezrobotnych, co daje 6,2% stopy bezrobocia. Nie można powiedzieć, że sytuacja jest zła. Choć obserwując rynek od początku roku, zauważamy znacznie niższy poziom zgłaszanych ofert pracy. Związane jest to w pewnym sensie z niskim odpływem osób bezrobotnych, ale też w tej chwili dopiero uruchomiliśmy środki Funduszu Pracy na tworzenie miejsc pracy.
8: Wciąż jednak dużym zainteresowaniem cieszą się zawody deficytowe.
10: Wśród najbardziej poszukiwanych tak zwanych zawodów deficytowych to na pewno spawacze, ślusarze, tokarze, no zawody związane z obróbką mechaniczną metali, tym też operatorzy CNC. Ponadto ja myślę, że ciężko się tak dokładnie odnieść co do innych branż niejako, w kwestii handlu czy usług. Patrząc na statystyki urzędu, to myślę, że w kwestii z obsadzeniem wolnego miejsca pracy w handlu czy w usługach nie powinno być większego problemu.
8: Aby wyjść naprzeciw osobom poszukującym zatrudnienia, placówka zorganizowała kolejną edycję targów pracy, które zgromadziły ponad 40 pracodawców zarówno z powiatu mieleckiego, jak i spoza regionu.
1: Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie leliwa.pl.
8: A dziś maturzyści mierzyli się z królową nauk, czyli matematyką. O wrażenia tuż po zakończeniu egzaminu pytaliśmy abiturientki Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu.
11: Dla osób, które no niestety nie potrafią matematyki, czyli dla mnie, no był dość trudny. Najbardziej zadania z pierwiastkami. Trochę mam z nimi trudności, od zawsze miałam, ale tak to reszta była wykonalna. Przygotowywałam się do tej matury jednak przez 4 lata, więc powtórki też były oczywiście wczoraj. Wczoraj w nocy, może dzisiaj. Na swoje możliwości jestem zadowolona.
12: Jestem zadowolona. Wydaje mi się, że mi dobrze poszło. Ja sobie sama robiłam jakieś powtórki, jakieś stare arkusze z poprzednich lat.
13: Był trochę trudny, ale wydaje mi się, że dobrze mi poszło i że będzie w porządku. Myślałam, że będą te zadania z pierwiastkami, będą jakieś łatwiejsze, a było trochę takie, no, nakombinowane, ale poradziłam sobie. Były powtórki, rozwiązywałam dużo arkuszy też przed, jak i ze wcześniejszych lat, no i też korepetycje i w ogóle.
8: A jutro przed maturzystami język obcy nowożytny na poziomie podstawowym.
1: Radio Leliwa, numer 1 nad Wisłą, Sanem i Wisłoką. Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4. Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar. Pogoda.
7: W tej chwili temperatura w naszym regionie to 25 stopni, to jednocześnie temperatura maksymalna, ale naprawdę na temperaturę trudno dziś narzekać. O, prawdziwe letnie klimaty. Do końca dnia także słonecznie, ciśnienie 1009 hektopaskali i powoli spada, a wiatr umiarkowany, już niesilny i porywisty, wieje do nas z południa i taka sytuacja utrzyma się do końca dnia. Wieczorem temperatura spadnie do około 18 stopni, a w nocy do 13. Jutro tylko bardzo niewielkie ochłodzenie, bo 23 stopnie to jutrzejsza temperatura maksymalna i sporo słońca.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4. Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
7: 6 minut po godzinie 14. Zaglądamy na moment do kalendarza dzisiaj kalendarza sportowego. No bo oczywiście to, co interesuje fanów piłki nożnej, numer 1, Liga Mistrzów, 21, czyli rewanż sprzed tygodnia Arsenal Atletico. Tutaj wszystko jest możliwe. Przypominamy, to spotkanie zakończyło się wynikiem 1-1. Co oznacza? Oznacza tylko i wyłącznie emocje. No i też trudno wskazać faworyta 50-50, choć delikatnie może Arsenal jest takim 51% faworytem, no bo gra u siebie, a wiadomo, kibice na Wyspach dopiszą. Coś dla fanów hokeja. Dziś Kazachstan podejmuje Polskę. Mistrzostwa Świata Dywizja 1, a poza tym Litwa, Japonia i Francja, Ukraina, a te mistrzostwa odbywają się w Sosnowcu w Polsce. Oj, chcielibyśmy doczekać tych chwil, kiedy polski hokej znajdzie się w takim prawdziwym, ogólnoświatowym rankingu ekstraklasowym. Właściwie do niego powróci, bo mamy wielkie tradycje. Tymczasem powracamy do przebojów z charakterem. Wojtek Janczura, witam ponownie. Dzień dobry, bo nie wiem, na początek. 7 po 14.

0: Muszę powiedzieć, że uwielbiam klimat tej piosenki. Ona się nie nudzi, szczególnie przy takich temperaturach. Mr. Props i Waves, kwadrans po 14. Takie przeboje oczywiście jeszcze się pojawią w tym właśnie klimacie, a za kwadrans o 14.30 Radiowa Giełda Pracy.
1: Reklama. Za górami, za lasami była sobie niewyspana kraina. Zamieszkujące ją księżniczki i rycerze z utęsknieniem czekali na dobry sen. Aż pewnego dnia przyszedł on, cały na biało, pan Materac, i zostawił mieszkańcom wygodny materac. I wszyscy spali długo i szczęśliwie. Przyjdź do salonu pan Materac przy Unimed Plaza i znajdź swój wymarzony materac w rewelacyjnej cenie. Pan Materac zaprasza po bajkowy sen. Jesteśmy w Mielcu w Unimed Plaza przy Przemysłowej 2.
2: Cześć, tu Michał Miczut, komentator Kanal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
3: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
4: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
6: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
5: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express. Reklama.
1: Sponsorem Giełdy Pracy jest Grupa Woda. Organizator kursów żeglarskich, imprez integracyjnych, rejsów i półkolonii nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Grupa Woda.pl. Giełda Pracy w Radiu Leliwa.
2: Zakład Ubezpieczeń Społecznych nawiąże współpracę w ramach umowy o świadczenie usług z lekarzami, specjalistami lub w trakcie specjalizacji. Miejsce świadczenia usług ZUS w Mielcu, Tarnobrzegu, Stalowej Woli lub w swoim gabinecie. Szczegółowe informacje na stronie zus.pl lub pod numerem telefonu 17 867 51 52. Firma transportowa zatrudni kierowców z prawem jazdy kategorii C+Z z doświadczeniem. Praca w transporcie międzynarodowym i krajowym. Zainteresowanych prosimy o kontakt 535 731 970. Firma Hydrogas z Padwi Narodowej zatrudni na stanowisko sprzedawcę oraz magazynier 534 666 006. CV proszę przesłać na adres mailowy info@hydrogas.eu.
1: Sponsorem Giełdy Pracy jest Grupa Woda. Organizator kursów żeglarskich, imprez integracyjnych, rejsów i półkolonii nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Grupa Woda.pl.

0: West Coast for life.
1: Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku Radio Leliwa. Mielec 103,6.

0: Oto ABBA. 18 minut pozostało do godziny 15. O 15 informacja w nich o tym, że mieszkańcy Mielca i okolic mieli okazję wziąć udział w kolejnej edycji charytatywnej zbiórki Elektrośmieć. O tej ważnej społecznej akcji już za kilkanaście minut.
1: Reklama. Wiosna w Stalowej Woli to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja. Podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Stalowa Wola. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-stalowawola.pl.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
4: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama.

0: Oto nowość, gdy będziesz sam. 3 minuty pozostały do godziny 15. Już za moment na naszej antenie informacje. Bądźcie z nami.
1: Radio Leliwa. Najczęściej słuchana stacja radiowa w regionie. Codziennie docieramy do ponad 500 000 słuchaczy. Gramy dla Was już 33 lata. Dzięki nam zyskasz nowych klientów. Możemy Ci pomóc. Nie czekaj. Zadzwoń lub napisz już teraz. Szczegóły na www.leliwa.pl/reklama. Radio Leliwa. Numer 1 nad Wisłą, Sanem i Wisłoką.

0: Stalowej Woli na ulicy Przemysłowej i w Tarnobrzegu na Sikorskiego. PSB Mrówka. Prosto, szybko, blisko, wszystko.
1: Na plaży, w góry czy na City Break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Vivo, w Stalowej Woli i Nawigator w Mielcu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na Ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Stalowa Wola, ulica Okulickiego 90. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o. Chcesz mieć realny wpływ na świat pieniędzy? Interesują Cię inwestycje, analiza finansowa i audyt. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Tarnobrzegu otwiera nowy kierunek studiów magisterskich. Finanse, audyt, inwestycje. Zdobądź praktyczną wiedzę od ekspertów rynku. Naucz się zarządzać kapitałem i podejmować trafne decyzje. Otwórz drzwi do kariery w bankowości, doradztwie i biznesie. Nie czekaj, Twoja przyszłość zaczyna się już dziś. PANS w Tarnobrzegu. Więcej informacji na stronie www.pans.tarnobrzeg.pl.
3: Reklama.
4: To jest Radio Leliwa.
5: Zbliża się 15. Czas na informacje, które przedstawi Iwona Pola.
4: To, co w regionie najważniejsze.
6: Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Tarnobrzega radni zdecydowali o utworzeniu 6 nowych zespołów edukacyjnych, 3 zespołów przedszkolnych oraz 3 zespołów szkolno-przedszkolnych. Decyzja ma związek z niżem demograficznym, który sprawia, że do miejskich placówek uczęszcza coraz mniej dzieci. W skład zespołów przedszkolnych wejdzie łącznie 11 placówek. Z kolei zespoły szkolno-przedszkolne obejmą 3 szkoły podstawowe oraz 3 przedszkola. Część radnych wstrzymała się od głosu. Wśród nich był radny Adam Rębisz, który, jak podkreślał, dostrzega potrzebę reformy, jednak nie ze wszystkimi jej założeniami się zgadza.
7: Spadek minimum etatów specjalistów. Kolejna rzecz jest to brak wyliczenia oszczędności i kosztów, brak analizy porównawczej z innymi miastami.
6: W podobnym tonie wypowiadał się radny Robert Niedbałowski.
8: Nie widzę w tej chwili wystarczających dowodów na to, że proponowana reorganizacja przyniesie rzeczywiste oszczędności dla miasta. Natomiast zmiany organizacyjne w praktyce mogą wywołać chaos oraz wygenerować dodatkowe koszty.
6: Z kolei o zasadności proponowanych zmian przekonywała radna Beata Pięta.
9: Uważam, że jest to krok potrzebny i odpowiedzialny zarówno w kontekście wyzwań demograficznych, jak i stabilności finansowej miasta.
6: A dyskusję podsumował prezydent Tarnobrzega Łukasz Nowak.
10: Bardzo zależy nam na tym, żeby nie dotknęło to przede wszystkim dzieci, żeby jak najmniej dotknęło nauczycieli, a aby efekt był również bardzo mocno widoczny.
6: A nowe zespoły mają rozpocząć działalność 1 września tego roku.
4: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
6: Internetowa znajomość sandomierzanki mogła zakończyć się dla niej utratą sporej kwoty. 74-latka na jednym ze znanych portali społecznościowych kilka miesięcy temu nawiązała znajomość z mężczyzną podającym się za obywatela Meksyku, na stałe zamieszkującym w Irlandii. Relacja rozwijała się w sieci. Po pewnym czasie mężczyzna poprosił znajomą o pożyczenie pieniędzy w kwocie 10 tysięcy złotych i przelanie ich na rachunek bankowy podany przez niego. Wszystko po to, aby mógł zakupić bilety, przylecieć do Polski i wreszcie się z nią spotkać. Mieszkanka Sandomierza uwierzyła w jego historię i zamiary. Wczoraj udała się do jednego z sandomierskich banków celem przelania zasugerowanej kwoty. Na szczęście czujność i profesjonalizm pracownicy placówki zapobiegły utracie oszczędności. 74-latka została uprzedzona, że może to być próba oszustwa. Ostatecznie kobieta dała się przekonać, w rezultacie czego nie doszło do transakcji.
4: Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie leliwa.pl.
6: Mieszkańcy Mielca i okolic mieli okazję wziąć udział w kolejnej edycji charytatywnej zbiórki elektrośmieci, z której dochód wesprze podopiecznych Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Pies i Kot mieszczącego się przy ulicy Targowej. Umieszczony przed bramą schroniska specjalny kontener na elektrośmieci z każdym dniem wypełniał się niepotrzebnym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, a następnie trafił do MW Recycling. Teraz zostanie to przeliczone na kilogramy, a z otrzymanych środków finansowych schronisko będzie mogło zakupić najpotrzebniejsze rzeczy dla swoich podopiecznych. Mówi Tomasz Róg, członek Stowarzyszenia Oaza dla Zwierząt Mielec.
3: To była kolejna akcja zbiórki elektrośmieci, która wypadła bardzo fajnie. Mieszkańcy bardzo fajnie zareagowali na nasz apel na zbiórkę. Nie wiemy jeszcze do końca, ile żeśmy tego zebrali po raz kolejny, natomiast niedługo się dowiemy, bo dopiero zostały zebrane elektrośmiecie. Mam nadzieję, że ta akcja nie będzie ostatnią akcją, którą żeśmy przeprowadzili.
6: Organizatorami zbiórki były Fundacja Odzyskaj Środowisko, MB Recycling oraz Oaza dla Zwierząt Mielec. Zbiórkę medialnie wspierało Radio Leliwa. Już niebawem ukaże się praktyczny poradnik logopedyczny dla rodziców. To publikacja, która powstała pod skrzydłami poradni psychologiczno-pedagogicznej w Stalowej Woli. Poradnik Wiedza Rodziców Dzieci w Wieku Przedszkolnym z gminy Stalowa Wola na temat profilaktyki logopedycznej ma być ogólnodostępny. Autorkami publikacji są dyrektor poradni Marzena Łata oraz logopeda Alicja Gorzula. Marzena Łata przyznała, że opracowanie publikacji poprzedziły badania i ankiety przeprowadzone wśród rodziców.
11: Rok temu podjęłyśmy badania wśród rodziców dzieci ze stalowowolskich przedszkoli na temat ich wiedzy dotyczącej profilaktyki logopedycznej, co to znaczy prawidłowy rozwój mowy, co to znaczy prawidłowa artykulacja i etc. No i na tej podstawie powstał ten poradnik. Poradnik jest tak naprawdę pokazaniem, jaka jest wiedza rodziców na temat profilaktyki logopedycznej w naszym mieście.
6: Okazuje się, że wiedza logopedyczna rodziców nie jest zła, natomiast może być lepiej, dlatego poradnik zawiera wiele ćwiczeń i zabaw, które rodzice mogą robić wspólnie z dziećmi. Mogą je robić również nauczyciele.
11: Nie jest źle, rodzice dużo wiedzą i fajnie, bo to oznacza, że są świadomi rozwoju mowy własnych dzieci, ale oprócz tego w tej publikacji jest dużo ćwiczeń logopedycznych, dużo zabaw, które mogą wykonywać rodzice razem ze swoimi dziećmi. W tej publikacji też są ćwiczenia, które mogą wykonywać nauczyciele w szkole, pracując codziennie w edukacji wczesnoszkolnej.
6: Poradnik zawiera również wiele informacji dotyczących np. faz rozwojowych dzieci, roli nauczycieli w stymulowaniu procesu kształtowania się prawidłowych nawyków artykulacyjnych i kompetencji językowych. Publikacja jest jedyną taką w regionie. Dobrze oceniły ją wyższe uczelnie, o czym świadczą recenzje.
11: Mamy recenzje także wyższych uczelni, z uczelni rzeszowskiej. Także patronatem objęła uczelnia PANS, Państwa Akademia Nauk Stosowanych. Mamy też wstęp w formie takiej publikacji, więc po angielsku. Ta praca jest taką jedyną pracą tutaj w naszym regionie poświęcona profilaktyce logopedycznej i wykonana rzetelnie właśnie od podstaw poprzez badania na rodzicach dzieci przedszkolnych.
6: Publikacja przygotowywana jest obecnie do druku i jest szansa, że za około miesiąc zostanie wydana. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Stalowej Woli jest na etapie poszukiwania sponsoringu. Poradnik po wydaniu będzie udostępniony placówkom i szkołom z terenu Stalowej Woli i powiatu.
1: Radio Leliwa, numer jeden nad Wisłą, Sanem i Wisłoką. Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4. Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica, jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar. Pogoda.
5: W tej chwili temperatura w naszym regionie to 25 stopni. Piękny, słoneczny dzień. Tak będzie do końca tego dnia właśnie. A i także ciepła noc, 13 stopni. Jutro bardzo delikatne ochłodzenie, maksymalnie 23, ale też sporo słońca. Ciśnienie tutaj bez zarzutu 1008-1009 hektopaskali. Także całkiem przyjemnie. Wiatr umiarkowany, już niesilny i porywisty, tylko do 25 km na godzinę. Wieje do nas spokojnie z kierunku południowego. I taka sytuacja także utrzyma się do końca dnia.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4. Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica, jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
5: 7 minut po godzinie 15. My już teraz zaglądamy do motoryzacyjnego kalendarium i tu następująca data. W pierwsze dni maja 1978 roku rozpoczęła się produkcja samochodu FSO Polonez. No tak, rzeczywiście był to samochód pojemny. To była jego jedna z nielicznych zalet, no ale niestety także technologia opierała się na przykład w przypadku zawieszenia. Od lata, proszę posłuchać, 4 40 ubiegłego wieku. Między innymi mowa tutaj o resorach piórowych. Bardzo rzadko w samochodach osobowych spotykana, a w Polonezie, proszę bardzo, był. O, zalety były takie, że można było ten samochód dociążyć i on, mówiąc kolokwialnie, nie siadał na resorach. No ale niestety precyzja prowadzenia miała wiele do życzenia. Między innymi polegało to na tym, że przy wyższych prędkościach kierownicą się kontrowało w prawo i w lewo, a samochód jechał prosto. Nie do powtórzenia. Coś, co można było wtedy w Polonezie doświadczyć, ale chyba nie chciałbym tego powtórzyć. Tymczasem Robbie Williams, podkręcie radio nieco głośniej, będzie przebojowo 8 po 15 już teraz.

0: Kolejna przebojowa nowość ostatnich tygodni. Takie nowości pojawią się także w propozycjach do gorącej dziesiątki po godzinie 19. Bądźcie wtedy z nami.
1: Reklama. Zastanawiasz się nad kupnem roweru lub skutera? Odwiedź świat rowerów i skuterów w Nisku. Szukasz solidnego i profesjonalnego serwisu? Skorzystaj z pomocy naszych specjalistów. W ofercie ponad 400 rowerów różnych marek, dostępnych od ręki. Miejskie, górskie, trekkingowe, elektryczne i dziecięce. A także skutery, motorowery, quady, crossy. Najniższe ceny w okolicy. Do każdego zakupionego roweru niespodzianka gratis. Największy wybór rowerów elektrycznych i zwykłych. Z hasłem Radio Leliwa dodatkowy rabat. Świat rowerów i skuterów Nisko. Ulica Tysiąclecia 11F. Skrzyżowanie Tysiąclecia z Podoficerską. Zapraszamy od 9 do 18.
2: Castorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca. Reklama.

0: Venga Boys. No i dosyć prosty przekaz. 27 minut po 15. My już teraz zaglądamy do kalendarza świąt nietypowych. Dziś Międzynarodowy Dzień Położnej. Pozdrawiamy wszystkie położne oraz te panie, które związane są z tym jakże ważnym. Chyba trudno znaleźć ważniejszy społecznie temat. W tym kontekście przypomina mi się jedna z pierwszych scen filmu Być jak Kazimierz Dejna. Tam między innymi akcja porodowa zgrała się z bardzo ważnym meczem reprezentacji Polski. Polecam, ale z pewnych względów, ze względu na porę, nie mogę tego fragmentu zacytować. Jednak warto obejrzeć Być jak Kazimierz Dejna. Nie tylko ze względu na tę scenę. Mrozu i Błękitna Laguna. Już za moment. Bądźcie z nami.
1: Reklama. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bajk. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: Za górami, za lasami była sobie niewyspana kraina. Zamieszkujące ją księżniczki i rycerze z utęsknieniem czekali na dobry sen. Aż pewnego dnia przyszedł on, cały na biało, pan Materac, i zostawił mieszkańcom wygodny materac.

0: najdłuższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, sfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
1: Szukasz sprawdzonego miejsca na badanie wzroku? Przy ulicy Targowej 2 w Tarnobrzegu przyjmuje optometrysta Jolanta Jakubczyk. W ofercie badania wzroku dzieci i dorosłych, dobór okularów oraz soczewek kontaktowych, a także OCT, tomografia i biometria. Umów wizytę online przez portal Znany Lekarz Jolanta Jakubczyk lub telefonicznie 604 95 64 64.
2: Reklama.

Sponsorem przeboju godziny jest sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: Po prostu swim, tak jest.
1: 18 minut pozostało do godziny 16. O 16 informacje, a w nich ważny temat. Od jutra w gminie Dębica rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące trzech wariantów układu transportowego, które mają poprawić połączenie północnej części województwa podkarpackiego z autostradą. Szczegóły już niebawem. Bądźcie z nami.
2: Reklama. Miałeś wypadek? Stłuczkę? Potrzebujesz naprawy blacharsko-lakierniczej? Bibmot, twoje centrum likwidacji szkód. Zgłoszenie szkody, oględziny, auto zastępcze i naprawa. Wszystko w jednym miejscu. Dodatkowo serwis mechaniczny i części wszystkich marek. Odwiedź nas. Mielec, ulica Przemysłowa 61 lub zadzwoń 512 056 047. Bibmot. Ponad 30 lat doświadczenia.
3: Reklama.

0: Demono, kochać inaczej. O, zastanawiamy się tutaj z Piotrkiem Żakiem, który właśnie wparował z impetem do tego pokoju redakcyjnego, do tak zwanej DJ-ki nad tekstem tej piosenki. Trzeba będzie to na kartce rozrysować. To jest po prostu no, sztuka artyści, Piotrek. Co nam zwykłym po prostu tutaj DJ-om.
1: Ale występ zespołu Demono na Dniach Tarnobrzega wspominamy.
0: Tak.
1: On tak zapowiadał.
0: Wspominamy. No i oczywiście myślę, że nieraz jeszcze Andrzej Krzywy z zespołem Demono się pojawi, bo publiczność też była zadowolona. A jak takie temperatury, to od razu przypominają się takie piękne chwile. Ja bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. O, Wojtek Jączura, do usłyszenia.
2: Reklama. Wielkie okazje zasługują na wyjątkowy wygląd. Komu nie? Wesela, święta. Z Gitard wybierzesz garnitur, który podkreśli twój styl i klasę. Jesteśmy polskim producentem i oferujemy największy wybór garniturów, marynarek i spodni w regionie. W atrakcyjnych cenach producenta. Odwiedź nas w Janowie Lubelskim przy ulicy Szkolnej 1 lub w nowym salonie Gitard w Zamościu, ulica Sadowa 8/10. Gitard. Twój styl na wielkie okazje.
3: Świat rowerów i skuterów w Nisku serdecznie zaprasza wszystkich miłośników nowoczesności na prezentację rowerów elektrycznych firmy Barton. Już w sobotę 9 maja od 9 do 15 będziesz mieć możliwość przetestowania rowerów elektrycznych. Nie przegap okazji. Skorzystaj z dni otwartych Bartona już 9 maja. Czekamy na Ciebie. Świat rowerów i skuterów Nisko, ulica Tysiąclecia 11F.
4: Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na Ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Stalowa Wola, ulica Okulickiego 90. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
5: Zapraszamy na trzeci zjazd motocyklowy w niedzielę 10 maja. Start godzina 12, Sanktuarium w Suli-Sławicach. W programie od godziny 13 przejazd motocykli przez region aż na plac urzędu gminy Łoniów. Od 14 festyn zagrają zespół Bez Spiny oraz Fast Fingers. Czekają na Was dmuchańce, strzelnica, stoiska dla dzieci oraz grill i grochówka wojskowa. Uwaga! Od 12 do 16 zbiórka krwi Podaruj Życie oraz zbiórka charytatywna na Amelię Wiatrowską, chorą na zespół Retta. Dołącz do akcji. Twoja pomoc ma znaczenie. Na wydarzenie zapraszają organizatorzy. Grupa Wildcats, wójt gminy Łoniów, GOK Łoniów, sponsorzy oraz patron medialny Motowypad.
2: Reklama.
6: To jest Radio Leliwa.
1: Minęła 16. Wiadomości, Wojciech Lis.
6: To, co w regionie najważniejsze.
7: Gmina Gorzyce wybuduje magazyn na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej. Obiekt o powierzchni użytkowej około 350 m2 powstanie na działce przy ulicy Wrzawskiej w Gorzycach. Będzie to magazyn wysokiego składowania, posiadający zaplecze biurowe i socjalne, mówi wójt Gorzyc Leszek Surdy.
8: Magazyn pomoże nam raz, że rozładować garaże niektóre w naszych remizach, gdzie mamy zgromadzony różny sprzęt przeciwpowodziowy, na przykład agregaty pompowe, agregaty prądotwórcze, bardzo dużej mocy. Gdy zajdą takie potrzeby, że u nas mamy pewne rezerwy, będziemy mogli służyć pomocą sąsiednim samorządom.
7: Całkowita wartość projektu wynosi 4,5 miliona złotych, z czego ponad 3,5 miliona złotych to dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026. W ramach tego samego zadania gmina kupiła działkę, na której stanie magazyn. Obiekt powinien być gotowy do końca października.
6: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
7: Od jutra w gminie Dębica ruszają konsultacje społeczne dotyczące trzech wariantów układu transportowego, które mają poprawić połączenie północnej części województwa podkarpackiego z autostradą. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zlecił opracowanie koncepcji nowego odcinka drogi wojewódzkiej z Mielca do Dębicy. W ramach studium powstały trzy warianty tras uwzględniające różne uwarunkowania terenowe. Opracowanie takiej koncepcji to duże wyzwanie ze względu na złożone uwarunkowania terenu, podkreśla zastępca wójta gminy Dębica Grzegorz Skrzypek.
9: Dostaliśmy informację od dróg wojewódzkich, od projektanta dosłownie, o tym, że rozpoczynamy konsultacje od 6 maja. Nie dostaliśmy jeszcze materiałów graficznych. Przybliżone rysunki poglądowe z kreską, one są bardzo przybliżone. Liczymy na to, że dostaniemy już informacje o przebiegu projektowym, bo ja już takie dokumenty widziałem, wiem, że one istnieją, aczkolwiek nie dostałem ich oficjalnie jeszcze do wglądu mieszkańcom. Zakładam, że przy konsultacjach one będą dostępne.
7: Po zakończeniu konsultacji projektanci przeanalizują zgłoszone uwagi i wskażą warianty optymalne pod względem funkcjonalnym. Ostateczną decyzję podejmie Zarząd Województwa Podkarpackiego, po czym wybrany wariant trafi do dalszych prac projektowych i procedury uzyskania odpowiednich decyzji.
10: Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie leliwa.pl.
7: Dziś Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego uruchomiła nabór dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Wsparcie skierowane jest zarówno do grup inicjatywnych, jak i podmiotów ekonomii społecznej. Grupy inicjatywne to osoby lub organizacje planujące założenie przedsiębiorstwa społecznego, na przykład w formie fundacji, spółki non-profit czy spółdzielni socjalnej. Z programu mogą skorzystać także już działające podmioty ekonomii społecznej, które chcą przekształcić się w przedsiębiorstwa społeczne. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o ponad 35 tysięcy złotych na utworzenie jednego miejsca pracy, maksymalnie do 10 etatów. Dodatkowo przewidziano wsparcie na utrzymanie miejsc pracy w wysokości 38 tysięcy 700 zł, uzależnione od wymiaru etatu. Jak podkreśla Ewelina Mysłek, wiceprezes Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i kierownik Tarnobrzeskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, to propozycja dla tych, którzy czują ducha ekonomii społecznej, bo prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego jest trudne.
11: Jest to podmiot gospodarczy, działający w warunkach gospodarczych, tak jak każda inna firma, a przy okazji ma ten element społeczny, czyli po pierwsze zatrudnia osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, musi realizować cele społeczne, reintegracyjne. To wszystko dodatkowo stawia wymagania przyszłym przedsiębiorcom społecznym, aby od początku mieć tego świadomość i faktycznie się właściwie do tego przygotować.
7: Wnioski można składać do 18 maja. Przedsiębiorstwo społeczne to forma działalności, która łączy cele ekonomiczne z działaniami na rzecz społeczności.
2: Radio Leliwa. Numer 1 nad Wisłą, Sanem i Wisłoką. Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi. Mielec, ulica Sandomierska 4.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
2: Pogoda.
13: I sprawdzamy informacje pogodowe, jak to wygląda. No, sytuację odświeżamy. Do końca dnia w pogodzie bez zmian, więc jesteśmy na razie spokojni. Tej nocy temperatura może spaść do 14-15 stopni. Jutro gorąco. Jutro 27-28 stopni. W czwartek też pogodnie. W czwartek temperatura maksymalna to 26-27, ale później. Później pojawiają się opady deszczu i te pojawiają się już z czwartku na piątek wieczorem i także w nocy. Ciśnienie w tym momencie wynosi 1007 hektopaskali.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi. Mielec, ulica Sandomierska 4.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
13: Jest już 16, prawie 7. Witamy po godzinie 16. Witamy i zapraszamy. Ja tylko dodam, że jutro też mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Mamy 5 maja, mamy 125 dzień roku. Dzień jest dłuższy od najkrótszego, już 7 godzin i 28 minut. Piotr Grzak, kłaniam się.

0: You Can Stop the Beat w Leliwie, jest już 16:13.
1: Reklama. Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do ciebie? Tak, to Bestune. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70, dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77, rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestune. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: 3,17,41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8,11.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku.
1: Radio Leliwa.

0: Baby Recha w Leliwie. 16.20, prawie 6, niebawem słowo o słowie.
1: Reklama.
2: Wiosna w Stalowej Woli to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Stalowa Wola. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-stalowawola.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Reklama.
4: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
5: Witam Państwa serdecznie. Pan Maksymilian ma do mnie pytanie dotyczące słowa suwenir, a może suwenir. Czy można stosować je w kontekście pamiątek? Czy można uznać je za tłumaczenie angielskiego wyrazu suwenir? Otóż teoretycznie można, ale nie byłoby to właściwe, ponieważ jest to raczej, i to dawne, tłumaczenie, właściwie zapożyczenie ze języka francuskiego. Francuskie souvenir oznacza z jednej strony wspomnienie, można mieć takie wspomnienie, mówimy o tym souvenir po francusku, albo, i tak mówimy już nie tylko po francusku, to może oznaczyć właśnie pamiątkę, coś, co się przywiozło skądś. To może być pamiątka dla nas samych, a bardzo często bywa to pamiątka dla kogoś, komuś takie suweniry przywozimy. I to już jest słowo, które od bardzo dawna w polszczyźnie funkcjonuje. Ono zaczęło być pisane nie przez V, tylko przez W i już nie ma tego OU na początku, tylko suwenir. Mało tego, akcent się nam zmienił i mówimy suwenir. O suwenirach mówimy. I tak bardzo weszło to do polszczyzny, jak i dawne słowa francuskie, które zapożyczyliśmy już w XVII nawet czasem wieku, potem w XVIII, to była wtedy moda na francuszczyznę. I ten suwenir już w polszczyźnie jako pamiątka, ale nie wspomnienie jest. Nie mówimy, że mamy suweniry w znaczeniu mamy wspomnienia, ale mówimy, że przywieźliśmy suweniry, zwłaszcza naszym bliskim. Być może nie dlatego, żeby pamiętali o miejscu, w którym byśmy byli, bo to my mamy pamiętać, ale żeby o nas pamiętali, a my pamiętamy to, co widzieliśmy, gdzie byliśmy.
4: Słowo o słowie.
5: Do usłyszenia.
4: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

0: jedna z tych piosenek, która po prostu świetnie brzmi podczas jazdy samochodem. Jedźcie oczywiście bezpiecznie, jedźcie z nami, a jeszcze przed godziną 17 kolejne przeboje z charakterem.
1: Reklama.
2: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Vivo, w Stalowej Woli i Navigator w Mielcu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Reklama.

0: All My Life w Leliwie. 17 już coraz bliżej. Za kilka chwil sprawdzamy kolejne najważniejsze informacje.
1: Reklama. Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na Ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Stalowa Wola, ulica Okulickiego 90. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys, spółka z o.o.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama.
3: To jest Radio Leliwa.
0: Jest 17. Wiadomości, Wojciech Lis.
3: To, co w regionie najważniejsze.
4: Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Tarnobrzega radni zdecydowali o utworzeniu 6 nowych zespołów edukacyjnych, 3 zespołów przedszkolnych oraz 3 zespołów szkolno-przedszkolnych. Decyzja ma związek z niżem demograficznym, który sprawia, że do miejskich placówek uczęszcza coraz mniej dzieci. W skład zespołów przedszkolnych wejdzie łącznie 11 placówek. Z kolei zespoły szkolno-przedszkolne obejmą 3 szkoły podstawowe oraz 3 przedszkola. Część radnych wstrzymała się od głosu. Wśród nich był radny Adam Rębisz, który, jak podkreślał, dostrzega potrzebę reformy, jednak nie ze wszystkimi jej założeniami się zgadza.
5: Spadek minimum etatów specjalistów. Kolejna rzecz jest to brak wyliczenia oszczędności i kosztów, brak analizy porównawczej z innymi miastami.
4: W podobnym tonie wypowiadał się radny Robert Niedbałowski.
6: Nie widzę w tej chwili wystarczających dowodów na to, że proponowana reorganizacja przyniesie rzeczywiste oszczędności dla miasta. Natomiast zmiany organizacyjne w praktyce mogą wywołać chaos oraz wygenerować dodatkowe koszty.
4: Z kolei o zasadności proponowanych zmian przekonywała radna Beata Pięta.
7: Uważam, że jest to krok potrzebny i odpowiedzialny zarówno w kontekście wyzwań demograficznych, jak i stabilności finansowej miasta.
4: Dyskusję podsumował prezydent Tarnobrzega Łukasz Nowak.
8: Bardzo zależy nam na tym, żeby nie dotknęło to przede wszystkim dzieci, żeby jak najmniej dotknęło nauczycieli, a aby efekt był również bardzo mocno widoczny.
4: Nowe zespoły mają rozpocząć działalność 1 września tego roku.
3: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
4: Czy szpital specjalistyczny w Mielcu połączy się z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Rzeszowie? Na razie trwają rozmowy, ale nie zapadły jeszcze żadne konkretne decyzje. Jak podkreślał podczas ostatniej sesji powiatu mieleckiego dyrektor placówki Paweł Pazdan, szpital musi szukać innych rozwiązań, ale jego sytuacja finansowa nie wpłynęła negatywnie na funkcjonowanie placówki i leczenie pacjentów.
9: Dzisiaj potrzebne jest spojrzenie szerokie dotyczące funkcjonowania naszego szpitala w kontekście sytuacji, jaka jest, i propozycje, które się pojawiają w przestrzeni publicznej co do rozwiązań systemowych. To one zmierzają do tego, że szpitale w jakiś sposób powinny zacząć ze sobą współpracować, współdziałać, konsolidować swoje działania. Powinna powstawać bardziej jednolita mapa szpitali wynikająca ze zmieniającej się sytuacji demograficznej, ze zmieniających się potrzeb zdrowotnych, powodująca zmiany organizacyjne również.
4: Dyrekcja Mieleckiego Szpitala potwierdza, że rozmowy z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Rzeszowie się odbyły, jednak na dalsze ustalenia trzeba jeszcze poczekać. Z kolei portal Rynek Zdrowia informuje, że rzeszowski szpital rozważa włączenie do swojej struktury kilku placówek powiatowych. W pierwszym etapie miałoby to objąć szpitale w Dębicy i Mielcu, a następnie także w Lesku i Sanoku.
3: Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie leliwa.pl.
4: Wrzucamy wstecz, w kolejce po książkę. To projekt miejski Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli, który przeniesie uczestników w lata 1945-89. W najbliższy piątek hol na pierwszym piętrze Biblioteki Głównej oraz teren przed budynkiem zamienią się w przestrzeń pełną wspomnień. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 15 i jest bezpłatne. W programie znajdą się atrakcje, które dla jednych będą sentymentalną podróżą, a dla innych odkrywaniem przeszłości. Mówi Daria Kamińska-Drabik z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli.
10: Odbędą się międzypokoleniowe warsztaty szycia. Pod okiem pracowników biblioteki wspólnie stworzycie filcowe organizery, etui bądź kolorowe maskotki. Odbędzie się wystawa wzornictwa retro, przedmiotów charakterystycznych dla okresu 1945-1989. Przed budynkiem biblioteki zaparkuje również kultowy Fiat 126P. Będzie można zajrzeć do jego wnętrza, a nawet poczuć ducha dawnych lat podczas symbolicznego krótkiego przejazdu.
4: W godzinach od 16 do 18 będzie można zrobić także pamiątkowe zdjęcie Polaroidem. Projekt realizowany jest w ramach programu Partnerstwo dla Książki 2026.
1: Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie leliwa.pl.
4: I jeszcze komunikat. Tarnobrzeskie wodociągi informują, że jutro nastąpi przerwa w dostawie wody w godzinach od 7 do 16 dla części budynków zlokalizowanych przy ulicy Sienkiewicza. Numery parzyste od 78 do 138 i numery nieparzyste od 111 do 165a.
1: Radio Leliwa, numer 1 nad Wisłą, Sanem i Wisłoką. Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4. Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica, jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar. Pogoda.
0: Tej nocy temperatura może spaść do 12 stopni, natomiast jutro w naszym regionie zachmurzenie umiarkowane, ale w większości przyjaśnienia. Temperatura maksymalna jutro to 27 stopni. Jeszcze podglądamy, jeszcze patrzymy, bo niewykluczone, że jutro po południu mogą pojawić się lokalnie przelotne opady deszczu, chociaż to wszystko cały czas dynamicznie się zmienia. Na pewno opady deszczu pojawią się w najbliższy czwartek po południu. Na nie liczymy. W czwartek temperatura maksymalna to 25 stopni, no i piątek pogodny 20 stopni, sobota 20 stopni i niedziela 10 maja. Temperatura także w okolicach 20 stopni. Ma być pogodnie i słonecznie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4. Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica, jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
0: 17 już 6. Witamy po 17. Zapraszamy Was na kolejną naprawdę gorącą godzinę. Ja przypomnę, że dzisiaj świętujemy z Ireną, Ireneuszem, także Waldemarem, Teodorem, Stanisławem. Do nich można wybrać się z jakimś miłym prezentem, a przy okazji coś może dobrego się trafić. W Leliwie, David Guetta, Avicii, oni już czekają. Jest 17, prawie 7.

0: David Guetta za nami, Avicii także, czyli tanecznie po 17. Innej opcji być nie może, jest już 17.12.
1: Reklama. RIA prezentuje. Z kartą klienta taniej tankujesz i podwójnie zyskujesz.
2: Zatankuj paliwo z rabatem do 10 groszy, a dodatkowo za zgromadzone punkty otrzymasz teraz żetony do wymiany na bezpłatną myjnię i odkurzacz, hot doga, kawę lub niespodziankę. To się naprawdę opłaci! Zaprasza firma RIA, oferująca najwyższej jakości paliwa i gaz na swoich stacjach paliw.
1: Reklama.

0: Damiano David w Leliwie, czekamy już na informacje kulturalne. Jest 17:28.
1: Informacje kulturalne w Radiu Leliwa.
0: Przedstawi Wojciech Lis.
2: Młodzi mieszkańcy Mielca mogą realizować swoje pomysły i współtworzyć życie kulturalne miasta. Samorządowe Centrum Kultury ogłosiło kolejną edycję programu Miasto Młodych, wspierającego inicjatywy tworzone przez Młodzież dla Młodzieży. Celem programu jest nie tylko dofinansowanie projektów, ale przede wszystkim zachęcenie młodych ludzi do aktywności, integracji, twórczego wyrażania siebie. To przestrzeń otwarta na kreatywność, w której liczą się pomysły i zaangażowanie. Udział mogą wziąć osoby w wieku od 13 do 19 lat, mieszkające lub uczące się w Mielcu, indywidualnie lub w grupach. Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie. Na realizację projektów przeznaczono 7 tysięcy złotych, a maksymalne dofinansowanie jednego przedsięwzięcia wynosi 3,5 tysiąca. Wsparcie obejmuje m.in. warsztaty, wydarzenia muzyczne, teatralne i filmowe, działania miejskie oraz inicjatywy społeczne. Mile widziane są projekty łączące różne dziedziny kultury i odpowiadające na potrzeby młodych ludzi. Nabór wniosków trwa do 25 maja. Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej akcji promującej funduszowy maj, podczas której w dniach od 8 do 10 maja strefa ogólnodostępna Parku Edukacyjnego Akademia Bajki zamieni się w przestrzeń twórczego odkrywania dla dzieci i całych rodzin. To doskonała okazja, by rozwijać kreatywność, spędzić czas w rodzinnej atmosferze i przeżyć niezapomnianą przygodę w bajkowym stylu. Wstęp wolny.

Dostępna zarówno w tradycyjnej formie, jak i w wersji z większym drukiem ułatwiającym czytanie. Trafi do księgarni stacjonarnych oraz internetowych. Były to informacje kulturalne.

0: Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku.
1: Radio Leliwa. W Dębicy na 89,2.

0: Whenever, Wherever. Tak naśpiewała Shakira, to był Chris Cross w Leliwie. Coraz bliżej 18.
1: To jest Radio Leliwa.
0: Wiadomości Wojciech Lis.
1: To, co w regionie najważniejsze.
2: Brakiem wyobraźni i lekceważeniem podstawowych zasad bezpieczeństwa wykazało się troje nastolatków, którzy wybrali się na przejażdżkę quadem. Skończyło się uderzeniem w betonowy słup, mówi rzecznik sandomierskiej policji, aspirant Iwona Paluch.
3: Do zdarzenia doszło wczoraj około godziny 19.30 w jednej z miejscowości pod Sandomierzem, na szutrowej drodze gminnej, biegnącej pomiędzy sadami owocowymi. Jak ustalili policjanci, 14-latek kierujący quadem przewoził dwie pasażerki w wieku 13 i 14 lat. W pewnym momencie chłopiec stracił panowanie nad rozpędzonym pojazdem, zjechał z drogi, uderzył w drzewo, a następnie w betonowy słup.
2: Cała trójka może mówić o wyjątkowym szczęściu. Chłopiec trafił do szpitala z obrażeniami, które nie zagrażają życiu. W przypadku dziewczynek skończyło się na powierzchownych otarciach. Nikt z uczestników zdarzenia nie posiadał kasku ochronnego. Sprawa trafi do sądu rodzinnego i nieletnich, gdzie 14-latek odpowie za kierowanie bez uprawnień, spowodowanie kolizji oraz jazdę i przewożenie pasażerów bez kasków. Konsekwencji nie uniknie również 45-letni właściciel pojazdu za udostępnienie quada.
3: Apelujemy do rodziców o rozwagę i odpowiedzialność. Udostępnianie pojazdów nieletnim, którzy nie posiadają uprawnień i odpowiedniego przygotowania, może prowadzić do poważnych w skutkach zdarzeń.
1: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
2: Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Tarnobrzega radni zdecydowali o utworzeniu 6 nowych zespołów edukacyjnych, 3 zespołów przedszkolnych oraz 3 zespołów szkolno-przedszkolnych. Decyzja ma związek z niżem demograficznym, który sprawia, że do miejskich placówek uczęszcza coraz mniej dzieci. W skład zespołów przedszkolnych wejdzie łącznie 11 placówek. Z kolei zespoły szkolno-przedszkolne obejmą 3 szkoły podstawowe oraz 3 przedszkola. Część radnych wstrzymała się od głosu. Wśród nich był radny Adam Rębisz, który, jak podkreślał, dostrzega potrzebę reformy, jednak nie ze wszystkimi jej założeniami się zgadza.
4: Spadek minimum etatów specjalistów. Kolejna rzecz jest to brak wyliczenia oszczędności i kosztów, brak analizy porównawczej z innymi miastami.
2: W podobnym tonie wypowiadał się radny Robert Niedbałowski.
5: Nie widzę w tej chwili wystarczających dowodów na to, że proponowana reorganizacja przyniesie rzeczywiste oszczędności dla miasta. Natomiast zmiany organizacyjne w praktyce mogą wywołać chaos oraz wygenerować dodatkowe koszty.
2: Z kolei o zasadności proponowanych zmian przekonywała radna Beata Pięta.
6: Uważam, że jest to krok potrzebny i odpowiedzialny zarówno w kontekście wyzwań demograficznych, jak i stabilności finansowej miasta.
2: Dyskusję podsumował prezydent Tarnobrzega Łukasz Nowak.
7: Bardzo zależy nam na tym, żeby nie dotknęło to przede wszystkim dzieci, żeby jak najmniej dotknęło nauczycieli, a aby efekt był również bardzo mocno widoczny.
2: Nowe zespoły mają rozpocząć działalność 1 września tego roku.
1: Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie leliwa.pl.
2: Już wkrótce ukaże się praktyczny poradnik logopedyczny dla rodziców przygotowany przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną w Stalowej Woli. Publikacja zatytułowana Wiedza rodziców dzieci w wieku przedszkolnym z gminy Stalowa Wola na temat profilaktyki logopedycznej będzie ogólnodostępna. Autorkami są dyrektor poradni Marzena Łata oraz logopeda Alicja Gorzula. Opracowanie powstało na podstawie badań i ankiet przeprowadzonych wśród rodziców. Wyniki pokazują, że wiedza logopedyczna rodziców jest dobra, ale wciąż można ją rozwijać, mówi dyrektor poradni Marzena Łata.
8: Nie jest źle, rodzice dużo wiedzą i fajnie, bo to oznacza, że są świadomi rozwoju mowy własnych dzieci, ale oprócz tego w tej publikacji jest dużo ćwiczeń logopedycznych, dużo zabaw, które mogą wykonywać rodzice razem ze swoimi dziećmi. W tej publikacji też są ćwiczenia, które mogą wykonywać nauczyciele w szkole, pracując codziennie w edukacji wczesnoszkolnej.
2: To jedyna taka publikacja w regionie, wysoko oceniona przez środowisko akademickie. Poradnik jest obecnie przygotowywany do druku. Trwają także poszukiwania sponsorów. Po wydaniu publikacja trafi do placówek i szkół w Stalowej Woli oraz całym powiecie stalowowolskim.
1: Radio Leliwa. Numer 1 nad Wisłą, Sanem i Wisłoką. Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi. Mielec, ulica Sandomierska 4.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon R i A Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroën, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
1: Pogoda.
0: Tej nocy temperatura może spaść do 10-11 stopni. Jak będzie jutro? Jutro będzie bardzo ładnie. Jutro temperatura maksymalna to 25-26 stopni. No i czwartek też piękny. W czwartek temperatura maksymalna to 25-26 stopni. Niewykluczone, że w czwartek pojawią się opady deszczu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi. Mielec, ulica Sandomierska 4.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroën, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
0: No i jeszcze piątek, sobota i niedziela. Tutaj wszystko pogodowo się zgadza. Pięknie, słonecznie. Temperatura w okolicach 20 stopni bez opadów. Jest 18, prawie 6. To jest wiosna z przebojowym charakterem. Ja witam po 18. Witam i naprawdę cieszę się, że jesteście z nami. Piotr Grzak, cześć.

0: będzie krążył, zakładam, przez kilka najbliższych tygodni, to tak na bank, a w Leliwie już niebawem kolejne przyboje.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.

Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku. Radio Leliwa. Mielec 102,4 FM.

0: oczywiście gitary, grupa Two Face w Leliwie, 18. Już 28, wczoraj język polski, matura, dzisiaj matematyka. O wrażeniach tuż po zakończeniu egzaminu pytaliśmy uczniów zespołu szkół gastronomicznych i hotelarskich w Sandomierzu. Posłuchajcie, co mieli do powiedzenia.
1: Dla osób, które no niestety nie potrafią matematyki, czyli dla mnie, no był dość trudny. Najbardziej zadania z pierwiastkami, trochę mam z nimi trudności, od zawsze miałam, ale tak to reszta była wykonalna. Przygotowywałam się do tej matury jednak przez 4 lata, więc powtórki też były oczywiście wczoraj. Wczoraj w nocy, może nawet może dzisiaj. Na swoje możliwości jestem zadowolona.
2: Jestem zadowolona. Wydaje mi się, że mi dobrze poszło. Ja sobie sama robiłam jakieś powtórki, jakieś stare arkusze z poprzednich lat.
3: Był trochę trudny, ale wydaje mi się, że dobrze mi poszło i że będzie w porządku. Myślałam, że będą te zadania z pierwiastkami, będą jakieś łatwiejsze, a było trochę takie, no, nakombinowane, ale poradziłam sobie. Były powtórki, rozwiązywałam dużo arkuszy też przed, jak i ze wcześniej lat, no i też korepetycje i w ogóle.
0: Jak zawsze trzymamy mocno kciuki za maturzystów i wszystkich pozdrawiamy, a w Leliwie już za kilka chwil Alan Walker będzie No Doubt, będzie także Patrick Swayze.
4: Reklama. Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands. Reklama.

0: Save Me Tonight. To była Jennifer Lopez, to był David Guetta w Leliwie. Prosto z gorącej dziesiątki, a ta już po 19:00.
1: Reklama.
2: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
3: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
2: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
1: Reklama.

0: to złość. Baby Set, Maneskin w Leliwie. 19 już coraz bliżej.
1: To jest Radio Leliwa.
0: Jest 19, wiadomości, Wojciech Lis.
1: To, co w regionie najważniejsze.
2: Policjanci z Mielca zatrzymali 23-latka podejrzanego o podpalenie w jednym z bloków przy ulicy Godlewskiego. Mężczyzna usłyszał 3 zarzuty uszkodzenia mienia i decyzję sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Do ostatniego zdarzenia doszło w niedzielę, 26 kwietnia. Ktoś podpalił drzwi do pomieszczenia piwnicznego. Na miejsce wezwano straż pożarną, która ugasiła ogień. Jak ustalili funkcjonariusze, w tej samej klatce od czerwca do października dochodziło wcześniej do podobnych zdarzeń. Praca mieleckich policjantów pozwoliła wytypować i zatrzymać podejrzanego. To 23-letni mieszkaniec Mielca. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na postawienie mu 3 zarzutów uszkodzenia mienia na szkodę mieszkańców oraz mieleckiej spółdzielni mieszkaniowej. Mężczyzna został przesłuchany, przyznał się do zarzucanych czynów i złożył wyjaśnienia.
1: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
2: Dziś Tarnobrzyska Agencja Rozwoju Regionalnego uruchomiła nabór dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Wsparcie skierowane jest zarówno do grup inicjatywnych, jak i podmiotów ekonomii społecznej. Grupy inicjatywne to osoby lub organizacje planujące założenie przedsiębiorstwa społecznego, na przykład w formie fundacji, spółki non-profit czy spółdzielni socjalnej. Z programu mogą skorzystać także już działające podmioty ekonomii społecznej, które chcą przekształcić się w przedsiębiorstwa społeczne. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o ponad 35 tysięcy złotych na utworzenie jednego miejsca pracy, maksymalnie do 10 etatów. Dodatkowo przewidziano wsparcie na utrzymanie miejsc pracy w wysokości 38 700 zł, uzależnione od wymiaru etatu. Jak podkreśla Ewelina Mysłek, wiceprezes Tarnobrzyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i kierownik Tarnobrzyskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej, to propozycja dla tych, którzy czują ducha ekonomii społecznej, bo prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego jest trudne.
3: Jest to podmiot gospodarczy, działający w warunkach gospodarczych, tak jak każda inna firma, a przy okazji ma ten element społeczny, czyli po pierwsze zatrudnia osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, musi realizować cele społeczne, reintegracyjne. To wszystko dodatkowo stawia wymagania przyszłym przedsiębiorcom społecznym, aby od początku mieć tego świadomość i faktycznie się właściwie do tego przygotować.
2: Wnioski można składać do 18 maja. Przedsiębiorstwo społeczne to forma działalności, która łączy cele ekonomiczne z działaniami na rzecz społeczności.
4: Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie leliwa.pl.
2: Od jutra w gminie Dębica ruszają konsultacje społeczne dotyczące 3 wariantów układu transportowego, które mają poprawić połączenia północnej części województwa podkarpackiego z autostradą. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zlecił opracowanie koncepcji nowego odcinka drogi wojewódzkiej z Mielca do Dębicy. W ramach studium powstały 3 warianty tras, uwzględniające różne uwarunkowania terenowe, mówi zastępca wójta gminy Dębica Grzegorz Skrzypek.
5: I będziemy chcieli zrobić jakieś spotkanie z mieszkańcami tych miejscowości, w które właśnie te warianty wchodzą, żeby im też pokazać sytuację, żeby czynnie brali udział w konsultacjach. Uważam, że to jest na tyle ważna sprawa, tym bardziej, że wycena tych wariantów waha się tak naprawdę nawet do miliarda. Budujemy drogę na najbliższe 100 lat, może więcej, więc powinniśmy pamiętać o tym, że ona nie ma tylko przejąć ruchu. Ona ma pełnić różne role, bo do tej budowy dołożą się samorządy, dołożą się mieszkańcy, więc niech to będzie droga, która jak największej grupie będzie odpowiadać. Bo wiadomo, że komuś nie będzie odpowiadać, bo zawsze tak jest.
2: Po zakończeniu konsultacji projektanci przeanalizują zgłoszone uwagi i wskażą wariant optymalny pod względem funkcjonalnym. Ostateczną decyzję podejmie Zarząd Województwa Podkarpackiego.
1: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
2: Dziś maturzyści mierzyli się z królową nauk, czyli matematyką. O wrażenia tuż po zakończeniu egzaminu pytaliśmy abiturientki z Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu.
6: Dla osób, które niestety nie potrafią matematyki, czyli dla mnie, był dość trudny. Najbardziej zadania z pierwiastkami. Trochę mam z nimi trudności, od zawsze miałam, ale tak to reszta była wykonalna. Przygotowywałam się do tej matury jednak przez 4 lata, więc powtórki też były oczywiście wczoraj. Wczoraj w nocy, może dzisiaj. Na swoje możliwości jestem zadowolona.
7: Jestem zadowolona. Wydaje mi się, że mi dobrze poszło. Ja sobie sama robiłam jakieś powtórki, jakieś stare arkusze z poprzednich lat.
8: Był trochę trudny, ale wydaje mi się, że dobrze mi poszło i że będzie w porządku. Myślałam, że będą te zadania z pierwiastkami, będą jakieś łatwiejsze, a było trochę takie, no, nakombinowane, ale poradziłam sobie. Były powtórki, rozwiązywałam dużo arkuszy też przed, jak i ze wcześniejszych lat, no i też korepetycje i w ogóle.
2: A jutro przed maturzystami język obcy nowożytny na poziomie podstawowym.
4: Radio Leliwa, numer jeden nad Wisłą, Sanem i Wisłoką. Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4. Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar. Pogoda.
0: Tej nocy temperatura może spaść do 12 stopni. Natomiast jutro bardzo ładnie. Jutro temperatura maksymalna w ciągu dnia to 25-26 stopni. No i patrzymy już na czwartek. W czwartek także ładnie i pogodnie, 25-26 stopni. Nie wykluczono opady deszczu, te mogą pojawić się w czwartek wieczorem, no i także w piątek o poranku, ale tak naprawdę będzie bardzo ładnie. Weekend też piękny. W weekend temperatura maksymalna to 20 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4. Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
0: 19:06. Czas na kolejne muzyczne podsumowanie dnia. Czas na wasz zestaw hitów. Gwiazd i gwiazdeczek. Te oczywiście już za kilka chwil się pojawią, a teraz pojawia się zespół, który już w najbliższą niedzielę, a konkretnie w Samborcu, tak, wystąpi podczas święta kwitącej jabłoni.
4: Muzyczne wzloty i upadki. Lista najlepszych, czyli gorąca dziesiątka w Radiu Leliwa. Zaprasza Piotr Grzak.
0: Panie i panowie, mowa oczywiście o grupie IRA. Tak jak mówiłem, już najbliższa niedziela. Fani i sympatycy grupy IRA z pewnością będą zachwyceni. Oto piękna propozycja. Nie daj mi odejść.

0: BTS, moi drodzy, 7-osobowy skład, który proponuje nam taki oto numer dziś w propozycjach do Hot Ten.
1: Reklama. W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Victoria Kid, Oscar Sims. Gdy będziesz sam w Leliwie, a mam nadzieję, że nie jesteście sami, bo przecież jesteśmy my i gramy specjalnie dla was, a przed nami kolejna piękna propozycja do Hot Ten.
1: Radio Leliwa. Stalowa Wola 93,5 FM. Muzyczne wzloty i upadki. Lista najlepszych, czyli gorąca dziesiątka.

0: Numer wciąż nam gdzieś tam pogrywa. Ja się z tego bardzo cieszę i mam nadzieję, że jutro także zagości w Hot Ten. Niebawem miejsce czwarte.
1: Reklama. Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.

0: bracia Kasperczyk z Lublina, no i Vito Bambino. I mam talent w Leliwie. Przed 20 to oznacza tylko jedno, że to właśnie oni dzisiaj na samym szczycie.
1: Reklama. Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Reklama.
3: To jest Radio Leliwa.
0: Jest już 20. Wiadomości. Wojciech Lis.
3: To, co w regionie najważniejsze.
4: Gmina Gorzyce wybuduje magazyn na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej. Obiekt o powierzchni użytkowej około 350 metrów kwadratowych powstanie na działce przy ulicy Wrzawskiej w Gorzycach. Będzie to magazyn wysokiego składowania, posiadający zaplecze biurowe i socjalne, mówi wójt Gorzyc Leszek Surdy.
5: Magazyn pomoże nam raz, że rozładować garaże niektóre w naszych remizach, gdzie mamy zgromadzony różny sprzęt przeciwpowodziowy, na przykład agregaty pompowe, agregaty prądotwórcze, bardzo dużej mocy. Gdy zajdą takie potrzeby, że u nas mamy pewne rezerwy, będziemy mogli służyć pomocą sąsiednim samorządom.
4: Całkowita wartość projektu wynosi 4,5 miliona złotych, z czego ponad 3,5 miliona to dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-26. W ramach tego samego zadania gmina kupiła działkę, na której stanie magazyn. Obiekt powinien być gotowy do końca października.
3: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
4: Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Tarnobrzega radni zdecydowali o utworzeniu 6 nowych zespołów edukacyjnych, 3 zespołów przedszkolnych oraz 3 zespołów szkolno-przedszkolnych. Decyzja ma związek z niżem demograficznym, który sprawia, że do miejskich placówek uczęszcza coraz mniej dzieci. W skład zespołów przedszkolnych wejdzie łącznie 11 placówek. Z kolei zespoły szkolno-przedszkolne obejmą 3 szkoły podstawowe oraz 3 przedszkola. Część radnych wstrzymała się od głosu. Wśród nich był radny Adam Rębisz, który, jak podkreślał, dostrzega potrzebę reformy, jednak nie ze wszystkimi jej założeniami się zgadza.
6: Spadek minimum etatów specjalistów. Kolejna rzecz jest to brak wyliczenia oszczędności i kosztów, brak analizy porównawczej z innymi miastami.
4: W podobnym tonie wypowiadał się radny Robert Niedbałowski.
7: Nie widzę w tej chwili wystarczających dowodów na to, że proponowana reorganizacja przyniesie rzeczywiste oszczędności dla miasta. Natomiast zmiany organizacyjne w praktyce mogą wywołać chaos oraz wygenerować dodatkowe koszty.
4: Z kolei o zasadności proponowanych zmian przekonywała radna Beata Pięta.
8: Uważam, że jest to krok potrzebny i odpowiedzialny zarówno w kontekście wyzwań demograficznych, jak i stabilności finansowej miasta.
4: Dyskusję podsumował prezydent Tarnobrzega Łukasz Nowak.
9: Bardzo zależy nam na tym, żeby nie dotknęło to przede wszystkim dzieci, żeby jak najmniej dotknęło nauczycieli, a aby efekt był również bardzo mocno widoczny.
4: Nowe zespoły mają rozpocząć działalność 1 września tego roku.
3: Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie leliwa.pl.
4: Już wkrótce ukaże się praktyczny poradnik logopedyczny dla rodziców przygotowany przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną w Stalowej Woli. Publikacja zatytułowana Wiedza rodziców dzieci w wieku przedszkolnym z gminy Stalowa Wola na temat profilaktyki logopedycznej będzie ogólnodostępna. Autorkami są dyrektor poradni Marzena Łata oraz logopeda Alicja Gorzula. Opracowanie powstało na podstawie badań i ankiet przeprowadzonych wśród rodziców. Wyniki pokazują, że wiedza logopedyczna rodziców jest dobra, ale wciąż można ją rozwijać, mówi dyrektor poradni Marzena Łata.
10: Nie jest źle, rodzice dużo wiedzą i fajnie, bo to oznacza, że są świadomi rozwoju mowy własnych dzieci, ale oprócz tego w tej publikacji jest dużo ćwiczeń logopedycznych, dużo zabaw, które mogą wykonywać rodzice razem ze swoimi dziećmi. W tej publikacji też są ćwiczenia, które mogą wykonywać nauczyciele w szkole, pracując codziennie w edukacji wczesnoszkolnej.
4: Poradnik jest obecnie przygotowywany do druku, trwają także poszukiwania sponsorów. Po wydaniu publikacja trafi do placówek i szkół w Stalowej Woli oraz całym powiecie stalowowolskim.
3: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
4: Po raz 36 w Samborcu odbędzie się wojewódzkie święto kwitnącej jabłoni. W programie wykłady dla sadowników, uroczysta msza, a także prezentacje artystyczne i koncerty. To już w niedzielę 10 maja, mówi wójt gminy Samborzec Adrian Wołos.
2: Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy gminy Samborzec, mieszkańcy powiatu sandomierskiego i wszyscy słuchacze Radia Leliwa, w drugą niedzielę maja, jak co roku w gminie Samborzec, sztandarowe święto, święto kwitące jabłoni. Zapraszam bardzo serdecznie wszystkich tego dnia do Samborca na uroczyste obchody, takie można powiedzieć, święto sadowników, święto kwitące jabłoni. Także cieszmy się razem, korzystajmy z atrakcji przygotowanych przez Urząd Gminny, Gminny Ośrodek Kultury w Samborcu. Będą inne atrakcje dla dzieci, dla starszych, stoiska, kół gospodyń wiejskich, naszych lokalnych organizacji. Także na pewno atrakcji nie zabraknie. Zapraszam serdecznie.
4: Gwiazdami wojewódzkiego święta kwitnącej jabłoni będą Miły Pan, Red Lips oraz grupa IRA. Patronat medialny Radio Leliwa.
3: Radio Leliwa. Numer jeden nad Wisłą, Sanem i Wisłoką. Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi. Mielec, ulica Sandomierska 4. Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar. Pogoda.
0: Tej nocy temperatura może spaść do 12 stopni. Jak będzie jutro? Jutro w naszym regionie ładnie i pogodnie. Jutro temperatura maksymalna to 25, nawet 26 stopni. No i czwartek. Tutaj spodziewamy się opadów deszczu. Te mogą pojawić się po południu, wieczorem i także w nocy, ale w czwartek temperatura maksymalna to 24-25 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi. Mielec, ulica Sandomierska 4. Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
0: No i dodam jeszcze informację, że piątek, sobota i niedziela, tutaj wszystko w pogodzie się będzie zgadzać, pogodnie, słonecznie, 20 stopni, 21 stopni, czyli przed nami naprawdę piękne, słoneczne dni, jest 26, to jest Leliwa, a u nas no mercy, please don't go, niebawem Felixiana.
11: Radio Leliwa.

0: Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku.
1: Radio Leliwa.
2: Numer 1 nad Wisłą, Sanem i Wisłoką.

0: Kacperczyk i Vito Bambino. Mam talent w Leliwie. A z pewnością mają talent u nas Sean Baker, u nas Joe, u nas także Westlife.
1: Reklama. W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Reklama.

Grupa Westlife, Boys Band Westlife w Leliwie. Internetowa znajomość sandomierzanki mogła zakończyć się dla niej naprawdę utratą dużej kwoty pieniędzy. Sandomierzanka poznała na jednym z portali społecznościowych kilka miesięcy temu mężczyznę podającego się za obywatela Meksyku, na stałe zamieszkującego w Irlandii. No, o szczegółach można przeczytać na naszej stronie leliwa.pl. Na całe szczęście kobieta dała się przekonać służbom i do transakcji nie doszło, ale jak wyglądały szczegóły o tym wszystkim na naszej stronie leliwa.pl. Kelly Clarkson czeka, David Guetta czeka także Whitney Houston, będzie także kult, gdy nie ma dzieci.

0: I stop muzyka kult, gdy nie ma dzieci w Leliwie. Za 15 minut będzie 21:21. Kto dziś piosenki te zna?
1: Reklama. W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz. Reklama.

0: Blondie i Maria w Leliwie za 7 minut będzie godzina 21. Ja przypomnę, że jak zwykle o 21 w każdy wtorek kto dziś piosenki te zna, a zaprasza Piotr Duma, który już za kilka chwil się z wami przywita. Ja wam życzę spokojnej nocy. Tej nocy temperatura może spaść do 10-11 stopni. Jutro będzie ładniej, pogodniej, słonecznie i temperatura powyżej 25 stopni. Piotr Grzak, do usłyszenia.
1: Radio Leliwa, Tarnobrzeg, 104,7 FM.

0: Autopromocja.
1: Jest powiedzenie, że cudze chwali ma swego nie znamy. A ja zachęcam do tego, żeby przede wszystkim poznać to, co nasze. Dlatego gorąco zapraszam w każdą środę tuż po 21 na 2 godziny tylko z polską muzyką. Piotrek Duma, do usłyszenia.
0: Autopromocja.

Dobry wieczór. Ciemno. A jak jechałem tutaj, to już zaczynało być po prostu... jeszcze było widno. Skandal po prostu. No ale trudno. Czekamy na ten czas, moment, kiedy będę mógł powiedzieć dzień dobry, wieczór, bo będzie jeszcze za oknami dziennie. Piąty dzień maja, 125 dzień roku, 19 tydzień roku. Imieniny dzisiaj obchodzą Irena Waldemar Gotard oraz Stanisław Stanisława, Ireneusz, Maksym, Teodor, Hilary, Pius, Penelopa, Iryda. Wszystkiego najlepszego. Nietypowe święta? Uwaga! Światowy Dzień Higieny Rąk. Dzień bez makijażu. Międzynarodowy Dzień Położnej. Dzień walki z dyskryminacją osób z niepełnosprawnością. Bardzo ważne i istotne. Dzień Europy oraz Światowy Dzień Astmy. Światowy Dzień Higieny Rąk. To mi się z filmem Aviator z Leonardo DiCaprio kojarzy, prawda? Cytat na dzisiaj. Friedrich von Schiller powiedział: trwaj tylko w słońcu, bo nic pięknego nie rośnie w ciemności. Do 23:00, jak zwykle, totalny, stylistyczny miszmasz z lat 60., 70., 80. pod hasłem Kto dziś piosenki te zna. Moi drodzy, dzisiaj przygotowujemy się do niedzielnego koncertu w Rzeszowie, na który serdecznie zapraszam, zachęcam. Mam akredytację, więc liczę na to, że uda ponagrywać się rozmowy z muzykami, którzy przygotowali to przedsięwzięcie RSC Symfonicznie. Dlatego dzisiaj pierwsza płyta zespołu z roku 1983, RSC. Fly Rock czasami też jest tak ta płyta tytułowana, dodaje się to określenie muzyczne. Były dwie piosenki, Jeśli czekasz w ucieczce przed sobą, a przed nami Aneks do snu, cały czas zespół RSC Rzeszów.

Aneks do snu to kolejna propozycja z pierwszej płyty zespołu RSC, bo ja cały czas tak się zastanawiam na dobrą sprawę, jaki będzie wybór utworów, jaka będzie setlista na tym niedzielnym koncercie, bo wiadomo, że nie da się zagrać, nie da się zaprezentować całego dorobku zespołu RSC na jednym koncercie jeszcze z orkiestrą symfoniczną, więc dzisiaj grając tę najstarszą płytę, która w 1984 roku uzyskała status złotej płyty i uwaga, 490 tysięcy płyt i kaset zostało wtedy sprzedanych. No dzisiaj nakłady niemożebne, niemożliwe, no ale ze względu też na zmianę w ogóle sposobu przekazywania, przesyłania, słuchania muzyki, no to też jakby, no czas są inne, nie da już tego się powtórzyć. To se ne vrati, cytując klasyka, ale no, te 500 prawie tysięcy egzemplarzy robi do dzisiaj wielkie wrażenie. Singiel Kradniesz mi moją duszę, dzisiaj jeszcze przed nami, to 160 tysięcy egzemplarzy. Dlatego z wielkim szacunkiem trzeba podchodzić do rzeszowskiego zespołu. No i cały czas będę tak się zastanawiał, jakie utwory zostaną przez muzyków wybrane do tego, żeby je zaprezentować w wersjach symfonicznych. Ale dla nas jest to też doskonały powód, doskonały pretekst, żeby pozadawać sobie pytanie, kto dziś piosenki te zna, kto dziś piosenki te pamięta i tę płytę sobie po prostu przypomnieć w całości. Pralnia mózgów.

Pralnia mózgów, RSC, początek lat 80. I tak szybko możemy sobie, moi drodzy, policzyć, powiedzmy, jeżeli ktoś w roku 1983, 4, kiedy zespół miał te swoje 5 minut wielkiej popularności, to miał te lat, powiedzmy, no 15-20, to dzisiaj jest bardzo już nobliwym wiekowo osobnikiem, człowiekiem, no powiedzmy osobą, no bo jego jakiś tam osobnik mi się wdał. I tak sobie myślę, tak sobie dumam, że miło powspominać lata, jak się ma te naście czy dwadzieścia kilka lat, kiedy, nie wiem, jest w stanie człowiek nie dojadać, nie dosypiać, oszczędzać, żeby, nie wiem, kupić sobie kasetę, płytę, bilet na koncert. Piękne wspomnienia są wtedy i tak sobie kombinuję, że wiele też osób związanych z zespołem RSC, no bo te 500 tysięcy płyt nie wzięło się z niczego. Single Kradniesz Mi Moją Duszę, 160 tysięcy egzemplarzy, ponoć jest to jeden z najlepszych wyników w historii polskiej fonografii. Więc można sobie domniemywać, że to jest jedna z tych kompozycji, które w wersji tej symfonicznej pojawią się na pewno.

Kradniesz mi moją duszę, kradniesz mi moje sny. No jeden z najbardziej znanych, no jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów w repertuarze zespołu RSC, więc no, trudno się nie domyślać, że ta piosenka będzie. Bardzo jestem ciekawy, co też zostało wybrane. No nie mówię, że zostanie, bo już dawno został wybrany na pewno aranżację. Pan Zygmunt Kukla, uwaga, to też duże nazwisko, będzie pracował nad, czy opracował, muzycy dopracowują, więc w niedzielę pozostanie tylko czekać na to, co pojawi się na scenie. I tak sobie myślę, tak sobie dumam, że z tego występu kompłyta może, a może tak, nie wiem. No dobra, to w takim wypadku ciągniemy dalej wózek pod tytułem RSC, rok 1983 rok, na długie pożegnania, życie mi nie pozwala, oczywiście RSC.

dzień, na który czekam. RSC z ich debiutu z roku 1983. Zygmunt Kukla, fantastyczny muzyk, założyciel, dyrygent orkiestry Kukla Band, z którym występował bardzo wiele razy na krajowych festiwalach piosenki polskiej i w Opolu, i w Sopocie, na tamtejszych festiwalach. Uczestniczył w wielu bardzo prestiżowych wydarzeniach artystycznych i nie tylko. Urodzony w Rzeszowie, więc też rzeszowianin, wraca artystycznie do domu razem z zespołem RSC. Niedziela najbliższa, 10 maja, Filharmonia Rzeszowska. To dalej wędrujmy po tej płycie pierwszej. Został nam jeszcze w zasadzie jeden odcinek tego materiału z kroniki wypadków zespół RSC.

Z Kroniki Wypadków RSC debiut, rok 1983. I przyznam, że od wydawcy dostałem wersję, powiedzmy, cyfrową tego materiału, dlatego że na dobrą sprawę ta płyta jest u wydawcy sold out, czyli wyprzedana. A może będzie jakieś wznowienie? Bardzo bym sobie życzył tego faktu. Tym bardziej, że na tym wznowieniu jest kilka tak zwanych bonusów, czyli na przykład mamy nagrania koncertowe z lat 80., nagrania już z nowego tysiąclecia, więc warto sobie też porównać, jak to brzmiało kiedyś, jak to brzmi dzisiaj. RSC wtedy, mając ten naprawdę boom na swoją muzykę, poszli trochę za ciosem. W roku 1984 nagrali drugą płytę, Życie to teatr. I uwaga, początkowo, nie wiem dlaczego, ta płyta ukazała się tylko w postaci kasety magnetofonowej pod roboczą nazwą po prostu RSC. I dzisiaj, żeby tak uzupełnić jeszcze tego obrazu muzyki z lat 80., bo niezmiennie jestem ciekaw, co zostanie wybrane na ten koncert symfonicznie, trzy piosenki chciałbym wam dzisiaj z tej płyty przypomnieć. Wolny będziesz szedł, RSC, rok 1984. A nie. Poczekajcie, bo tu się systemy walutowe pochromoliły, bo już przeszedłem na odtwarzacz z wersji cyfrowej, która się nie wyłączyła, ale już sobie dajemy radę, żeby było tak, jak należy. Wolny będziesz szedł, RSC, płyta druga.

Wolny będzie szedł zespół RSC. Powiem wam, że ta płyta kompaktowa, wznowienie, bo w roku 2017 ta płyta się pojawiła, nie, 2023, przepraszam, reedycja na CD zrobiona z kasety. No, niestety. No, ale te dzisiaj możliwości studyjne są takie, że można sobie pozwolić na to, żeby ją trochę podciągnąć z jakości taśmy kasetowej. Więc najważniejsze, że płyta RSC, Życie to teatr, jest dostępna, więc jeżeli ktoś ma życzenie, to proszę uprzejmie. Wolny będziesz szedł, to ja jeszcze na dzisiaj z tej płyty wymyśliłem dwie piosenki. Teraz będzie to piosenka tytułowa. Teatr pozoru, Życie to teatr. A przy okazji jeszcze napomknę przy okazji, tak troszkę mimochodem, a nawet nie mimochodem, tylko bardzo celowo, że jest w sieci dostępny film poświęcony zespołowi RSC. Wystarczy wejść na fanpage'a zespołu i tam jest link. I zachęcam do tego, żeby ten obraz obejrzeć. Nie ukrywam, że też do wokalisty zespołu, do Zbigniewa Działy, napisałem słowa gratulacji, ale jednocześnie mam taki niedosyt i z wielką chęcią o zespole RSC bym coś więcej na przykład poczytał. Czyli ma może jakaś książka kiedyś, super by było. Z wielką frajdą, przyjemnością zasiadłbym do lektury. A póki co Teatr Pozoru RSC.

Życie to teatr, zespół RSC. To taka cały czas zachęta do tego niedzielnego koncertu symfonicznie. I może jeszcze Fabryka Snów na zakończenie dzisiaj tej godziny z rzeszowską grupą RSC. Fabryka Snów.

0: Wprawdzie zasada nasza, lata 60., 70., 80., ale musi być jakiś od tej zasady wyjątek. Dzisiaj rok 2013, rejestracja, 2015 wydanie. Czerwone gitary, symfonicznie, czyli to też taki psztyk do tego, żeby po niedzielnym występie zespołu RSC jakiś ślad fonograficzny z tego wydarzenia został. Historia jednej znajomości. Wprawdzie wtedy na tej płycie, która została zatytułowana symfonicznie, ale w hołdzie Krzysztofowi Klęczonowi z okazji 50-lecia istnienia zespołu, wystąpili dwaj oryginalnie, że tak, może nie najładniejsze słowo, ale takie faktyczne członkowie zespołu, czyli Jerzy Skrzypczyk, który do dzisiaj w zespole jest i no, szefuje już grupie, i Jerzy Kosela, no to gdzieś ten klimat, mimo wszystko tych pięknych piosenek, pozostał. Więc żeby tak zostawić sobie to poczucie, że czerwone gitary również z orkiestrą grały, nagrywały, to co najmniej dwie piosenki z tego wydawnictwa. Powiedz stary, gdzieś ty był. Tak było w oryginale. A jak jest z orkiestrą?
1: A teraz panowie, chłopaki, mężczyźni. Powiedz stary, gdzieś ty? Ta jest.

0: Jak to było, ta jest, nie? To cały czas przypomina mi się jeden ze skeczy kabaretu Moralnego Niepokoju. Robert Górski jest po prostu genialny. Słuchaj, wiesz. I tutaj było dokładnie, ta jest. Czasami tak po prostu mówimy z rozpędu. Ta jest, nie? To zostajemy jeszcze z ta jest, z czerwonymi gitarami. Symfonicznie, rok 2013, nagranie, 15 wydanie. Nikt na świecie nie wie, że się kocha. No i właśnie, tutaj, czy pamiętacie to imię, że to Ewa, czerwone gitary.
1: Taro, zaczynaj!

Andrzej Koszyński. Nam się kojarzy przede wszystkim jako kompozytor muzyki filmowej, jako twórca wielu znakomitych motywów, a czy tak bardzo z piosenką? Powszechnie? Chyba nie. Ale pamiętajmy, że też, już usłyszeliśmy, że komponował po prostu. I pojawiła się niedawno taka płyta Andrzej Korzyński, piosenki Lata 60. I przed chwileczką Truba Duży. Ale mamy tutaj zdecydowanie więcej piosenek i to takich, których pewnie bym nie grał. Dlaczego? Bo bym nie miał. Na przykład Sióstr Panas bym nie miał. Elżbiety Żakowicz bym nie miał. Powiedzmy Marię Figiel byśmy nie mogli poznać. Jest płyta. Dzisiaj jakby taki anons, zapowiedź tego wydawnictwa, artysty, który zmarł w roku 2022. I gdybyśmy chcieli naprawdę sobie prześledzić jego twórczość filmową, to nagle takie obrazy by były jak Człowiek z marmuru, Człowiek z żelaza, Mamy niemamocnych, Kocha Elbu Żuć, Wielki Szu, Akademia Pana Kleksa, to dla tych młodszych. Dla osób, które pamiętają fantastyczny film, no i wybuch, eksplozja popularności Karola Strasburgera, czyli Agent numer 1. Mamy Tulipana, mamy Oko Proroka, to znowuż dla młodzieży z początku lat 80., Pierścień i Róża, więc tych naprawdę mnóstwo muzyki filmowej popełnił, ale jakby ktoś chciał na przykład Franka Kimono, no to dlaczego by nie? Dlatego za jakiś czas będziemy sobie mocniej śledzić twórczość piosenkową Andrzeja Korzyńskiego. Więc dzisiaj niech to będzie jeszcze taki anons, zapowiedź. Henryk Fabian, Czerwono-Czarni, napisze do ciebie z dalekiej podróży.

No kto tego nie zna, Stan Borys to zaśpiewał, ale nie z Blackoutami, bo jakoś tak bardzo powszechnie kojarzony jest i słusznie z zespołem Blackout, bo to z tą formacją zyskiwał sobie wielką sławę, popularność, Jaskółka Uwięziona, to późniejszy czas, Anna choćby nawet. To przecudna pieśń, Spytaj moich oczu, uwielbiam ją, gdzie on tam i ty. Tych utworów jest naprawdę wiele, ale Stan Borys, czyli Stanisław Guzek, i znowu wracamy do Rzeszowa, bo urodził się w Załężu. Więc jakby dzisiaj ci nasi ludzie z Rzeszowa. A mój wybór akurat na kilka utworów pana Stanisława, czyli Stana Borysa, dzisiaj jest związany nie z zespołem Blackout, tylko z formacją Bizony. Spacer dziką plażą z 1969 roku to Rzeczone Bizony. Więc jeszcze proszę uprzejmie, ten sam rok i będą to również dźwięki zagrane przez zespół Bizony i wiatr od Klimczoka, Stan Borys.

No, takie nie rock'n'rollowe granie, nie big beatowe granie, ale to też pokazuje, że możliwości wokalne Stana Borysa są zdecydowanie duże, a Jaskółka Uwięziona to już w ogóle taki, no, szczyt. I ciężko, bardzo ciężko jest dobrze zaśpiewać ten utwór i pamiętam, że zrobił na mnie kolosalne wrażenie Piotr Cugowski, który był kiedyś taki program Muzyka Łączy Pokolenia i tam no, zaśpiewał ten utwór tak, że a, mówiąc brzydko, kopara opada. No to tak bardzo kolokwialnie. 22:26, zostańmy jeszcze ze Stanem Borysem, zespołem Bizony. Cóż to ja wybrałem? Na wierchach wieje wiatr z roku 1969, czyli trzymamy się końcówki lat 60.

Igrek Dudek. Kiedy w połowie lat 80., dokładnie w 85. roku, pojawiła się złota płyta zespołu Shaking Dudy, ale to był wtedy strzał. I jakbyśmy tak popatrzyli na zestaw utworów, Zastanów się, co robisz, to ty słodka, Auszalalala, Oziuta, ze 10-13, nagle taki greatest hits. Wielka popularność. Później była płyta Igrek Dudek numer 1, a w roku 1987 album zatytułowany The Dudies. I takie odnoszę wrażenie, że te piosenki są jakby ciut mniej znane, kojarzone niż te wielkie hity, przeboje, więc doskonale mnie ten album wpisuje się w konwencję i w nasze zapytanie, kto dziś piosenki te zna. Było u biednych, to może teraz wykonaj to własnoręcznie. The Dudies, rok 1987.

0: Cały czas ten Rzeszów dzisiaj nam gdzieś chodzi. Wańka Wstańka i Ludojades. To końcówka lat 80. To wtedy, dokładnie w roku 1988, w Rzeszowie został zarejestrowany koncert, wydany później pod nazwą Na Żywca. Miłość, traktor i motocykl. To są piosenki napisane przez Mizernego, czyli Piotra Liszcza, które bardzo długo cieszyły się popularnością. Tej najbardziej popularnej nie będę grał w radiu, ale można się domyślać, o jaką piosenkę chodzi, przynajmniej te moje pokolenia, te plus minus 50, ale na przykład pieśń o Marynie, co pierogów gotować nie umiała, przez co kijem po plecach dostała. No jak, żeby dzisiaj sobie nie odtworzyć tego. Tym bardziej, że to są całe dwa akordy gitarowe, gdyby ktoś chciał się tego kiedyś nauczyć w wersji właśnie takiej unpluggedowej, przeogniskowej. Po prostu Maryna, gotuj pierogi.
1: Autor z Kanady. Maryna, gotuj pierogi.

Maryna gotuje pierogi. No, tytuł jest bardzo skomplikowany. Przypomnijmy, pieśń o Marynie, co pierogów gotować nie umiała, przez co kijem po plecach dostała Rzeszów, Wańka Wstańka, rok 1988. Dobrze, to jeszcze jedna krótka propozycja z tej płyty, z tej kasety, bo ja to pamiętam, no, gdzieś na początku lat 90. nabyłem w postaci kasety magnetofonowej. No to niech będzie ten utwór instrumentalno-wokalny. Cały czas jesteśmy w Rzeszowie, zespół Wańka Wstańka. Yeah.

Powiem wam, że długie lata nie wiedziałem, że istniał w ogóle kiedykolwiek zespół, którym... No, wybrzmiało. Zespół nazywał się Wiatraki. Nie wiedziałem. Teraz już wiem. Cwaniak jestem, prawda? Więc tak, też taki anons, że płyta Wiatraki 1, jedyna płyta zespołu, o której muszę poczytać, pojawiła się na rynku i będziemy wspólnie tych dźwięków słuchać, ale za sukces tego, że w ogóle te nagrania są, odpowiada między innymi Ryszard Poznakowski, więc ha, no tak, jest postać, duża postać, ale to wszystko przed nami. 22:53, dwie piosenki jeszcze sobie na dzisiaj wymyśliłem, ale żeby to była już taka pora lekko wyciszająca się, no to proszę bardzo.

z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę.

Całe 6 lat miałem, jak ta piosenka pojawiła się na tak zwanym rynku w obiegu przestrzeni publicznej. Rok 1981. Hanna Banaszak w moim magicznym domu. Też od razu przypomina mi się taka niesamowicie pomysłowa wersja z festiwalu czy przeglądu piosenki aktorskiej. Pan Marian Opania zaśpiewał tę piosenkę wystylizowany na kloszarda i pamiętam, że na scenę wjechał w takim kontenerze, w kuble na śmieci. No, pomysł znakomity, no ale tutaj dzisiaj pani Hanna Banaszak. Ona też jakby zakończy nasze dzisiejsze spotkanie utworem z roku 1986. Tak, ta siódemka mi się tak rzuciła, bo 17 utwór. Samba przed rozstaniem. To też chciałbym, żebyśmy tak się wyciszyli już przed tą nocą. Moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję wam za to nasze kolejne dwugodzinne spotkanie pod hasłem Kto dziś piosenki te zna? Zapraszam na jutro po 21. Chciałbym, żebyśmy sobie pohałasowali troszkę mocniej, jak to w środy, z polskimi dźwiękami z lat 90. i 2000. A póki co życzę wam pięknego, udanego, wspaniałego, pozytywnego, cieplutkiego, radosnego, dobrego dnia. Spokojnej nocy. Śpijcie, śnijcie kolorowo, spokojnie, cudnie. A jeżeli ktoś chciałby sobie dzisiejsze piosenki sprawdzić, to za chwileczkę wszystkie 27 pozycji na fanpage'u Kto dziś piosenki te zna. No to chyba o niczym już nie zapomniałem. Piotr Gduma, do usłyszenia. Dobranoc, pa, pa.

0: Słuchacie Radia Leliwa. Minęła godzina 23. Radio
1: Leliwa. Autopromocja.
2: Jest powiedzenie, że cudze chwali ma swego nie znamy. A ja zachęcam do tego, żeby przede wszystkim poznać to, co nasze. Dlatego gorąco zapraszam w każdą środę tuż po 21 na 2 godziny tylko z polską muzyką. Piotrek Duma, do usłyszenia.
1: Autopromocja.

Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku. Radio Leliwa. Stalowa Wola 93,5 FM.

0: Radio Leliwa, Sandomierz 104,7 FM.
1: Chihuahua. Chihuahua.

0: chihuahua.
1: Sponsorem przeboju godziny jest sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku.
2: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku.
1: Radio Leliwa.
2: Numer 1 nad Wisłą, Sanem i Wisłoką.

0: Słuchacie Radia Leliwa. Minęła godzina pierwsza.
1: Chwila relaksu z Radiem Leliwa. W Nisku na 93,5.